0: Miasto Maciej Bąk, Radio Z.
1: Skradziona biżuteria była ze złota, z diamentami, rubinami i szmaragdami. 500 najlepszych kadetów z całej Polski ćwiczy w tym tygodniu na poligonie w Ustce. W ramach centralnego zlotu klas wojskowych młodzi ludzie zdobywają wiedzę od najlepszych specjalistów w dziedzinie strzelectwa, pierwszej pomocy czy survivalu. Wczoraj przyszli żołnierze uczyli się na plaży na centralnym poligonie sił powietrznych, jak przetrwać w trudnych warunkach.
2: Przygotowana pałka wodna, która rośnie tak naprawdę wszędzie na akwenach wodnych tutaj, na jakichś jeziorach, bagnach. Chwila pracy na krzesiwku i bez problemu ten ogień nam powstaje.
3: Tutaj mogłem poszerzyć swoją wiedzę ze survivalem, prostymi nawet rzeczami, takimi jak filtracja wody i jak można pozyskać tą wodę w ciężkich warunkach.
4: No i ładnie. Widzę, że idę, znacie, wiecie o co chodzi, tak?
1: Klasy wojskowe zapewniły sobie udział w tegorocznym zlocie w Ustce poprzez zwycięstwa w mistrzostwach strzeleckich czy turniejach wiedzy o wojsku. Na poligonie będą do soboty. Przyrodnicy z TPN uspokajają turystów i przypominają o trwającym w Tatrach rykowisku jeleni. To one wydają przerażające odgłosy, a nie niedźwiedzie. Wystraszeni turyści jak co roku dzwonią, blokując numer alarmowy. Reporter Radia Z Przemek Taranek też słuchał ryczących jeleni.
5: To odgłosy godowe samców mają zwabić samice i odstraszyć rywali, ale nie turystów, tłumaczy Tomasz Zając z TPN-u.
6: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
5: Byki są w trakcie rykowiska pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać, ale doskonale je słychać z dużej odległości, a dla wielu to przepiękny jesienny spektakl dzikiej natury. Przemek Taranek, Radio Z.
1: Ryczące byki, bo tak nazywają się samce jeleni, można najczęściej usłyszeć wcześnie rano i wieczorem. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Iga weszła do kamienicy, w której znajdowała się agencja i zaczęła wspinać się po schodach.

zdenerwowanej uczennicy. Irena Wolszczak najwyraźniej szybko przeprowadziła rozmowę z prawnikiem, bo godzinę po wyjściu ze szkoły Iga już miała w skrzynce pocztowej notatkę służbową. Igor natomiast obdzwaniał te nauczycielki, które były nieobecne na wczorajszym zebraniu, pytając, czy zauważyły ostatnio w zachowaniu zaginionej koleżanki coś niecodziennego oraz czy widziały ją w piątek 27 stycznia. Możemy wyeliminować tego padalca. Iga skrzywiła się. Został zatrzymany. Na jego komputerze znaleziono zdjęcia Natalki. Nie pozostawiają wątpliwości, co jej robił. Usłyszał zarzuty? Tak. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie, ale najważniejsze, że facet siedzi w areszcie. Nie wydaje się, żeby miał gangsterskie znajomości i wysłał jakiegoś twardziela, żeby się zemścił na Wierzbickiej. No dobra, czyli o jednego podejrzanego mniej. A ty dowiedziałeś się czegoś ciekawego? Igor pokręcił głową. Część nauczycielek w ogóle nie widziała Wierzbickiej, bo miały lekcje na innych piętrach, a na przerwach dyżury. Kilka pań widziało ją w pokoju nauczycielskim przed lekcjami i później, kiedy kończyła pracę. Ale oprócz powitań i pożegnań nie zamieniły z nią ani słowa. Pamiętaj, był piątek przed feriami. Pewnie wszyscy chcieli już tylko wrócić do domu. Aha. I większość z nich nie zauważyła w zachowaniu Hani niczego niezwykłego. Tylko dwie osoby rzuciły, że ich koleżanka chyba nie była w najlepszym nastroju, ale nie wiedziały, co mogło to spowodować. Czyli na razie mamy tylko to, co usłyszeliśmy wczoraj od Magdy. Zobaczymy, co powie jeszcze ta Bibi Anna. Bibi. Wrona usiadła na płocie. Lśniące czernią skrzydła odcinały się na tle szarawego zimowego pejzażu. Blada kula słońca, ledwie widoczna spoza ciemnych chmur, nie była w stanie rozświetlić obrazu za oknem. Wrona zakrakała. Obserwująca ją kobieta wzdrygnęła się. Nie lubiła wron. Ich krakanie sprawiało, że ta ciągnąca się pora roku zdawała się jeszcze bardziej ponura. Czarne skrzydła zatrzepotały i ptak odbił się od chwilowego siedziska. Po kilku sekundach zniknął między nagimi konarami drzew. Kaśka Woźniak podeszła do dużej szafy. Otworzyła drzwi i zaczęła przeglądać wiszące na wieszakach ubrania. Wybrała czarne, proste spodnie i bluzkę w tym samym kolorze. Po chwili przymierzyła żakiet, w którym chodziła do pracy, zanim urodziły się dzieci. Nie mogła się jednak dopiąć. Pomyślała, że będzie musiała włożyć zapinany na guziczki sweterek. Co prawda był już dość stary, ale pod płaszczem i tak nikt nie zauważy. A na stypie po prostu go zdejmie i zostanie w samej bluzce. Jacek może włożyć jeden z garniturów, w których chodzi do pracy, a chłopcy ubranie, które zwykle wkładali na szkolne uroczystości. Miała nadzieję, że jeszcze z nich nie wyrośli. Dopiero co kupowała im koszule na rozpoczęcie roku szkolnego. Na Wigilii klasowej wciąż były dobre, ale wydawało jej się, że bliźniacy znowu urośli. Kiedy wrócą ze szkoły, trzeba będzie dopilnować, żeby przymierzyli. A Martusi założy granatową sukienkę od cioci Basi. Kaśce łatwiej było znieść czas, który pozostał do pogrzebu, gdy odhaczała kolejne zadania. Poprzedniego dnia załatwiła wszystkie formalności. Księdza, urząd gminy, zakład pogrzebowy. Zamówiła wieńce i bukiety. Obdzwoniła też całą rodzinę, znajomych i sąsiadów, informując o terminie mszy i pogrzebu mamy. Piotr, brat, trochę jej pomógł, ale i tak większość przygotowań spadła na jej głowę. Tak było dobrze. Przynajmniej nie dręczyły jej myśli o siostrze. Hanka zaginęła. Te słowa nie chciały opuścić Kaśki, od kiedy policjant o zmęczonych oczach przekazał jej rano wiadomość. Potem dosłownie zasypał ją pytaniami. Dziwnie się czuła. Na większość z nich odpowiadając, nie wiem. Nie wydawał się tym zaskoczony. A przecież to nie jest normalne. Nie potrafić powiedzieć niczego o kimś, kto przecież jest najbliższą rodziną. Choć może pracując w policji, niejedno już widział. Kiedy ostatnio widziała pani siostrę?

0: czy przez tych 17 lat miała pani o niej jakieś wieści? Dlaczego zerwała z państwem kontakt? Pytania policjanta krążyły Kaśce w głowie i kłuły. Najpierw śmierć mamy, potem to nagłe zaginięcie Hanki. Wybrała numer brata. Wsłuchiwała się w sygnał, aż włączyła się poczta głosowa. Rozłączyła się. Wiadomość głosową zostawiła Piotrowi już wcześniej, wraz z prośbą, by oddzwonił. Nie odezwał się, mimo że od rana ponawiała próby. Chciała wiedzieć, czy z nim policjant też już rozmawiał. I oczywiście chciała porozmawiać o Hance. Zeszła na dół, do kuchni. Na kuchence stał duży garnek z zupą. Podpaliła palnik, a z lodówki wyjęła gołąbki. Wstawi je do piekarnika, gdy dzieci będą jadły pomidorową. Wczoraj specjalnie ugotowała więcej, żeby starczyło na 2 dni. Jacek przyjedzie dopiero późnym popołudniem, bo po pracy miał jeszcze zawieźć jakieś dokumenty dla księgowej. Nalewała wody do elektrycznego czajnika, żeby zaparzyć sobie herbaty, gdy zadzwonił dzwonek. Podeszła do drzwi i przyłożyła oko do Judasza. Ujrzała znajomą sylwetkę. Otworzyła. Niech będzie pochwalony. Chciała odpowiedzieć, ale głos uwiązł jej w gardle. Rozpłakała się. Mężczyzna wszedł do środka, zamykając za sobą drzwi, a potem ją przytulił. Wiem, dziecko, wiem. Stali tak przez chwilę w przedpokoju. Ona i przyjaciel rodziny, którego głos tak koił. W końcu sięgnęła do tylnej kieszeni dżinsów po chusteczkę i wytarła oczy i nos. Właśnie miałam zrobić herbatę. Napije się ksiądz? Z chęcią bym się napił, ale nie mogę długo zostać. Jadę zaraz z ostatnim namaszczeniem do wiernego. Wpadłem tylko na chwilę sprawdzić, jak sobie radzicie. Kiepsko, jak widać. Uśmiechnęła się krzywo. A tata jak? Wie, co się dzieje? Katarzyna spuściła głowę i pokręciła nią przecząco. Przez większość czasu śpi. Wczoraj wieczorem, gdy byłam u niego, ocknął się. Przez chwilę chyba wiedział, co się stało, ale potem zapytał, kiedy mama wróci. Katarzyna znowu wytarła łzy spływające po policzkach. Te przerzuty do mózgu. Wzruszyła ramionami. Może to i lepiej. Przynajmniej nie pamięta, że ona umarła. Zajrzy do niego, wracając. Dziękuję. Spróbowała się uśmiechnąć. A jak spotka ksiądz po drodze mojego brata, proszę mu powiedzieć, żeby do mnie oddzwonił. Nie odbiera. Nie wiem dlaczego. Może ma wyciszoną komórkę. Powiem. Ksiądz nacisnął klamkę. Wyszedł, ale jeszcze się odwrócił. Po pogrzebie przychodzi coś w rodzaju może nie ukojenia, ale ulgi. Wiem, że jest wam teraz bardzo ciężko. Zwłaszcza tobie. Ale będzie lepiej. Pokiwała głową. Gdybyście czegoś potrzebowali, dzwoń do mnie, Kasiu. Dziękuję. Odparła i tym razem udało jej się uśmiechnąć. Patrzyła, jak odchodzi. Czarno odziana sylwetka malała, aż w końcu zniknęła. Zupełnie jak tamta wrona, pomyślała kobieta, zamykając drzwi. W ciszy mieszkania znowu pobrzmiały 2 słowa, które od wielu godzin wciąż daremnie odrzucała, próbując dotrwać do jutrzejszego pogrzebu. Hanka zaginęła.
1: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. W pokoju pachniało werniksem. Pokryte turkusowymi i złotymi plamami płótno schło na ustawionych w kącie pomieszczenia sztalugach. Iga i Igor, którzy przed chwilą rozsiedli się na fioletowej, pokrytej aksamitem sofie, rozglądali się z ciekawością. Nawet gdyby nie wiedzieli, że Bibi Anna Kozak uczyła sztuki, widać było jej zamiłowanie w wystroju wnętrz, a także w wyglądzie samej nauczycielki, która teraz pochylała się nad stolikiem, podając gościom filiżanki. Kiedy się wyprostowała, odgarnęła niesforne blond loki z twarzy. Wysoka i smukła, odziana w purpurowo-złote kimono, przypominała postać z kreskówki. Iga nie była pewna, czy strój Bibi był częścią jej imidżu, czy tylko wygodnym elementem domowego ubioru.
2: Przepraszam, że witam państwa w szlafroku.
1: Popatrzyła na detektywkę, jakby czytała jej w myślach.
2: Przeziębiłam się na tym wyjeździe. Spałam i obudziłam się tuż przed państwa przyjściem. Nie zdążyłam się przebrać.
1: Proszę się nami nie przejmować, powiedziała Iga. Zresztą nie zabierzemy pani dużo czasu. Bibi uśmiechnęła się, odsłaniając piękne, białe zęby. Ściągnęła mocniej pasek kimona i usiadła na plecionym krześle. Mogłaby być modelką jakiegoś malarza, pomyślała Iga, wpatrując się z podziwem w wyprostowaną postać na tle amarantowej ściany.
2: Pani koleżanka, Magdalena Potyka, wspominała wczoraj, że spotkały panią jakieś trudności podczas powrotu z gór,
1: powiedziała Iga.
2: Popsuł mi się samochód. Nic takiego, ale mechanik nie miał części. Musiałam zaczekać, aż je sprowadzi. W dodatku padła mi komórka, a zapomniałam ładowarki. Zupełnie bez sensu. Chciałam skrócić ten wyjazd, a wyszło na opak. Martwiłam się o Hanie.
1: Martwię się, poprawiła się.
2: Myślałam, że wrócę wcześniej i pomogę Robertowi w poszukiwaniach. Że porozwieszam plakaty, pochodzę po okolicy ze zdjęciem Hani i popytam w kawiarniach i barach. Albo że pojawią się jakieś wskazówki na stronie. Powstała taka strona na Facebooku. Nazywa się Zaginęła Hanna Wierzbicka. Ale przecież państwo na pewno o tym wiedzą.
1: Detektywi skinęli głowami.
2: Tylko że... podjęła Bibi. Właśnie wtedy zepsuł mi się ten cholerny samochód. Gdybym wiedziała, że to potrwa dłużej, zostawiłabym go u mechanika i wróciła pociągiem. Ale myślałam, że szybko wymienią tę uszkodzoną część, odzyskam auto i wrócę do Krakowa. Nie zdążyłam nawet na to poniedziałkowe zebranie, które zarządziła stara.
1: Igor uniósł brwi.
2: Dyrektorka.
1: Bibi się zaśmiała. Miała ładny, zmysłowy głos.
2: Przy okazji dowiedzieliście się państwo, jakie mamy szefostwo w robocie. Wszystkie ją tak nazywamy. No, może z wyjątkiem księdza.
1: A jak się pracuje Hannie?
2: Potrafi uczyć.
1: Tak,
2: jest w tym naprawdę dobra. I dzieci bardzo ją lubią. Ale tak jak większość z nas, ma podziurki w nosie tych wszystkich nawarstwiających się obowiązków. Jakby to powiedzieć, poza klasą. Tony dokumentacji do wypełnienia. Praca w zespole nauczycieli. Sprawozdania. Dyrektorka, na której nie można polegać. Do tego ten cały rządowy chaos. Nie będę państwa zanudzała, ale wszyscy już tym żygamy. Jest źle i będzie coraz gorzej. Ja tam pracuję tylko na pół etatu, więc na razie jeszcze jakoś wytrzymuję. Ale będę zmieniać pracę.
1: Ma pani coś na oku? Kobieta skinęła głową.
2: Projektuję grafiki okładek książek. Czasami też do różnych magazynów. Pismo, wysokie obcasy. Na początku były to tylko sporadyczne zlecenia, ale chyba się spodobało, bo ostatnio mam coraz więcej zamówień.
1: Wracając jeszcze do tematu szkoły. Czy Hanna miała jakieś kłopoty w pracy? Oprócz oczywiście ogólnie trudnej sytuacji nauczycieli?
2: Bibi pokręciła przecząco głową, potrząsając złotymi lokami.
1: Nie.
2: Pani Potyka powiedziała nam, że Hannę dręczyła sprawa molestowania uczennicy,
1: zauważyła Iga.
2: Zaszeleściły przepastne rękawy kimona, gdy Bibi schowała twarz w dłoniach. Przez chwilę siedziała nieruchomo, z twarzą ukrytą za osłoną z palców. Potem opuściła powoli ręce.
3: Tak, oczywiście, powiedziała. Po prostu myślałam, że chodzi państwu o coś, co się dzieje teraz, a tamto wydarzyło się jeszcze jesienią. Ale tak, ma pani rację. Hania nie przestała myśleć o tej dziewczynce. Matka uczennicy przepisała ją do innej szkoły. Ucięła kontakt z uczniami i z nauczycielami Natalki. Hania bardzo to przeżywała, chciała jakoś wesprzeć to dziecko, ale matka nie życzyła sobie żadnych wizyt czy telefonów. Hania uznała to chyba za swoją porażkę, chociaż to bez sensu, bo przecież i tak dużo dla niej zrobiła. To Hania pierwsza zauważyła objawy molestowania. Nie wiem, czy Magda państwu opowiedziała, jak to było?
2: Tak.
3: Pamiętam, że Hania rozmawiała wtedy z psycholożką, która zajmowała się Natalką. Szkoła zatrudnia psycholożkę. Sięgnęła do kartonowej kostki z chusteczkami higienicznymi, a gdy przekonała się, że jest pusta, odrzuciła ją niecierpliwie.
2: Przepraszam na chwilę.
1: Bibi opuściła pokój, szeleszcząc fałdami kimona. Iga wstała i zbliżyła się do regału zapełniającego całą jedną ścianę. Kryminały i albumy o sztuce. Podeszła do okna. Wychodziło na Park Krakowski. Za nim, poprzez nagie konary i gałęzie, przedzierały się światła samochodów i autobusów w zakorkowanych alejach Trzech Wieszczów. Iga odwróciła się tyłem do okna, opierając się o szeroki drewniany parapet. Na jednej ze ścian znajdowały się pomalowane na biało dwuskrzydłowe drzwi. Idze wydało się, że usłyszała za nimi jakieś stuknięcie. Przez chwilę nasłuchiwała, ale nic już nie usłyszała. Spojrzała na blat dużego drewnianego stołu ustawionego pod samym oknem. Z boku leżały kartki papieru, na których Bibi wypróbowywała kolory. Przypadkowe plamy akwareli tworzyły nawet ciekawy wzór. Plamy pokrywały też blat. Najwyraźniej było to miejsce pracy artystki. Na środku leżał jeszcze jeden album. Iga przyjrzała się sportretowanemu mężczyźnie, patrzącemu na nią z dziwnym, nieodgadnionym wyrazem twarzy. Jej uwagę przykuł motyl za szybą, przy której stał mężczyzna. Przez chwilę zdawało jej się, że zatrzepie szaleńczo skrzydłami i odleci. A przecież tkwił na tym rysunku. Uwieczniony. Albo uwięziony. Zaszeleścił jedwab. Iga odwróciła się i ujrzała Bibi, trzymającą w dłoni chusteczkę. Kobiety usiadły. Iga, tak jak poprzedniego dnia u Magdy Potyki, wyciągnęła terminarz w granatowej okładce. Otworzyła go na jednej ze stron, gdzie widniało napisane ręką Hanny K.
3: Co może oznaczać K?
1: Spytała. Bibi przysunęła sobie bliżej kalendarz. Przez chwilę wpatrywała się w czarną literę. W końcu pokręciła przecząco głową.
3: Nie wiem. To ważne. Ktoś ze znajomych Hanny ma imię albo nazwisko zaczynające się na K?
1: Kobieta przez dłuższą chwilę milczała.
3: Nikt mi teraz nie przychodzi do głowy. Pomyślę.
1: Jeśli ktoś się pani przypomni, proszę do nas zadzwonić, dobrze? Bibi pokiwała głową.
3: Tak, oczywiście. A mogła mieć kogoś?
1: Kobieta przekrzywiła w zamyśleniu głowę.
3: Już miałam odpowiedzieć, że to nie w jej stylu.
1: Ale?
3: Ale ostatnio... Powiedzmy, że nic mnie już nie dziwi.
1: Uśmiechnęła się smutno.
2: Kiedy ostatni raz widziała się pani z Hanną?
1: Spytał Igor.
3: W środę, przed jej zaginięciem. Mam lekcje tylko w poniedziałki i środy, a poza pracą w tamtym tygodniu się nie widziałyśmy. Planowałyśmy wspólny wypad do kina, Hania, Magda i ja, ale dopiero podczas ferii. W zeszłym tygodniu było mnóstwo zawracania głowy ze sprawozdaniami dla starej i nikt nie miał czasu. Czy tuż przed zaginięciem pani przyjaciółki wydarzyło się coś nietypowego?
2: Bibi przez chwilę się zastanawiała. Nie, nie przypominam sobie.
3: A czy u niej w domu wszystko było w porządku?
2: Raczej tak.
3: Nie wspominała nic o mężu?
2: Często o nim wspominała.
3: Ale mówiła o takich zwykłych sprawach, że zbliżają się urodziny Roberta albo że chcieli kupić nową sofę. Nie pokłócili się ostatnio?
2: Nie.
3: Bibi się zawahała. Iga dała jej czas, ale kobieta milczała.
2: Mam wrażenie, że coś sobie pani jednak przypomniała. Nie pokłócili się. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Ale...
3: Tak.
2: Ale też nie układało im się dobrze.
3: Czy Hanna mówiła dlaczego?
2: Nie, ale zawsze miałam wrażenie, że Robert, jej mąż, za bardzo ją kontroluje.
3: Dochodziło do przemocy?
2: Nie fizycznej. Przynajmniej nic o tym nie wiem. Ale z pojedynczych wypowiedzi Hani wynikało czasami, że jej mąż nie byłby zadowolony, gdyby zrobiła to czy tamto. Wiedzą państwo, przefarbowałabym się na rudo, ale Robertowi by się nie spodobało. Albo muszę już wracać. Robert nie lubi, jak tak późno wracam. Nieraz też nie chciała podejmować samodzielnie decyzji, tylko zawsze było, muszę zapytać Roberta.
3: Iga wstała. Jej partner zrobił to samo. Detektywka wyciągnęła z torby wizytówkę i wręczyła ją Bibi. Gdyby coś sobie pani przypomniała, proszę zadzwonić. Nawet gdyby... Nie dokończyła, bo tym razem stuknięcie, jakie dobiegło ich z zapomalowanych na biało drzwi, było bardzo wyraźne.
2: Przepraszam,
3: powiedziała Bibi, podchodząc do drzwi. Uchyliła je nisko i przecisnęła się przez wąską szparę. Po chwili wróciła, zamykając za sobą starannie drzwi. Uśmiechnęła się, odgarniając do tyłu włosy.
2: To tylko mój kot.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. 53-latek zatrzymany w sprawie dwóch ciał znalezionych w mieszkaniu w Koszalinie. To właśnie ten mężczyzna wpuścił policję, która próbowała dostać się do mieszkania. Wcześniej o braku kontaktu z rodziną informowali najbliżsi. Służby znalazły ciała dwóch osób z ranami ciętymi i kłutymi. 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Do 27 października prokuratura czeka na osoby, które zostały pokrzywdzone przez zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomniał o tym na platformie X. Podkreślił, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wierzytelności. Śledztwo w sprawie zonda krypto zostało wszczęte w kwietniu. Dotąd wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Będzie ogólnounijny zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci, potwierdza Komisja Europejska. Rozpatrywane są ograniczenia od 13 lub od 15 roku życia. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola mówi, że ma duże nadzieje związane z tym projektem. Mam nadzieję, że to, co będzie zaproponowane, będzie możliwe do wdrożenia we wszystkich krajach członkowskich. Zobaczymy. Mam taką nadzieję, bo jasne jest, że musimy coś zrobić. Oczekiwania wprowadzenia ograniczeń wynikają z badań opinii publicznej we wszystkich krajach wspólnoty. A Donald Trump zapowiada, że może nałożyć bardzo ciężkie cła na Unię Europejską, jeśli uzna potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. Prezydent USA skomentował w ten sposób możliwości przystąpienia Kanady do Unii jako członka stowarzyszonego. Uznał, że to śmieszne, bo Kanada jest, jak mówił, okropnym partnerem handlowym. Zagroził jednak, że może z tego powodu nałożyć na wspólnotę cła. O możliwości akcesji Kanady mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii. Zadeklarowała, że chce współpracować z premierem Kanady nad otwarciem dla jego kraju drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Biuro premiera Kanady Marka Carneya przekazało, że szef rządu z zadowoleniem przyjął propozycję. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie nie przyjął pacjenta. Teraz musi zapłacić 30 tysięcy złotych kary. Pacjent z żoną do szpitala zgłosili się w nocy. Drzwi były zamknięte. Na dzwonek nikt nie reagował. Placówka tłumaczy się, że to błąd personelu. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Mowa o skandalu na izbie przyjęć. Personel nie słyszał dobijającego się pacjenta z zawałem serca. Mężczyznę uratowano w ostatniej chwili w innym szpitalu. Jak mówi mi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka NFZ-u w Lublinie, wszystko przez zaniedbania.
2: Przyczyną zaistniałej sytuacji były zaniedbania dwóch pracowników personelu pielęgniarskiego.
1: A chodzi dokładnie o pielęgniarkę i pielęgniarza z długoletnim stażem. Dyrekcja szpitala zwolniła już ich dyscyplinarnie. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: O sprawie przeczytacie na radioz.pl. Są już nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepić mogą się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia. Lekarze przekonują, że im wcześniej sięgniemy po zastrzyk, tym mocniejsza będzie ochrona.
1: Warto, żeby zaszczepiły się dzieci czy osoby starsze, które najbardziej narażone są na ciężkie powikłania, a to m.in. zapalenie płuc czy mięśnia sercowego. U pacjentów bez szczepień powikłania mogą być bardzo groźne, mówi mi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
3: Mogą doprowadzić nawet do zgonu albo też powikłań trwałych układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego.
1: Przed każdym szczepieniem koniecznie trzeba skonsultować się z lekarzem. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W poprzednim sezonie przeciw grypie zaszczepiło się ponad 2,5 miliona pacjentów. Około miliona osób zachorowało. Kilkadziesiąt tysięcy trafiło do szpitala. Ponad 1000 zmarło. Urząd Ochrony Danych Osobowych jeszcze w tym roku skontroluje placówki zdrowia. Sprawdzane będzie, jak zabezpieczane są informacje o nas. To reakcja po wycieku danych kilkunastu tysięcy osób z firmy MyDoctor. Szefowie amerykańskich gigantów z branży AI wzywają do spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją. Apelują o to władze firmy Anthropic, OpenAI, a także Elon Musk. Według nich niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji prowadzi do wielu zagrożeń, łącznie z przejęciem internetu. Jak apel liderów branży oceniają eksperci, Tematem zajął się reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Mówią wprost, zagrożenie istnieje. Armie agentów AI, czyli inteligentnych systemów, które same podejmują decyzje, mogą być wykorzystywane na przykład do siania zamętu w internecie, a niedługo może być ich wielokrotnie więcej niż internautów. Mówi w Tok FM dziennikarka zajmująca się sztuczną inteligencją Joanna Sosnowska.
5: Agentów AI w ubiegłym roku było ponad 28 milionów, a szacunki są takie, że do 2030 roku będzie już pewnie około biliona.
4: A na tym nie koniec, bo AI może być wykorzystywane też do cyberprzestępstw i inwigilacji.
0: Apel amerykańskich liderów branży AI krytykują Chiny. Według władz w Pekinie odezwa to próba zabetonowania przewagi USA na rynku sztucznej inteligencji. Tysiące Mercedesów do naprawy. Niemiecki producent samochodów wzywa właścicieli prawie 24 tysięcy pojazdów na całym świecie, by zgłaszali się do autoryzowanych stacji obsługi. Trzeba usunąć niewielką, ale niebezpieczną fabryczną wadę konstrukcyjną, która w skrajnych przypadkach może być przyczyną pożaru silnika. Chodzi o pojazdy SUV, model GLE 167. O szczegółach z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
6: Mercedes GLE z silnikiem diesla i te z napędem hybrydowym wyprodukowane między sierpniem 2022 a wrześniem ubiegłego roku mają montażową wadę, która może spowodować uszkodzenie przewodów i wyciek paliwa, a w konsekwencji spadek mocy uniemożliwiający przyspieszenie. Apel producenta dotyczy 23 600 pojazdów. Ich właściciele zostaną poinformowani przez lokalne placówki serwisowe Mercedesa. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Usunięcie wady trwa około godziny. Koszt pokrywa producent. To może być rekordowo ciepła jesień. Według prognoz IMGW średnia temperatura ma być wyższa niż norma o tej porze roku. A z czego to wynika? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
7: To efekt globalnego ocieplenia i napływu gorącego powietrza z nad Afryki, mówi mi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: To rozumiem, że się możemy spodziewać suchej jesieni.
9: Tak, wszystko na to wskazuje, że ta jesień, jeżeli będzie cieplejsza, to na pewno jest tak, że trzeba się liczyć z tym, że parowanie będzie większe.
7: Takie warunki mogą się przełożyć na wydłużony okres suszy lub występowanie intensywnych opadów deszczu i gwałtownych burz. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Eksperci przypominają, że w tym roku wyjątkowo silne zapowiada się El Niño, czyli zjawisko, które ma wpływ na intensywność pogodowych zjawisk niemal na całym świecie. Teraz to już wszystko. Na następne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radio Z.
11: Dzień dobry, z nami jest Bartosz Aromowicz, Polska 2050, wiceprzewodniczący klubu, czyli przedstawiciel koalicji rządzącej. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
11: I pytanie numer jeden. Czy policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego? Bo jak słyszymy, Maciej Berek dziś powinien rozpocząć pracę, no ale ślubowania nie było, no i raczej się chyba nie zanosi.
12: Gdzieś w przestrzeni medialnej, w kuluarach sejmowych o tym się mówi, że trzeba przejść do rozwiązań bardziej radykalnych, skoro po drugiej stronie nie ma żadnego refleksji i chęci przemyślenia tematu, jak rozwiązać ten kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast ja osobiście jestem przeciwnikiem tego, bo widzimy, jak opozycja sytuację chociażby na uczelni wykorzystuje, jak robi tą politykę w sposób taki...
11: Mówimy o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tak?
12: Tak, mówimy o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie posłanka Kurowska z mojego regionu, zresztą z mojego okręgu wyborczego, robi relacje live, a zamiast być w Sejmie. Sposób ma pracować w Sejmie, jest posiedzenie Sejmu, powinno być na głosowaniach, na posiedzeniach komisji, a nie tam odstawiać, nie będę mówił brzydko co, skakanie przez płoty i tak dalej. To nie jest akurat dobre.
11: No dobrze, ale jak wyjść z tego impasu generalnie? No bo słyszymy, że słyszeliśmy wypowiedź zresztą rzecznika pana prezydenta, że dopóki dokument udowadniający karierę radcowską Macieja Berka nie trafi na biurko prezydenta, no to nie będzie zaproszenia na ślubowanie. Koniec, kropka. No, pan prezydent chce wiedzieć na 100%, czy akurat Maciej Berek wykonywał ten zawód, a nie tylko, czy był wpisany na listę radców prawnych.
12: Niech każdy przestrzega tych przepisów, które go zobowiązują do tego, co ma robić. Pan prezydent nie jest od tego, żeby weryfikować, czy kancelaria Sejmu i posłowie parlamentarzyści w sposób prawidłowy wybierali sędziego i jest od tego, żeby przyjąć ślubowanie. To wyraźnie jest napisane w przepisach, tak? Natomiast to jest trochę tak, że czy ja jestem adwokatem, czy jeżeli ja dzisiaj w tym momencie nie prowadzę żadnej sprawy adwokackiej, to ja dzisiaj wykonuję zawód adwokata, czy nie? Ja uważam, że wykonuję, bo mam uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Jeżeli pani do mnie przyjdzie, ja udzielę pani porady prawnej, to wykonał on swój zawód adwokata, tak?
11: No to tak jakby być online albo offline. To tak jak pan jest no, ale offline, pani, jak wykonuje pan bezpośrednio, nie broni nikogo.
12: Ale w sobotę, w niedzielę jestem adwokatem, czy nie? Czy Maciej Berek w sobotę, niedzielę był radcą prawnym, czy nie? No to jest trochę o tym rozmowa dzisiaj. I schodzimy do absurdu. Złożył oświadczenie, był wpisany na listę radców prawnych, zajmował się tym, czym zajmował przez wiele, wiele lat, więc spełnia wymogi i Sejm świadomie wybrał go na sędziego konstytucyjnego. Dzisiaj prezydent ma tylko odebrać ślubowanie i pozwolić wykonywać mu zawód sędziego.
11: No ale pan mówi, że w kuluarach są takie informacje, że być może dojdzie do takiego siłowego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Telewizja w Polsce 24 podaje, że takie wejście na ostro jest planowane na piątek.
12: Tego nie wiem, czy na piątek, bo to już jakieś bardzo szczegółowe informacje. Jeżeli taką telewizja w Polsce 24 ma takie informacje, to zapytałbym skąd. Czy może z policji, może gdzieś mają przecieki jakieś, no to warto wyeliminować takie osoby, które wynoszą informacje służbowe z formacji, bo tak być nie powinno. Natomiast czy tak będzie, nie wiem. Uważam, że powinniśmy udrożnić pracę Trybunału. Ludzie czekają na to, żeby Trybunał funkcjonował. My czekamy na wyroki Trybunału w wielu sprawach. Widzimy, że Trybunał, jak patrzymy na statystyki, jest niezdolny do wydawania orzeczeń, ale wiemy, czemu nie będzie tego ślubowania, no bo wtedy prezes Święczkowski traci większość.
11: I tutaj stawiamy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. A dwa pytania, które nie zostały zadane w części radiowej, bo pan poseł się rozgadał. I dobrze, no sprawa jest jednak cały czas no, bardzo ważna, bo dotyczy to ważnego organu konstytucyjnego, więc to wszystko zadzieje się już w internecie. Zapraszamy.
10: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: To jeszcze teraz, a propos tego, tak troszeczkę ominę dzisiaj taką regułę, bo jest pytanie od słuchacza. Trybunał Konstytucyjny ma chronić obywateli przed totalną władzą. W jaki sposób będą działali nominaci partyjni, którzy jedynie czym są zasłużyli, to wykonywaniem poleceń liderów waszej koalicji. Przecież Maciej Berek kandydował z list PO. Od 2007 roku jest czynnym politykiem kolesiem. Tutaj bo jednak myślę, że to jest trochę na wyjazd. Czy jest tym kolesiem, czy jest czynnym politykiem. Na pewno był teraz ministrem w kancelarii premiera. No i był prawą ręką premiera, jakby nie patrzeć. Więc trudno powiedzieć, że jednak, że nie był politykiem. No.
12: Nie można zaglądać rzeczywistości i nie mówić, że nie był politykiem. Natomiast jeżeli popatrzymy na historię Trybunału Konstytucyjnego, nie nawet tą ostatnią, którą Prawo i Sprawiedliwość zniszczyło, tylko na wcześniejsze, to proszę zobaczyć, że były takie przypadki sędziów, którzy z Sejmu nawet przechodzili do Trybunału Konstytucyjnego i nikt z tego nie robił żadnej afery. Dopiero to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, bo wie pani, w czym jest
11: czy nie
12: problem?
11: Było afery? No nie wiem. Czy...
12: No ale senator Kieres, tak?
11: No tak.
12: Chociażby pierwszy przykład. Ale wie pani, w czym jest problem? Problem jest w tym, że Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając polityków do Trybunału, wykorzystywało Trybunał do swojego celu. Czyli zamiast w procesie ustawodawczym, to w procesie władzy sądowniczej próbowało realizować swoje cele polityczne.
11: Tylko, że ja cały czas nie rozumiem, co w takim razie w 38-milionowym kraju nie ma żadnego prawnika, który nie byłby politykiem, nie pracowałby dla Donalda Tuska, nie byłby jego prawą ręką, naprawdę, który nie mógłby po prostu wejść do Trybunału Konstytucyjnego, nie mógłby być sędzią takim naprawdę rasowym, z prawdziwego znaczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie rozumiem po prostu.
12: Ale pani redaktor, Polska 2050 w trakcie poprzedniego wyboru, poprzedniej grupy sędziów zgłosiła kandydata profesora uniwersytetu, naukowca, który zresztą ślubowanie ma złożone, tak? Więc zgłosiliśmy. Natomiast trochę jest tak, że ten Trybunał ma zdeprecjonowaną pozycję. Dzisiaj osoby o uznanych nazwiskach, które mają doświadczenie zawodowe, naukowe i tak dalej, niekoniecznie chcą iść do tego Trybunału po to, żeby...
11: Czyli nie było nikogo, tak? Rozumiem, kto by się podjął tej...
12: Nie powiedziałem tego, że nie było nikogo.
11: Rozumiem, tylko... tym bardziej patrząc, co się wydarzyło z czwórką sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm, dokonali ślubowania no, nie wobec prezydenta, tak jak uważa Kancelaria Prezydenta i zresztą prawa strona naszej sceny politycznej, że to nie odbyło się zgodnie z prawem, tylko no, z pominięciem prawa, z pominięciem pana prezydenta. No to w związku z tym, jak...
12: Ale panie redaktor,
11: no,
12: kiedyś bycie sędzią Trybunału Konstytucyjnego było ukoronowaniem całej kariery.
11: I tak
12: kariery.
11: Też mówi w jednym z wywiadów Maciej Berek, że to jest po prostu ukoronowanie takiej kariery prawniczej, absolutnie, że to jest prestiż. 9 lat, immunitet, bardzo dobra pensja też, a propos.
12: A czy ta pensja będzie, to się okaże, bo na
11: razie
12: budżetu
11: nie ma. No tak, bo na razie tak, bo na razie chcecie wziąć Trybunał Konstytucyjny głodem, no.
12: Nie. Tu błąd formalny popełnił pan prezes Święczkowski, nie zwołał zgromadzenia, które powinno zaopiniować mu ten budżet i skoro tego nie zrobił, no to minister finansów zgodnie z prawem nie dał mu tych pieniędzy w projekcie budżetu. To jest oczywiste. Trzeba prawo przestrzegać, a zwłaszcza w Trybunale Konstytucyjnym.
11: Ale ja to w takim razie jeszcze nie rozumiem, dlaczego to, jak kończyły się kadencje poszczególnych sędziów, bo kilku ich już tam odeszło, to nie uzupełnialiście tak na bieżąco.
12: I to był błąd. I to można powiedzieć, że zrobiliśmy błąd, że nie uzupełnialiśmy na bieżąco dlatego, że
11: A
12: dlatego liczyliśmy, że zreformujemy Trybunał systemowo. Skoro spotkaliśmy się z wetem, myśmy zrobili ustawę, tak? Ta ustawa przeszła przez Sejm, tam były jasne przepisy, które mówiły, kto może być, kto nie może być, jaka musi być karencja i tak dalej. Skoro to prezydent zawetował, to korzystamy z tych obecnych przepisów. Jeżeli przeciwnik, tak na mówiąc piłkarsko, nie pozwala grać w sposób uczciwy, to się gra na zasadach, które on sam ustalił. I gramy na zasadach, które ustalił przeciwnik.
11: Aha, czyli chuliganeria, tak?
12: Nie, to nie jest chuliganeria. To jest korzystanie z prawa, które stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, żeby robić chuliganerię. Tylko proszę zwrócić uwagę, ja jestem przekonany, że jeżeli sędzia Berek będzie...
11: Ale jak można przywracać praworządność jednak, no, posługując się metodami, które nie do końca chyba są zgodne z prawem, czy...
12: No, ale powiem tak, jeżeli obowiązują, to są zgodne z prawem, tak? Bo nie ma kto stwierdzić, że są niezgodne z prawem. Dlaczego? Bo to Trybunał miał stwierdzić. No, Prawo i Sprawiedliwość zrobiło jedną rzecz.
11: Dobrze, ale przecież sami jednak przegłosowaliście taką ustawę, która ostatecznie została zawetowana przez Andrzeja Dudę, pana prezydenta, byłego prezydenta, żeby była ta karencja. 4 lata, żeby przez 4 lata, jeśli ktoś sprawował funkcję europosła, ministra, posła, nie mógł kandydować do Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero po 4 latach, jak wygaśnie tamten mandat.
12: I jeszcze tam daliśmy bezpiecznik, że nie zwykłą większością, tylko kwalifikowaną, no należy wybrać sędziego. Natomiast skoro Prawo i Sprawiedliwość nie chciało tamtych zasad, które my zaproponowaliśmy, prezydent Duda nie chciał, oczywiście pewnie w uzgodnieniu z Jarosławem Kaczyńskim, bo się bał, że ten Trybunał utraci nad nim kontrolę, no to gramy w zasadach, które ustaliło Prawo i Sprawiedliwość. No coś musimy, no nie możemy też czekać nieskończoność. Czy Polska ma być pozbawiona konstytucyjnego organu, który ma badać legalność aktów prawnych? No nie może być pozbawiona, więc trzeba ten Trybunał na tyle udrożnić, na tyle uzdrowić, żeby on spełniał swoją rolę, do której został powołany.
11: Już nie chcę się powoływać na opinię znanych prawników, którym też coś nie podobało. Dobrze, przejdę do pytania numer 2, którego nie zadałam w części radiowej. Przemysław Czarnek, czyli kandydat cały czas Prawa i Sprawiedliwości na premiera, złożył projekt ustawy obniżającej do końca roku akcyzę i VAT na paliwa. Wiadomo, no, że ceny szybują, można powiedzieć. I może to jest jakiś pomysł, żeby obniżyć cenę paliw, skoro no raczej nie zanosi się na to, albo może się pomyliłam, ale raczej no na razie pan prezydent jest sceptyczny, jeśli chodzi o te projekty ustawy dotyczącej opodatkowania firm koncernów paliwowych, energetycznych od nadmiernych zysków.
12: Z małymi wyjątkami, za które nie będę tłumaczył marszałka Sejmu, wszystkie projekty marszałek Czerwasty daje mu takim językiem parlamentarnym do czytania, jeżeli spełniają one wymogi formalne. Więc jeżeli ten projekt już złożony, to przejdzie swoją ścieżkę legislacyjną i albo znajdzie finał w formie uchwalenia albo odrzucenia. Natomiast my zaproponowaliśmy to, aby to koncerny paliwowe się dołożyły do tego, bo skoro zarabiają...
11: W pierwszej ustawie to jednak było trochę tak wstecz.
12: Ale wie pani redaktor, jeżeli popatrzymy na wyniki finansowe tych koncernów paliwowych, to pani jeździ autem, ja jeżdżę autem. Oboje się do tych wyników dołożyliśmy. Ja nie uważam, że koncerny paliwowe mają mieć nadmiarowe zyski, mają mieć zyski w miliardach liczonych.
11: Ale czy prawo może obowiązywać wstecz?
12: W dobrze funkcjonującej demokracji nie powinno obowiązywać prawo wstecz. Natomiast
11: no bo to
12: myślę, że działamy.
11: Prawa nabyte, no.
12: Ale działamy trochę tak. Tylko tak, kto ma to teraz stwierdzić? Trybunał Konstytucyjny, który jest przejęty przez polityków. No, no i wracamy do pierwszego
11: pytania.
12: Ale moim
11: zdaniem to jest znowu naginanie jednak.
12: My szukamy rozwiązania, żeby Polki i Polacy mieli tańsze paliwo. Uważamy, że te korporacje, które stać na to, te koncerny mogą do tego się dołożyć, to trzeba to zrobić. Jeżeli pan prezydent zapowiedział, że złoży swój projekt, to poczekajmy na ten projekt. Natomiast do tego czasu można podpisać ustawę, która obowiązuje, bo obowiązywałaby tu i teraz i by w tym roku już umożliwiła.
11: Ale pan minister Bogucki już powiedział, granicz, po pierwsze.
12: Pan wiceprezydent, tak?
11: No nie, nie, no przede wszystkim wiceprezydentem to może był Mastalerek za czasów prezydenta Dudy.
12: Minister Bogucki rośnie na tą rolę.
11: To sprawne jest retorycznie, trzeba mu to przyznać. Że firmy tak przerzucą koszty i tak na klientów, to po pierwsze, a po drugie, no, że to jest próba przerzucania odpowiedzialności właśnie na pana prezydenta, że rząd nie chce tutaj podjąć takich decyzji właśnie jak obniżenie na przykład VAT-u, akcyzy, tylko po prostu ogląda się na prezydenta i tutaj znajduje alibi, żeby nie robić nic, bo winnym jest zawsze prezydent na końcu.
12: To, że prezydent jest winny wet, to jest jasne, bo on podejmuje te decyzje, więc
11: jeżeli ma ktoś, do tego prawo.
12: Tak. Jeżeli korzysta z tego weta, no to ma konsekwencje, że jest taka nie cena społeczna tych działań. Jedni oceniają pozytywnie, drudzy negatywnie. Natomiast my jako rządzący odpowiadamy za całość, za cały budżet państwa. I oczywiście zbójeckie prawo opozycji jest takie, zresztą jak byłbym w opozycji, pewnie też bym to zrobił, że składam projekty populistyczne, wiedząc, że może na to budżetu państwa nie stać. I my dzisiaj wiemy, na co nas było było stać, wprowadziliśmy pakiet CPN na miesiące letnie. Dzisiaj wiemy, że nie stać nas na permanentny pakiet CPN, jaki był ostatnio, bez dodatkowych pieniędzy. Że obniżenie akcyzy, obniżenie VAT-u spowoduje takie skutki finansowe dla budżetu, że nie ustoi tego gospodarka. Więc idziemy gdzie indziej. Idziemy tam, gdzie ci zarabiają. I dla mnie logiczne, zrozumiałe.
11: Pytanie numer 3. Dlaczego w Polsce 2050 nie chcieliście, żeby nowym szefem klubu był Szymon Hołownia?
12: To nieprawda.
11: No to jak to było w takim razie? No ale wczoraj, rozumiem, nie było głosowania na ten temat.
12: Ja nie byłem na tym klubie wczoraj, jako jeden z niewielu, bo miałem inne...
11: Chociaż jestem wiceprzewodniczącym, to nie byłem. No nie na byłem. Tak ważnym, jak...
12: Pani redaktor,
11: tak rozstrzygały się losy
12: pani
11: tego
12: redaktor,
11: klubu?
12: W polityce robi się rzeczy równie ważne także poza Sejmem. Wczoraj wieczorem miałem bardzo ważne spotkanie i mogę powiedzieć nawet jakie, no jakie? Żadna tajemnica, z 70 druhami, którzy zajmują się codziennie, każdego dnia psami ratowniczymi w WSP, bo dokładnie wczoraj weszła ta ustawa w życie i staramy się po 30 latach,
11: no aby tak, psy ratunkowe... Pan jest jeszcze w jakiejś podkomisji dotyczącej WSP, tak?
12: Tak, tak. I staramy się, żeby te przepisy były dobre i skuteczne, żeby ludzi ratować skuteczniej. Więc jakby to była też dla mnie ważna
11: rozumiem,
12: sprawa.
11: To było, rozumiem, priorytety są takie. A w takim razie dlaczego, co się stało, że nie doszło do zmiany VAT?
12: Nie było w ogóle takiego głosowania. Klub parlamentarny...
11: Ale miał być.
12: Ale kto tak państwu powiedział?
11: No, tak się mówiło w kuluarach, że jednak, że będzie zamach stanu, że Szymon Hołownia przejmie stery w klubie, że Paweł Ślis może zrezygnuje. No i miał być jakieś głosowanie.
12: Pani redaktor, więc ustalmy tak. Było posiedzenie o 20 klubu. Odbywało się bez urządzeń typu ten telefon na przykład.
11: Wszyscy musieli to zostawić gdzieś.
12: Tak, bo doszliśmy do wniosku, nie wiem czy przed salą, ale doszliśmy do wniosku, że skoro smartfony

0: było telefonów. Depesza była około 21, tam 30, 21, 15, a klub się skończył, trwało 20, 23. To jak można mogło wyjść informacja z tego posiedzenia klubu o godzinie 21? No ktoś to po prostu wymyślił zwyczajnie w świecie i puścił dalej, nie zweryfikował źródła i to bym raczej drążył, kto podaje w Polskiej Agencji Prasowej informacje niesprawdzone. Raczej to bym podrążył, bo to jest bardzo ciekawe, który dziennikarz nie sprawdził tego przynajmniej w dwóch źródłach i nawet nie ustalił, że siedzimy prawie wszyscy w jednym pomieszczeniu w Sejmie, tak? Bo można było...
1: I nie macie przy sobie telefonów,
0: rozumiem? I nie mamy, więc to jest...
1: Nie było w ogóle w planach takiego głosowania? Zmiany nie szefa klubu?
0: Nie było. I powiem pani więcej.
1: Ale można było na przykład wprowadzić taki punkt,
0: zawsze
1: tak?
0: Można, zawsze można. Natomiast nie było to w planach, więc skoro nie było w planach, to się nie odbyło, więc ta informacja jest nieprawdziwa.
1: I co pan mi chciał powiedzieć więcej? I powiem pani więcej, bo chciałbym pan coś powiedzieć więcej. Ja się wtrąciłam.
0: Zabrała pani myśl, to chciałem powiedzieć więcej. No to chcę powiedzieć jedno, że może być zmiana szefa klubu, choćby nawet dzisiaj, jeżeli nie wiem, zdecydujemy, że taka zmiana ma być, tylko to, czy to jest jakby, chcemy opowiadać o tym, czy będzie Polska 2050 miała nowego szefa. No tak naprawdę, czy przeciętnego mieszkańca, czy moich Ustrzyk Dolnych, czy pani Warszawy to interesuje. Interesuje bardziej, czy paliwo będzie tańsze, tak? I my trochę nie rozumiemy tej opowieści cały czas o Polsce 2050, zamiast o sprawach Polski 2050, bo my robimy wiele ważnych spraw w tym Sejmie.
1: A to zapytam tylko jeszcze inaczej. Czy Szymon Hołownia jest skończony jako lider?
0: To jest trudne pytanie. Na pewno miał lepsze i gorsze czasy jako lider. Uważam, że nie wykorzystał do końca swojego potencjału i pewnie na swojej tej ścieżce politycznej podjął pewnie z jedno, dwie, a może więcej złych decyzji, które spowodowały, że nie jest szefem dzisiaj partii. Ja bym wolał, żeby Szymon Hołownia dalej był liderem Polski 2050, a Polska 2050 dalej miała 30 paru parlamentarzystów i dalej poparcie na poziomie wspólnym z PSL-em, tam około 13%, ale tak nie jest i czasu nie cofniemy. Dzisiaj musimy znaleźć takie rozwiązanie, jako klasa polityczna, jako grupa polityczna, żeby w przyszłej kadencji nie było rządu Brauna, Mencena, Bosaka i Czarnka.
1: No na razie sondaże wynika, że owszem, na czele jest Koalicja Obywatelska i raczej jest niezagrożona, przynajmniej póki co jako lider tego zestawienia.
0: I to będzie pierusowe zwycięstwo.
1: Na to tak, bo może się okazać, że oprócz Lewicy no nikt się nie dostanie, albo z takim po prostu wynikiem, że nie wyprowadzi 5 posłów, tak, albo coś ten deseń, no to co to będzie? No po prostu okaże się, że koalicja 15 października nie ma większości sejmowej i daleko i do większości sejmowej.
0: Dlatego trzeba budować na polskiej scenie politycznej partię centrową, partię, która będzie reprezentowała ludzi, którzy są niezadowoleni z jednej i z drugiej strony.
1: O jakiej partii mówi, że trzeba budować partię centrową?
0: Cały czas
1: powstanie jakaś inna?
0: Myślę, że nie powstanie.
1: No bo Petru jeszcze miał zakładać partię.
0: Ale to chyba siódma jego w życiu, czy szósta, nie chcę być złośliwy. Teraz, razem, później i tak, nie wiem, jak nam będzie
1: nie
0: teraz.
1: No, chyba trzecia, czy czwarta.
0: Na pewno któraś tam. To bardziej chodzi o to, żeby musimy dać ofertę wyborcom, żeby oprócz tego układu, który jest obecnie w tych sondażach, była jeszcze partia, która da większość stronie prodemokratycznej, żeby nie rządził Braun, żeby nie rządził Mencen, czy nie rządził Bosak z Konfederacją, bo uważam, że to będą bardzo złe rządy dla Polski. Dzisiaj musimy znaleźć mądry sojusz jako Polska 2050, jak to zrobić. I o tym są między innymi te rozmowy. Co będzie za rok, w którą stronę mamy pójść, czy mamy być partią, która ma być partią bardziej centrową, bardziej centroprawicową, bardziej centrolewicową. No i o tym są te rozmowy, a nie tylko o tym, czy liderem będzie Szymon Hołownia, czy Paweł Ślis, czy Bartosz Romowicz.
1: Nie, no póki co to liderem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
0: Partii.
1: Ale rozumiem, że nie będzie zmiany na stanowisku szefa klubu.
0: Tego nie powiedziałem.
1: Aha. Czyli może być, tylko nie teraz.
0: Może być. No,
1: może nie będzie.
0: Zobaczymy, co się przyniesie, ale oprócz tego, że nie wykluczamy zmiany na stanowisku szefa klubu dzisiaj, za tydzień, za pół roku, to też robimy inne rzeczy, cały czas pracujemy. To nie jest jakby w naszej głowie najważniejsze, że będzie nowy szef, czy nie będzie nowego szefa klubu.
1: A dlaczego koalicja rządząca poprze kandydata klubu Rozwój Plus na wicemarszałka Sejmu? To ma być pan Marcin Chorała.
0: O tym była rozmowa na klubie. Nawet dzisiaj mieliśmy kontynuację tej rozmowy rano. My nie jesteśmy jeszcze przekonani jako Polska 2050, że poprzemy pana posła Chorałę. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Jeszcze przed głosowaniem zdecydujemy.
1: Myślę, że ostatecznie poprzecie. Tak samo było z Berkiem.
0: Powiem pani tak, rozmawiamy, dlatego, że my jesteśmy bardzo demokratyczni, aż pewnie za bardzo, w środku w Polsce 2050 i nas każdy ma prawo wyrazić swój pogląd i o tym podyskutować i ustalamy decyzję wspólnie. I dzisiaj nie ustaliliśmy tej decyzji, jaka ona będzie. Natomiast każdy z nas ma pewnie inne tam przemyślenia.
1: A pana osobiste zdanie w tej sprawie?
0: Moje osobiste? Uważam, że powinniśmy zagłosować na Marcina Ociepę, dlatego, że od początku mówiliśmy, że jest to miejsce dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czyli kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak, no bo powinniśmy, ja pamiętam, jak przyszedłem do Sejmu jako świeżaczek w 2023 roku i było głosowanie nad wicemarszałkami, to powiedzieliśmy, że jest to miejsce pani dla PiS-u. Oni zgłosili marszałek Witek, było to nieakceptowalne dla nas. Jeżeli zgłoszą kogokolwiek innego, kto będzie akceptowalny, to go wybierzemy. Taka była narracja. I ja tą narrację cały czas z tyłu głowy mam. Natomiast też stan się zmienił i po stronie Prawa i Sprawiedliwości, bo też się tam podzieliliśmy.

0: tak dalej. Pewnie podejmiemy decyzję taką, która będzie politycznie się najbardziej opłacała.
1: Czyli chcecie rozgrywać po prostu Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus. No tak o właśnie chodzi, bo jeszcze się odezwała posłanka Aleksandra Leo, która miała być kandydatką klubu Centrum. No oczywiście klub Centrum nie ma szans, w związku z tym, bo stanął na tym, że będzie tylko uzupełnione o jedno stanowisko. Zresztą był wakat na dobrą sprawę. Tylko że rzeczywiście też uważam, że no chociażby jeśli chodzi o liczebność, no to jest większy klub Prawo i Sprawiedliwość niż Rozwój Plus. No.
0: Ale demokracja jest taka, że liczy się, no to na koniec dnia będzie miał więcej głosów i koniecznie będzie tu Marcin Ociepa. Zobaczymy, jak czas pokaże.
1: Nie, nie, ale ma być głosowanie przecież zgodne z, znaczy według alfabetu, no to pierwszy będzie głosowały Horała, jeśli dostanie odpowiednią liczbę
0: A
1: głosów.
0: Może
1: no to...
0: być wybór z listy. Tego jeszcze w szczegółach nie wiem. Nie, no może być tak, jak będzie, że będziemy mieli dwóch i zaznaczyć, czy będzie jednego albo żadnego.
1: No nic, Aleksandra Leo...
0: To technikalia głosowania, ale mają znaczenie.
1: Aleksandra Leo w PAP powiedziała tak. Koalicja Obywatelska i Lewica wolą grać na dalsze skłócenie PiSu i Rozwoju Plus. O, właśnie.
0: Tego nie będę komentował, natomiast Prawo i Sprawiedliwość, środowisko Prawa i Sprawiedliwości, to pierwotne, które weszło z tam chyba 150, czy tam 100 więcej, 80 posłami, miało prawo do tego wicemarszałka. Jakby zgłosili pół roku temu Marcina Ociepę przed podziałem, to już byłoby po herbacie, nie byłoby tej rozmowy w ogóle.
1: Natomiast... A wtedy się upierali cały czas jeszcze przy Elżbiecie Witek.
0: No i teraz, niech pani popatrzy, pani rator, na to z drugiej strony. Skoro już się podzielili i zobaczyli, że Rozwój Plus może tego wicemarszałka, to teraz zgłosiliśmy posła Ociepę. Ja pana posła Marcina Ociepę bardzo szanuję, uważam go za sprawnego polityka i nie mam żadnego problemu z tym, żeby go poprzeć. Natomiast trochę są sami sobie winni, że do tego momentu zwlekali i oni rozgrywali. I to jest trochę tak, że oni mogli nas rozgrywać, nie dając, mówiąc, że my niedobrzy, nie dajemy im wicemarszałka, ale jak już im zaczęło się palić, to my jesteśmy ci niedobrzy, mamy ich rozegrać.
1: A jak to możliwe, że szef MON nie widział raportu CIA?
0: To pytanie do szefa MON-u, niestety
1: no
0: nie potrafię.
1: No bo powiedziałbyś wczoraj w Polsat News, nie widziałem tego raportu. Tak powinno być, generalnie, że nie widział tego raportu, nie zapoznał się z nim. Raport sporządzony przez CIA, który to dostał, jak rozumiem, został przekazany Donaldowi Tuskowi, polskiemu premierowi. No jednak jest to...
0: Nie potrafię tego
1: wyjaśnić. Ale to pana nie zastanawia, albo nie szokuje, albo nie jest to jednak dość absurdalne. No jednak jest to wicepremier w rządzie, to po pierwsze, ale najważniej szef MON. No skoro sytuacja jest tak napięta, skoro pan premier mówi, że musimy być przygotowani, no to...
0: Panie redaktor, jeżeli ten dokument miał pan premier Donald Tusk i nie miał on z innych względów klauzuli do tego, żeby nikomu innemu nie przekazywać, to warto byłoby, żeby pokazał to wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej, rodziny zapoznał. Wierzę, że jeżeli to nie stało zrobione, to zostanie to nadrobione. Natomiast w szczegółach trudno mi powiedzieć, bo mam taką zasadę, że jeżeli nie znam tematu, to się w nim nie wypowiadam, więc nie znam szczegółów tego tematu.
1: Dobrze, pamiętam, że pan był też w takiej chyba podkomisji, która zajmowała się projektem ustawy o ochronie ludności cywilnej.
0: Tak.
1: Ale już pan nie jest.
0: No bo to była podkomisja do rozpatrzenia druku.
1: Tak, no właśnie. Ale jak jest przygotowywana teraz ludność cywilna? No bo skoro słyszymy, że sytuacja jest poważna. Ostatnio była sytuacja, że jeśli był ten wybuch przy granicy z Polską, tego drona, no to mieszkańcy Dorohuska i tam 6 powiatów na Lubelszczyźnie dostawali...
0: Na Podkarpaciu też
1: alerty. Dostawali alerty, no ale nie mieli się gdzie schronić. Tam nie ma schronów.
0: Panie redaktor, więc my dzisiaj w zakresie ochrony ludności cywilnej nadrabiamy trochę zaległości. I te zaległości, które da się nadrobić już, czyli
1: tylko czy jednak zarządzicie od 13 grudnia 2023 roku?
0: Tak, tylko że nie buduje, proces inwestycyjny w Polsce nie trwa 3 miesiące czy tam pół roku i samorządy, kiedy wprowadziliśmy program ochrony ludności obrony cywilnej, rozpoczęły po pierwsze miejsca, poszukały tych miejsc, które miały być miejscami, czy doraźnego schronienia, czy schronami i tak dalej, w zależności od kategorii. Po drugie, pozyskały środki z budżetu państwa, z programu OLIOS, który myśmy wprowadzili i właśnie o tym była ta praca nad tą ustawą i teraz te inwestycje realizuje. Nawet wczoraj rozmawiałem z dyrektorem Departamentu z Ministerstwa Strategicznego Administracji, to jest 80% zaangażowania środków w tym roku w programie OLIOC, a my pracujemy, już chyba się skończyły konsultacje społeczne nad programem, który będzie obowiązywał od 2027 roku przez 5 lat, 4 albo 5 lat, już nie pamiętam teraz, i tam będą kolejne środki, więc jakby nadrabiamy to, natomiast nie powstaną te miejsca z dnia na dzień. I oczywiście ma pani rację, że alert jest i co zrobić. My dzisiaj musimy przede wszystkim ludziom powiedzieć, co robić w przypadku takiego alertu, bo ja osobiście nie wiem, czy jakbym słyszał, że jest syrena alarmowa, znam sygnały, jaki to sygnał i tak dalej, ale nie wiem, czy miałbym się schować w łazience na czwartym piętrze, czy zbiec do piwnicy. No pewnie bym zbiegł do piwnicy, tak? Jeżeli ktoś ma dom jednorodzinny, to pewnie też do piwnicy, tak? Na logikę, ale tak. Wydaje mi się, że to tylko, to raczej mi się to wydaje i to na logikę, a nie, nikt mi tego nie powiedział, nikt mi tego nie przekazał. I my dzisiaj musimy...
1: No jako... a co w poradniku bezpieczeństwa, co jest napisane?
0: No to trzeba czytać, przeczytać
1: ale poradniku. Ale pan też nie przeczytał.
0: A akurat przeczytałem.
1: No i co tam zalecano?
0: Żeby do jak najniższej kondygnację schodzić.
1: Aha, czyli jednak zejść do piwnicy, jeśli ktoś ma piwnicę.
0: A jeżeli nie ma piwnicy, to co?
1: No właśnie, to co wtedy?
0: No właśnie, więc my musimy dzisiaj przede wszystkim...
1: schodzić w takim miejscu, gdzie są grubsze ściany, tak? Czy jak to tam generalnie?
0: No, tak, w tego w poradniku chyba już nie było, czy grubsze ściany, czy cieńsze ściany, ale zmierzam do tego, że my dzisiaj musimy włożyć po pierwsze dużo środków w inwestycje w infrastrukturę, ale też w edukację ludzi. I myślę, że to się dzieje, bo jak patrzę też na Podkarpaciu, na szkolenia, które robią chociażby organizacje pozarządowe, czy strażacy z OSP, to sporo takich właśnie jest szkoleń, które nie tylko kiedyś, jak kwalifikowana pierwsza pomoc, ale też inne działania w zakresie ochrony cywilnej ludności, stany zagrożenia i tak dalej. Więc to idzie w dobrym kierunku. Wierzę, że do czasu, kiedy wypracujemy ten model do stanu dobrego, nie stanie się żadna tragedia na terytorium Rzeczypospolitej.
1: No ale sytuacja, można powiedzieć, że się zagęszcza na tą rozprawę, tak. No bo zapewne pan słyszał, że na przykład Ławrow grozi Europie krótką wojną. Mam nadzieję, że usłyszeli o wojnie, która wybuchnie, jeśli Europa zaatakuje Rosję. Z kolei Patruszew, czyli jeden z głównych generałów, z kolei też mówił, że no, Polska to właściwie, to Rosja gdyby napadła na Polskę, to po 2-3 dniach byłoby już po prostu pozamiatane.
0: Nie uważam, że tak to krótko
1: trwało. To była odpowiedź z kolei na wypowiedź ministra Sikorskiego, który w Kijowie na konferencji mówił, że właściwie, no, że Rosja nie ma szans w starciu z NATO.
0: Też uważam, że Rosja nie ma szans starciu z NATO, ale myślę, że Rosji nie opłaca się z żadnego względu, a zwłaszcza gospodarczego i militarnego.
1: No dobrze, ale te prowokacje się, jak pan widzi, nasilają.
0: Bo to jest taktyka prowadzenia wojny, którą robi Rosja.
1: Ale
0: no
1: po
0: i
1: co
0: widzimy
1: to?
0: Po to, żeby wywierać jeszcze większy wpływ, jeszcze większy nacisk, tak?
1: Ale to chce z niechęci, rozumiesz, żebyśmy przestali pomagać Ukrainie, tak?
0: Pewnie tak. Natomiast
1: ale czy nie skończy się z tym, że po prostu ta prowokacja zajdzie za daleko i NATO będzie musiało już zareagować w jakiś...
0: Dopóki nie będzie ataku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadomego ataku, to nie uruchomimy artykułu 4 i nie będzie żadnej odpowiedzi ze strony NATO ani Polski. No bo my tej wojny nie rozpoczniemy, tak? My nie rozpoczniemy tej wojny. Natomiast jeżeli Rosja zaatakuje jakiekolwiek państwo NATO, a w szczególności Polska, no to odpowiemy w sposób zdecydowany. Jestem o tym przekonany.
1: A Europa też powinna mieć taki swój artykuł 4?
0: Mówi pani o tej wypowiedzi...
1: Ursula von der Leyen, tak.
0: Ja od wypowiedzi wolałbym działania. Chciałbym, żeby wszystkie państwa europejskie wydatkowały tyle procent budżetu, tyle procent PKB na obronność, na zbrojenia, co Polska. Jeżeli to zrobią, to żadne rady nie będą potrzebne. Natomiast wierzę, że Europa będzie solidarna. Tym bardziej, że tak naprawdę to zagrożenie ze strony Rosji dotyczy wielu państw tutaj ściany wschodniej Unii Europejskiej. No i tak naprawdę nie interesuje tylko i wyłącznie tam pewnie Portugalię, Hiszpanię, bo oni mają inne zmartwienia. Jeżeli wszystkie państwa będą jednakowo się zbroić, tak jak Polska, i wydatkować takie środki jak Polska, to jestem spokojny o to, że sobie poradzimy. Na razie nie mamy powodu twierdzić, że czy NATO, czy państwa europejskie nas zostawią.
1: A jak to możliwe, że jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet, nastąpiło takie cięcie i na to zwróciła uwagę również szefowa waszej partii. Chodzi o pieniądze dla osób z niepełnosprawnościami. Mianowicie obcięto środki na asystencję osobistą. To są takie programy.
0: Bo na razie,
1: bo póki co,
0: tak?
1: To asystencja osobista dopiero wejdzie w życie od 2028 roku. Ta systemowa jest odsunięta w czasie. No i teraz są tylko te w ramach tych programów takich pomocowych, grantowych, tak. Jak zwał, tak zwał. 500 000 000 złotych mniej. Czy na tym można oszczędzać? Serio?
0: Wierzę, że przyjdzie chwila refleksji ministrowi finansów, ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej i do czasu, kiedy będziemy uchwalać budżet, te pieniądze tam wrócą.
1: Wasza liderka też pytała, a na kolejną instytucję pieniądze miałyby się znaleźć. Obiecywaliśmy zamykanie kuwet, a nie ich namnażanie. To a propos tego, że w Rzeczpospolitej ukazała się informacja, że Lewica też chciałaby mieć swój instytut. Skoro PSL ma instytut imienia Witosa, to Lewica chciałaby mieć swój instytut imienia Daszyńskiego.
0: No to z tym takim rozumowania, to Polska 2050 powinna zrobić instytut Szymona Hołowni, no bo skoro dla PSL-u Witos jest założycielem i w ogóle dla Lewicy Daszyński, no to dla Polski 2050 Szymon Hołownia, tak? Żartuję. Też nie jestem zadowolony z tego, że te instytuty się mnożą i mam nadzieję,
1: instytut
0: że...
1: Instytut miał być likwidowany, a Polska Fundacja Narodowa istnieje.
0: Ale instytut, który podlegał pod Polską 2050, został zlikwidowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki.
1: Ale po co jest Polska Fundacja Narodowa tak de facto? Skoro miała być oddzielna pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska. No akurat
0: no,
1: tutaj...
0: No ma pani rację, no dlatego, wie pani, dlatego mamy...
1: No to ja tutaj... No,
0: panie redaktor,
1: to...
0: jeżeli byśmy zrealizowali to wszystko, z czym poszliśmy do wyborów, to dzisiaj byśmy się nie martwili, że Braun będzie rządził Polską. Jak widać, tego nie zrobiliśmy w samym zakresie i nie podniewaliśmy wszystkich zobowiązań, nie zrealizowaliśmy, chociażby likwidacji tych rzeczy i stąd mamy takie, a inne poparcie jako koalicja.
1: Pan odpowiedział, Przemysław pyta, jutro Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, a zatem co z obietnicą Polski 2050? że lekarze POZ-u będą dzwonić do pacjentów. Tak miało być, tak mówił o tym tak naprawdę, z takim przekonaniem Szymon Hołownia. I co z finansowaniem prywatnych zabiegów, gdyby NFZ nie dotrzymywał terminów? No i kiedy się doczekamy realizacji? No nie teraz. To były gruszki na wierzbie, tak trzeba powiedzieć.
0: Jeżeli Polska 2050 w tych wyborach miałaby 231 parlamentarzystów, to byśmy mogli powiedzieć, że odpowiadamy za całe zło.
1: Dokładnie tak jak Donald Tusk, że ponieważ mają tylko...
0: No ale czy to nie jest trochę tak? No jeżeli nasza partia ma...
1: Tylu,
0: 13%,
1: to
0: nie jest...
1: No to mogliby pełnić tylko 30% swoich zapowiedzi.
0: Może to nie jest dobre porównanie, ale to jest trochę tak, że jeżeli nie odpowiadamy za kulturę w tym rządzie i dziedzictwo narodowe i uważam, że jesteśmy w stanie tutaj pokazać...
1: No i ustawy medialnej nie ma. Tak właśnie odpowiadacie za kulturę.
0: Ale mamy między innymi ekshumacje, które ruszyły za czasów minister Cienkowskiej.
1: Ale to chyba tam też jakoś tak pełnomocnik do spraw współpracy z Ukrainą chyba też również działa na rzeczy.
0: I bardzo dobrze.
1: I MSZ chyba też działało.
0: No i współpracuje bardzo dobrze z ministrem kultury. Nawet ostatnio gdzieś media społecznościowe film wspólny z panią minister rzucał pan poseł Kowal, bo o nim tak. Pani redaktor mówiła. Więc uważam, że w tych obszarach, które Polska 2050 się zajmuje, jest względnie dobrze.
1: Miały być akademiki ze Złotówka.
0: Ale nie mamy ministra nauki i szkolnictwa wyższego z Polski 2050, ale mamy rozliczone KPO. Wzięliśmy
1: nakłady na naukę są poniżej oczekiwań środowisk naukowych. No.
0: Wzięliśmy odpowiedzialność, panie redaktorze,
1: Polska od Europy.
0: 2050 za obszary te, za które odpowiadamy. Początkowo był to klimat, ministerstwo i to było fundusze. Doszło kultura, odpadł klimat, bo tam po podziale wiemy jak jest. I jako Polska 2050 możemy za to odpowiadać i jeżeli będziemy z tego, mówiąc wprost, rozliczanie, to się okaże, że tam sporo sukcesów jest. KPO jest rozliczone, a odliczyliśmy w bardzo złym stanie. Negocjujemy nową, zresztą pani minister
1: Kuczyn. No ale w KPO tam też po prostu pieniądze może popłynęły nie do tych, co powinny.
0: Promil.
1: Ale jednak. No i to będzie wypełniane na wieki wieków. Amen.
0: Ale 99,9%.
1: Było takie tempo, że trzeba to po prostu jak najszybciej zliczyć, że pieniądze, że wnioski rozpatrywano
0: takie. 99% środków, jestem o tym przekonany, są rozplanowane prawidłowo. Proszę zobaczyć, ile dobrych inwestycji z tego powstało.
1: Paweł pyta, przewodnicząca waszej partii jest taką niby wielką łowczynią i pogromczynią lobbystów. To dlaczego milczy w sprawie domniemanego lobbingu w szkołach? Bo fundacja Green Rev Institute chwali się, że akt Ministerstwa Zdrowia jest w istocie ich projektem. Rozumiem, że chodzi o dietę, jak to niektórzy mówią.
0: Jak to profesor Czarnek mówił?
1: Planetarną?
0: Ja powiem pani tak. Ja jestem osobą chorą na celiakię. Mhm. W Polsce jest takich dzieci chorych na celiakię jakieś 300 tysięcy pewnie zdiagnozowanych, a pewnie jakieś 600 niezdiagnozowanych. I uważam, że mamy dużo do zrobienia w zakresie żywienia dzieci, ale zacznijmy od tych potrzeb, które są potrzebami zdrowotnymi. Dzisiaj trochę demonizujemy ten... Ja w ogóle nie znam tej fundacji i nie wiem, czy jakikolwiek lobbying był, ale z chęcią się zainteresuję tematem. Natomiast
1: ja panu powiem. Ja pamiętam, założono w 2014 roku przez... Teraz już byłą europosłankę. To była posłanka europosłanka z ramienia Wiosny, Sylwia Spurek i męża Marcina Anaszewicza. I to jest taki, to się nazywa Green Rev Institute, pierwszy polski wegański think tank.
0: Powiem pani tak, jak chodzi
1: o... I rzeczywiście trwa takie no, jest taki spór, można powiedzieć, kto tak na dobrą sprawę jest autorem tych nowych przepisów dotyczących żywienia i diety w polskich szkołach.
0: Pani redaktor, jeśli chodzi o żywienie w szkołach, ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły i dzisiaj opozycja mówi, że my każemy rośliny dzieciom jeść dwa razy w tygodniu. Tak mówią. A jak pamiętam, jak chodziłem do szkoły, ja nie lubię ryb. Pamiętam, że w piątki nigdy nie jadłem obiadu. I pani dlaczego?
1: Bo zawsze
0: była ryba. Ale jeszcze drugiego dnia był jakiś makaron z serem często. Tak? To już było. Dzisiaj trochę to usankcjonowaliśmy i ulepszyliśmy, żeby używać produkty lokalne, żeby używać produkty ekologiczne i tak dalej. Ale przy tym można dorobić ideologię, że chcemy wciskać weganizm i wegetarianizm. No, ja chciałbym, żebyśmy w szkole zapewniali dzieciom żywienie zgodne z potrzebami zdrowotnymi. I na przykład chorym na celiakię, tym, który ma nietolerancję laktozy, uczulonych na sezam, orzechy i tak dalej. I uważam, że to jest klucz. I taki projekt ustawy po 2050 mojego autorstwa złożył w 2024 roku, tylko jeszcze się nie doczekał realizacji.
1: Skuteczni jesteście,
0: No, mamy 30 parlamentarzystów.
1: No tak, no rozkładamy bezradnie ręce, no po prostu. No. A jednak, a lewica jednak swoje...
0: No ma większą determinację i między innymi
1: to... Swoje projekty jednak potrafi jakoś tam...
0: Pół żartem, pół serio powiem
1: prawda,
0: tak,
1: jeśli chodzi
0: nauka Daszyńskiego nie poszła w las.
1: Co prawda projekty, słyszałam, że projekty dotyczące złagodzenia tam już przepisów, to szeroko na, tak pojętych te projekty dotyczące aborcji, jakoś zostały zamrożone w tej komisji, która się miała tym zajmować i komisja miała rozpocząć pracę chyba we wtorek, a nie rozpoczęła. Coś tam się wydarzyło. Czy pan wie?
0: Skuteczność lewicy możemy zmierzyć tym, czy te 500 milionów na tą asystencję w budżecie znajdą, czy nie. I zobaczymy, czy jest taka skuteczna, czy pozornie skuteczna. Mhm,
1: czyli lewica musi o to zadbać.
0: No, minister funduszy i polityki, minister pracy, rodziny i polityki społecznej z lewicy.
1: No. No, ja myślałam, że jednak pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie się dalej awanturować o to. I słusznie akurat, to
0: nie,
1: jest naprawdę...
0: Nie,
1: no,
0: pani minister nie awanturuje się, tylko zwraca na to uwagę, bo problem jest ważny i nie tylko, zresztą posłanka Maja Nowak, która się u nas w klubie zajmuje asystencją, też zwróciła uwagę.
1: No i była wiceministrą, znaczy była pełnomocnikiem do spraw osób z niepełnosprawnościami, ale zrezygnowała.
0: No nie dowiozła tego tematu do końca w Sejmie, w parlamencie.
1: A dlaczego nie dowiozła? Co się stało?
0: No to pytanie do niej, natomiast w Sejmie na to odpowiada i wierzę, że dowiozła.
1: Kilka miesięcy chyba była tylko tą pełnomocniczką.
0: Ja nie będę tłumaczył jej decyzji, tak? Skuteczność polityki mierzy się po tym, czy się problemy rozwiązuje. Jest problem taki, że tych 500 milionów nie ma w projekcie budżetu, trzeba je znaleźć. Czekamy na rozwiązanie.
1: Jest pan byłym burmistrzem Ustrzyk Dolnych, tak?
0: Tak jest.
1: To jak bardzo źli są na pana mieszkańcy Bieszczad za przyłożenie ręki do zamknięcia wszystkich porodówek w okolicy?
0: To tak, czy są źli, to trzeba zapytać mieszkańców, natomiast...
1: No na pewno są zachwyceni.
0: Pani redaktor.
1: Zwłaszcza kobiety, no na pewno.
0: Pani redaktor. Akurat ja mieszkam w Ustrzykach, nie przeprowadziłem się do Warszawy jako parlamentarzysta. Jestem regularnie. Jeśli chodzi o porodówki, to stańmy w prawdzie. Prawda jest taka. Porodówki były trzy. W Ustrzykach, w Lesku i w Sanoku. Dwie zostały zamknięte za czasów, kiedy w gminie, powiecie, w województwie i kraju rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale pan był wtedy burmistrzem.
0: A jaki burmistrz ma wpływ na porodówkę? Jaki?
1: No żaden.
0: Żaden. Jakbym był starostą, to bym miał wpływ, byłem burmistrzem. Więc no, trudno, żebym ja jako burmistrz odpowiadał za likwidację porodówki. Zlikwidował ją starosta, bo tak miał chęć, jeśli chodzi o kwestie opieki zdrowotnej i kształtowania polityki szpitala. I zlikwidował to. Ja na wtedy protestowałem dość głośno, że to jest bardzo, bardzo źle. I oczywiście, żeby była jasność, nie jestem hipokrytą i nie jestem zadowolony, że tej porodówki nie ma w Ustrzykach obecnie, ani w Lesku, że pacjentki jeżdżą do Krosna bądź do Brzozowa. Nawet nie
1: A ile to jest kilometrów z Ustrzyk Dolnych?
0: To bardziej nie chodzi o kilometra, o czas, bo no 90 kilometrów pod Warszawą to jest inny czas, a 90 kilometrów w Bieszczadach.
1: No ale to rozumiem, że około 100 kilometrów.
0: To są dwie godziny i to tak. Nad tym ubolewam, że nie znaleźliśmy żadnego rozwiązania, żeby kobiety mogły rodzić bezpiecznie i blisko. Wierzę, że jeszcze to zrobimy, natomiast jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to zaczyna się o tyle dobrze dziać, że Ustrzycki Szpital i to mogę powiedzieć za zasługę starosty bieszczadzkiego z Prawa i Sprawiedliwości połączyć się ze szpitalem wojewódzkim w Przemyślu marszałka województwa. I to ma być sposób na rozwiązanie problemu utrzymania tego szpitala i wierzę, że wtedy będzie tą ofertę poszerzał. Natomiast jako burmistrz nie ponoszę żadnej odpowiedzialności i nie dam sobie jej przykleić za likwidację porodówek w Bieszczadach, bo trzy z trzech dwie zlikwidowane za proszę sprawę sprawiedliwość w całości.
1: I jeszcze jedno pytanie. Kiedy zniesiecie system kaucyjny, zrobiliście z Polaków śmieciarzy?
0: Chciałbym, żeby w systemie kaucyjnym jeszcze doszły małpki. Chciałbym, żeby system kaucyjny miał więcej tych butelkomatów, żeby można było w jednym butelkomacie oddać, a w drugim zrealizować ten czek. I ten system nie jest idealny. I tu się zgadzam. Ja nie pałam sympatią do pani minister Henning-Kloski, o czym wszyscy dobrze wiedzą.
1: Tak.
0: I uważam, że powinna
1: zrobić... Obydwaj nie przepadacie ze sobą.
0: Nie każdy każdego musi lubić, ale rozliczajmy się z pracy. I uważam, że w tym zakresie powinna jeszcze więcej zrobić.
1: Ona panu zarzucała, że pan po prostu okłamał zarząd.
0: A to sąd twierdzi, bo już jesteśmy na etapie postępowania sądowego.
1: Tak? Na jakim etapie jest w takim razie to postępowanie?
0: Pierwsza rozprawa.
1: To jeszcze 2 lata potrwa.
0: A żeby tylko. Uważam, że więcej. Natomiast ja mam taką zasadę, że walczę o prawdę do końca. I to nie jest prawda. No ale to myślę, że udowodnimy. Może jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać.
1: Czyli nie jest pan za tym, żeby znosić system kaucyjny?
0: Nie jestem za tym, żeby znosić, ale jestem za tym, żeby go zmienić.
1: Udoskonalić.
0: Udoskonalić, bo też mi się nie podoba to, że kolejki pod ciągle psującymi się butelkomatami zawijają się i nie podzielam poglądu pani minister, że wtedy się nawiązuje relacje międzyludzkie, bo można znaleźć relacje nawiązać w miejscach dużo bardziej przyjaznych.
1: Nie, to takie relacje nawiązywane w kolejkach, to po prostu PRL jako żywo.
0: Ja wtedy nie żyłem, to nie wiem.
1: No ja już tak, władze Lizbony, tak to powiem na koniec, że wzywają właśnie rząd tamtejszy, żeby znieść właśnie system kapucyjny, bo doszły do wniosku, że wprowadzenie spowodowało negatywne skutki społeczne. No, także...
0: No, bo to pewnie zmierzy takie skutki społeczne, natomiast to nie jest idealnie. Jest lepiej, ale nie jest idealnie. A trzeba dążyć do ideału, więc trzeba to udoskonalić.
1: Bartosz Romowicz był z nami, wiceprzewodniczący klubu z Polski 2050, przedstawiciel koalicji rządzącej, koalicji 15 października albo 13 grudnia, jak mówi o was opozycja. Dziękuję i życzę dobrego wieczoru.
0: Wzajemnie.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek kolejny rosyjski atak na Ukrainę, jak donosi agencja France Press. W Kijowie było kilkanaście silnych eksplozji. Wcześniej władze ostrzegły mieszkańców przed zagrożeniem rakietowym. W Kijowie ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakami rakietowymi. Wzywamy mieszkańców, by udali się do najbliższych schronów, przekazała w serwisie Telegram kijowska miejska administracja wojskowa. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Dnieprowskiej uszkodzone zostały budynek mieszkalny i biurowiec, a na okoliczny teren spadły szczątki rakiet. Władze doniosły też o ataku na Odessę. Jak podała na telegramie tamtejsza miejska administracja wojskowa, uszkodzony został 19-piętrowy blok mieszkalny, a kilka jego pięter uległo zniszczeniu. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w zachodnim Pomorskiem to rosyjska maszyna Gerbera 2, potwierdza prokuratura. Niosła w sobie głowicę bojową. Saperzy wyjęli 4-kilogramowy ładunek wybuchowy. Teraz bezzałogowiec trafił do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Czy wiadomo, jak dron znalazł się w Bałtyku? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Nie, to będą teraz ustalać śledczy. Na pewno jednostka została zauważona w morzu na wysokości Jarosławca, a następnie wojskowi obserwowali, jak dron niesiony falami płynie w kierunku brzegu. Był to na pewno dron bojowy, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
2: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg. Ma się około 4 kg.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom.
0: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszania konstrukcji drona, dlatego jest on tak cenny dla polskich służb. W obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o czujność i zgłaszanie sytuacji, które wydają się nam podejrzane. Dzwońmy wtedy na 112. Na co szczególnie zwracać uwagę? Te informacje ma reporter Radia Z, Jan Kielak.
3: Na wszystko, co wyda nam się nietypowe. Jeśli widzimy, że ktoś długo obserwuje most, stację lub węzeł kolejowy, albo na przykład fotografuje obiekt wojskowy, powinniśmy zgłosić to służbom. Podobnie, gdy w takich miejscach widzimy porzuconą paczkę albo drona latającego w nietypowych godzinach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawdzić.
3: Przy tym należy jednak pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć w mediach społecznościowych. Jan Kielak, Radio Z.
0: Apel służb to reakcja na ostatnie incydenty w Polsce i w innych krajach. Podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, podejście drugie. Projekt przyjął już rząd, jutro głosowanie w Sejmie. Rząd liczy, że tym razem prezydent nie zawetuje ustawy i obiecuje, że jeśli Karol Nawrocki ją podpisze, wróci tarcza CPN, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta. Skutkiem tej blokady jest to, że te zyski po prostu nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie projektu CPN, ceny paliw niżej.
0: Rząd wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny zostać opodatkowane. A gigant z Płocka na razie szuka alternatywnych źródeł ropy. Jak wiecie z Radia Z, Arabia Saudyjska anulowała dostawy do Europy po ataku na kluczowy ropociąg prowadzący do portów na Morzu Czerwonym. Tymczasem wstrzymanie dostaw gazu skroplonego z Kataru nie zagraża zaopatrzeniu polskiego rynku. Orlen uspokaja i tłumaczy, że korzysta z dostaw błękitnego paliwa także z innych krajów. Zakończyło się umacnianie przejścia granicznego w Dorohusku. Jak zapewnia w Radiu Z wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek, przeprawy na granicy są zaliczane do infrastruktury krytycznej i są pod szczególną ochroną. Co konkretnie zostało zrobione? Szczegóły tych rozwiązań zna reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: Po pierwsze i najważniejsze, z pomocą wojska zbudowano miejsca ukrycia, mówił wiceminister Czesław Mroczek.
7: Wzmocniliśmy nasze możliwości zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych ukrycia się po prostu.
6: Opracowano też taki sposób odprawy, zwłaszcza samochodów ciężarowych z paliwem czy innymi niebezpiecznymi ładunkami, by w przypadku zagrożenia nie gromadzić ich w jednym miejscu. Chodzi o zminimalizowanie szkód w przypadku ewentualnego uderzenia z powietrza. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: W niedzielę rosyjski dron uderzył w ciężarówkę po ukraińskiej stronie około 800 metrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Czarny Obrońca 26. Jeszcze przez tydzień potrwają ćwiczenia wojskowe organizowane na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, ale także na Bałtyku i w przestrzeni powietrznej całego kraju. Chodzi o sprawdzenie gotowości i współdziałania różnych rodzajów sił zbrojnych. Co to oznacza dla nas, cywilów? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Na drogach trzeba się liczyć z przejazdem wojskowych kolumn, m.in. transporterów opancerzonych. I tu przypomnienie dla kierowców kolumny. Można wyprzedzać, ważne jedynie, by nie wjeżdżać autem w ich środek, by nie stwarzać niebezpiecznych sytuacji. Manewry są też organizowane w przestrzeni powietrznej. Warto o tym pamiętać, jeśli usłyszymy nad głową warkot śmigłowców czy huk myśliwców lecących niżej niż zwykle. Wojsko podkreśla, że operacje powietrzne obejmą duży obszar kraju, więc wzmożoną aktywność lotnictwa można zaobserwować praktycznie wszędzie. Wojsko ma jeszcze jeden apel o niepublikowanie zdjęć na graniczy lokalizacji. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Tego rodzaju manewry są organizowane kolejny rok z rzędu. Leo Messi na dobre pożegna się z reprezentacją Argentyny 6 października. Z tej okazji rodzima federacja przygotowała specjalne wydarzenie. Jak będzie wyglądał ostatni taniec Messiego w drużynie narodowej? Szczegóły zna Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
9: Tego dnia rozegrany zostanie towarzyski mecz Argentyny z reprezentacją Beninu. Oczywiście w Buenos Aires. Wydarzenie, które dla Leo Messiego i jego rodaków pozostanie niezapomniane, potwierdził już prezes argentyńskiej federacji, Claudio Tapia. Zaprosiliśmy najlepszego piłkarza świata, ikonę naszej kadry i naszego kapitana, aby mógł otrzymać pożegnanie, na jakie zasługuje. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu definitywne zakończenie kariery reprezentacyjnej ogłosił 31 sierpnia. W 207 meczach dla Argentyny Leo Messi zdobył 125 goli. W 2022 roku poprowadził Albicelestes do tytułu Mistrza Świata.
0: Z Messim w składzie Argentyna dwukrotnie wywalczyła na mundialu także srebro, dwa razy wygrała Copa America. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Gość Radia Z.
11: A razem z nami Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Koalicja Obywatelska. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
12: Dzień dobry no panie redaktorze, dzień dobry panie.
11: Krótka piłka jak zawsze u nas na początek z konkretnym pytaniem. Czy rząd powinien lepiej przeszkolić Polaków na wypadek zagrożenia, tak czy nie?
12: Robimy to, tak. To działanie jest potrzebne i robimy to.
11: No to sprawdźmy, co o tym myślą nasi słuchacze i czy to widzą. Sonda na radioz.pl już działa, można głosować. No, Rosja eskaluje, nie możemy wykluczyć tego niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium, tak mówi premier Tusk. Jak duże jest ryzyko, że Rosjanie zaatakują przejścia graniczne z Ukrainą, ale po polskiej stronie granicy?
12: Rosjanie zaatakowali przejścia graniczne ukraińskie z Ukrainą w Mołdawii i w Rumunii, a w ostatnie z soboty na niedzielę zaatakowali bardzo blisko przejść granicznych po stronie ukraińskiej oczywiście. No i to zagrożenie istnieje, dlatego że...
11: I mogą zaatakować po polskiej stronie?
12: Jadąc tu do państwa, mieliśmy ewakuację kilkadziesiąt minut temu przejścia granicznego, przejść granicznych z Ukrainą, dlatego że trwał, o czym państwo informowaliście, zmasowany atak rosyjski na Ukrainę i było zagrożenie, że część tego napadu powietrznego dotrze, środków napadu powietrznego dotrze do w pobliże przejść granicznych, więc to...
11: To które przejście ewakuowaliśmy z tego powodu dziś rano?
12: Zawieszona była działalność i rozpoczęta ewakuacja przejścia w Dorohusku, ale już w tej chwili ono normalnie funkcjonuje. Natomiast pokazuje to jako ten przykład, żeby był cały obraz sytuacji. No w tej chwili Rosjanie zdecydowali się na ten terroryzm państwowy, o którym mogliśmy usłyszeć w tym projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego i oczywiście wszyscy w ramach całej Europy powinniśmy zareagować na to. Europa doskonale rozumie tą sytuację.
11: No my reagujemy, jak słyszę, i wzmacniamy nasze przejścia graniczne w Dorohusku, właśnie w Medyce i Korczowej. Na czym to wzmacnianie tych przejść polega?
12: Jeszcze słowo tylko na temat tej rezolucji. Zaatakowana została lokomotywa pociągu relacji Kijów-Warszawa i w Europie wszyscy doskonale rozumieją tę sytuację, bo tymi pociągami jeździli przecież, docierali do Kijowa. To jest dobry
11: moment. Rosjanie chcą przestraszyć polityków europejskich, którzy do tej pory odwiedzali Kijów właśnie na przykład za pośrednictwem pociągów?
7: Od samego początku tej pełnoskalowej wojny Rosjanie prowadzą agresywną politykę w stosunku do państw, które wspierają Ukrainę, by zniechęcić społeczeństwa, wystraszyć, zniechęcić je do wspierania Ukrainy. Teraz weszli na kolejny szczebel. Atakują przejścia graniczne i atakują środki transportu, pociągi.
11: To jest sygnał do europejskich polityków, to był pana zdaniem?
7: On jest od, jak powiadam, od wielu już lat prowadzony. Teraz wszedł na wyższy poziom terroryzmu państwowego i w związku z tym musimy działać.
11: Przygotowujemy... To pytanie, jak to wzmacnianie przejść granicznych w takim razie wygląda?
7: My przygotowujemy przede wszystkim, przygotowaliśmy ochronę samych funkcjonariuszy, którzy pracują w tych przejściach, żeby byli zabezpieczeni i sposób ewakuacji nie tylko funkcjonariuszy, ale podróżnych.
11: Ale powstają tam, jak słyszę, posterunki obserwacyjno-strażnicze dla Straży Granicznej. To jakiego zagrożenia spodziewamy się, skoro coś takiego robimy?
7: Nie, przede wszystkim zwiększyliśmy tam, wzmocniliśmy nasze możliwości zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych, ukrycia się po prostu i to zostało zrobione. Wprowadziliśmy taką organizację przejścia granicznego, by na czas tego zagrożenia jak najmniej środków transportu, które mogłyby zwiększyć szkody w wyniku takiego napadu, pozostawało w przejściu. Dla tych przejść to jest infrastruktura krytyczna. Przypominam, że myśmy to przejście graniczne uznali za infrastrukturę krytyczną dopiero ze 2 lata temu. Opracowane są plany ochrony i w związku z tym my nie budujemy tego w tej chwili, tylko te plany ochrony powstawały już wiele miesięcy temu. Teraz wzmacniamy to, wiedząc, jakiego rodzaju zagrożenie nam powodują Rosjanie.
11: No to spójrzmy na to zagrożenie w głębi kraju. Jak wygląda dzisiaj pilnowanie naszej kolei, jak strzeżemy torów, jak strzeżemy dworców?
7: Chcę przypomnieć, że w Polsce mamy 4-stopniową skalę, jeżeli chodzi o zagrożenia terrorystyczne, te akty dywersji, sabotażu, i na terenie całego kraju już od ponad 3 lat mamy 2 stopień wysoki zagrożenia, natomiast na obiektach, na trasach kolejowych 3 w związku z tą próbą wysadzenia pociągu. I Straż Ochrony Kolei, która jest powołana przez spółki kolejowe, przez PLK, Polskie Linie Kolejowe do ochrony szlaków kolejowych, jest wspierana przez Policję i Wojsko Polskie.
11: Na dworcu zachodnim w Warszawie widziałem patrol policjantów i żołnierzy z długą bronią. To już na wielu dzisiaj polskich dworcach tak to wygląda?
7: Powiedzmy sobie tak, liniach, całych liniach, nie. Przede wszystkim liniach kolejowych. Dworce zawsze były chronione dobrze. Trudniej jest zapewnić bardzo dobrą ochronę całych tysięcy linii kolejowych i w tym zakresie wspieramy Straż Ochrony Kolei, ale proszę pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, ona ma zabezpieczenia technologiczne, techniczne, to systemy bezpieczeństwa, które są na kolei, więc te patrole i wsparcie Policji, Wojska, to jest jeden z elementów tej ochrony już przez samych funkcjonariuszy wybranych elementów infrastruktury kolejowej.
11: Panie ministrze, to o tym za chwilę jeszcze w internecie porozmawiamy, ale zanim to pytanie o co tu i teraz się dzieje w Warszawie. Czy może pan dzisiaj wykluczyć wariant siłowy w Trybunale Konstytucyjnym?
7: Ja nie będę spekulował na temat rozwoju sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, powiedzmy sobie jasno.
11: Ja nie chcę, żeby pan spekulował. Ja pytam pana jako wiceszefa MSWiA, czy policja może być użyta do interwencji w Trybunale Konstytucyjnym?
7: Jeżeli chodzi o rozwój zdarzeń w Trybunale Konstytucyjnym, to przypomnijmy sobie, że wybrani sędziowie nie są dopuszczani do wykonywania mandatu sędziego zgodnie z Konstytucją.
11: Ale to policja będzie decydować, kto jest sędzią Trybunału, a kto nie?
7: Chcę powiedzieć, że są niedopuszczani w wyniku postawy czy działalności prezydenta Rzeczpospolitej i prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie wykonuje swojej ustawowej
12: ustawowego obowiązku i też nie wykonuje ustawowego obowiązku, a prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszcza tych sędziów, którzy złożyli ślubowanie w innej formie, ale złożyli ślubowanie.
11: No i pytanie, co dalej? Czy żeby podjąć decyzję o interwencji policji w Trybunale Konstytucyjnym, minister spraw wewnętrznych potrzebuje decyzji sądu albo wniosku prokuratury?
12: Mamy z całą pewnością w tej chwili taką sytuację, że wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą w najbliższym czasie stanowili większość Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym prezes Trybunału Konstytucyjnego będzie w mniejszości, będzie uniemożliwiał wykonywanie pracy Trybunału Konstytucyjnego i większości sędziów.
11: Poczekajmy. Nie wiemy, czy prezydent przyjmie ślubowanie od pana ministra Berka, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
12: Z punktu widzenia prawa jest tak, że prezydent ma obowiązek ustawowy przyjęcia tego ślubowania. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że świadomie uniemożliwia podjęcie wykonywania mandatu sędziego tym osobom, czyli w sposób rażący łamie konstytucję, ale to nie oznacza, że zamyka zupełnie drogę podjęcia wykonywania mandatu.
11: Słyszy pan Przemysława Czarnka chociażby w tym studiu, który mówi, cała Polska gotuje się do tego, żeby przyjechać natychmiast do Warszawy i zablokować ulice miasta. Będą to naprawdę gigantyczne manifestacje, jeśli tylko ta władza podniesie siłowo rękę na Trybunał Konstytucyjny, mówi Czarnek. Czy
12: doprowadzili do upartyjnienia i de facto zaprzestania normalnego działania Trybunału Konstytucyjnego i mówią, że to jest praworządność i że będą bronić tego stanu. Powiedzmy sobie jasno, będą bronić swoich interesów, które reprezentuje prezes Trybunału, Neotrybunału, pan Święczkowski, tak jak wszędzie próbują chronić resztki swoich wpływów w instytucjach państwowych, które służyły tylko im.
11: Biegniemy dalej, panie ministrze, zanim dalszy ciąg naszej rozmowy w sieci, to jeszcze trzy krótkie pytanie, krótka piłka z drów na radiowym boisku. Budowa nowych schronów w Polsce idzie za wolno, tak czy nie?
12: Idzie, krótko. Przybywa tych obiektów ochronnych dużo i robimy wszystko, żeby przebiegało to jeszcze sprawniej.
11: Policja powinna wyprowadzić posłankę PiS-u okupującą Akademię Wymiaru Sprawiedliwości.
12: W środku budynku tej szkoły wyższej obowiązki wykonuje Straż Więzienna. Posłanka z całą pewnością nie wykonuje tam interwencji poselskiej, blokuje funkcjonowanie instytucji.
11: Polityczna saga z Szymonem Hołownią irytuje koalicjantów. Uśmiech na twarzy pana ministra. A odpowiedź brzmi, tak czy nie?
12: To jest polityka tych dwóch w tej chwili klubów koalicyjnych. Mogłoby to wyglądać lepiej, ale wygląda tak, jakby...
11: A jak wyglądają wyniki naszej sondy? Pytaliśmy, czy rząd powinien lepiej przeszkolić Polaków na wypadek zagrożenia. 77% odpowiedzi tak, 23% nie. To wszystko na radioz.pl i tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
10: To jest gość Radia Z.
11: No to a propos tego, o czym mówią słuchacze. Panie ministrze, czy jeśli mieszkańcy Lubelszczyzny albo Podkarpacia, tak jak dzisiaj rano na przykład, bo jest alert, słyszą syreny, powinni od razu szukać schronienia, czy czekać na SMS-a z podpowiedzią, co mają robić?
12: Jest tak, że najpierw informujemy SMS-em o tym, że trwa intensywny napad rosyjski powietrzne na Ukrainie, że jest możliwe zagrożenie dla Polski. Jeżeli to zagrożenie jest już realne, syreny alarmowe są włączane i to jest ten moment, w którym trzeba ukryć się po prostu.
11: Czyli jak słyszę syrenę, od razu szukam miejsca schronienia.
12: Tak, dlatego że wtedy pozostają minuty tak naprawdę na to, by się zabezpieczyć. Dlatego wcześniej, kilkadziesiąt minut, wysyłamy SMS-a z informacją o tym, że istnieje potencjalne zagrożenie. Syrena alarmowa jest już potwierdzeniem, że zagrożenie jest.
11: No jest strona internetowa gdzieśukryć.pl. Tam sprawdzam, gdzie są takie punkty schronienia. W okolicy naszej redakcji jest sporo takich miejsc. Ich opis w tej aplikacji brzmi: ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Co to znaczy?
12: wprowadziliśmy obowiązek otwarcia tych wszystkich pomieszczeń. W tej aplikacji jest ponad 80 tysięcy obiektów, które mogą stanowić, czy stanowią zabezpieczenie przed no właśnie napadem powietrznym. Nie jakieś idealne, ale mamy to, co mamy w tej chwili. Więc to są wszystkie miejsca poniżej gruntu, które stanowią istotne zabezpieczenie.
11: Rozumiem, tylko pytam o to, czy jeśli zawyje syrena, tak jak na Obelszczyźnie dzisiaj, pójdę w takie miejsce, które znalazłem w aplikacji, mam pewność, że ono będzie otwarte?
12: Wprowadziliśmy obowiązek prawny i informujemy w tej chwili wszystkich zarządzających, właścicieli tych obiektów o tym obowiązku prawnym.
11: Mają... Ktoś sprawdził, czy to działa?
12: Sprawdzamy to właśnie i mało tego, nie tylko sprawdzamy, wszystkie te ponad 80 tysięcy obiektów będą oznaczone znakiem, wizualnie będą zaznaczone, że tam jest to miejsce ukrycia i tak jak informujemy o zasadach postępowania w przypadku napadu powietrznego, zagrożenia powietrznego, tak też no, musimy dotrzeć do tych właścicieli i uświadomić ich o ciążącym obowiązku i to jest wielka akcja, którą w tej chwili przeprowadzamy.
11: Ale to jest to pytanie, bardzo konkretne. No, wyje syrena na Lubelszczyźnie.

0: powietrznego, to ja odpowiadam, że cały czas prowadzimy tą edukację. Przecież my rozesłaliśmy do każdego gospodarstwa domowego w Polsce poradnik bezpieczeństwa, który...
1: I ludzie wciąż mówią, my nie wiemy, co mamy zrobić.
0: I w wielu miejscach zamieszczamy informacje o tym, co trzeba zrobić i mamy świadomość tego, że to jest proces ciągły i że będziemy to robić. I tak samo jest z tymi właścicielami i zarządcami obiektów. Fakt, że każdy obiekt będzie oznaczony, oznacza, że my dotrzemy do każdego, służby naszego państwa dotrą do każdego właściciela bądź zarządcy obiektu, poinformują go, że będzie umieszczone to oznaczenie tego obiektu i poinformują go o tym, że w przypadku, kiedy będzie ten SMS i później syrena alarmowa, ma prawny obowiązek udostępnienia otwarcia tych obiektów.
1: Tylko czy to się nie powinno wydarzyć wcześniej, panie ministrze? No skoro
0: wcześniej, to znaczy
1: ta aplikacja, no, od ilu już miesięcy czy lat rozmawiamy o tych schronach, miejscach schronienia?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. No. Znaczy przecież ta aplikacja powstała kilka miesięcy temu. W 2024 roku, kiedy przejęliśmy odpowiedzialność za sprawy państwa, było około 4000 obiektów, schronów, czyli najsolidniejszych budowli ochronnych, innych obiektów ochronnych, które de facto nie spełniały wymogów do tego, by je użytkować. I postanowiliśmy, że nie będziemy czekali 20 lat na to, zbudujemy nowoczesne obiekty, tylko przystąpiliśmy do procesu adaptacji tych obiektów, które można było. Ponad 5 tysięcy, te wszystkie 4 tysiące obiektów zostały sprawdzone i są w procesie przystosowania do nowych warunków, a jednocześnie uruchomiliśmy te ponad 80 tysięcy istniejących w Polsce obiektów, które mogą stanowić ochronę dla ludności.
1: Co to znaczy uruchomiliśmy te 80 tysięcy obiektów? Znaczy, czy właściciele tych miejsc wiedzą, co mają robić?
0: Przeprowadziliśmy inwentaryzację, to znaczy stwierdziliśmy, że takie obiekty są. Stworzyliśmy specjalną aplikację dla obywateli i informujemy właścicieli i zarządców o tym. Wprowadziliśmy prawny obowiązek, zmieniliśmy ustawę, żeby ci właściciele mieli obowiązek udostępniania tych pomieszczeń. W związku z tym ten system został zbudowany. Mało tego, każdy nowy obiekt wielorodzinny w Polsce, czyli bloki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej nie mogą być już wybudowane bez miejsc schronienia. A to znaczy, że co miesiąc do tych 80 tysięcy obiektów przybywają nowe lokalizacje, nowa liczba miejsc schronienia, bo przecież proces inwestycyjny cały czas trwa. To pokazuje, jak z 4 tysięcy zamkniętych, nie nadających się do użytkowania obiektów w ciągu kilkunastu miesięcy stworzyliśmy system, w którym mamy ponad 80 tysięcy obiektów i ich będzie przybywać. Każdy wójt, burmistrz i prezydent w Polsce ma obowiązek stworzyć plan, który określa liczbę obiektów i liczbę miejsc dla każdego miasta i gminy w Polsce. Rocznie przeznaczamy ponad 5 miliardów złotych na inwestycje związane z budową systemu ochrony. Nie na płace, nie na utrzymanie służb. W części na wyposażenie służb z tego. 5 miliardów złotych rok w rok jest inwestowane od 2025 roku na stworzenie tego systemu. I ten system jest tworzony. On nie od lat jest tworzony. On jest tworzony od 1 stycznia 2025 roku.
1: No to tylko, że rząd rządzi od 2023 roku, panie ministrze.
0: Od grudnia i bardzo szybko, w ciągu roku uchwaliliśmy ustawę. Czy pan wie i czy państwo wiecie, że w grudniu 2023 roku nie było w ogóle w Polsce przepisów dotyczących ochrony?
1: Wiemy, mówiliśmy o tym, pamiętamy, jak to się stało. Zostały zniknięte z ustawy.
0: Tak się stało.
1: Kilka miesięcy temu i minister Kierwiński, i wicepremier Kosiniak-Kamysz zapraszali kościół, parafię do tego, żeby włączyli się w szkolenie Polaków. Rzeczywiście parafie polskie będą brały udział w przeszkalaniu Polaków na wypadek zagrożenia?
0: Wszystkie organizacje społeczne, kościoły, ale organizacje pozarządowe odgrywają wielką rolę. Ja mieszkam w Mińsku Mazowieckim, to jest miasto średniej wielkości i powiat miński to są gminy, małe miasta i gminy wiejskie. I w gminie

0: Ach, takich zresztą tak wygląda Lubelszczyzna, również Podkarpacie. Tam organizacje pozarządowe na terenach poza dużymi miastami odgrywają niezwykle ważną rolę. Związki wyznaniowe, kościoły, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. To są lokalni liderzy, którzy odgrywają wielką rolę w budowaniu świadomości również tych wspólnot lokalnych i w związku z tym wykorzystujemy tych, którzy są aktywni w terenie, którzy mogą być, są liderami również w zakresie tej świadomości odporności. To jest tak naprawdę organizacje pozarządowe, oprócz instytucji państwa, budują odporność naszego państwa i dlatego opieramy się na organizacjach pozarządowych.
1: Panie ministrze, czy my dzisiaj wiemy, jak rosyjski dron znalazł się na polskiej plaży?
0: To jest przedmiotem śledztwa, ustaleń. Zbieramy informacje od również naszych sojuszników, państw bałtyckich, tych incydentów, to znaczy odnalezienia szczątków, znaczy przede wszystkim wykrycia w przestrzeni powietrznej, albo też nie wykrycia, a później odnalezienia szczątków tych dronów w państwach w Estonii, na Łotwie, w Litwie. Również przecież my mieliśmy atak, ten dronowy jest dosyć duży i tutaj współpracujemy bardzo dobrze nie tylko z państwami bałtyckimi w zakresie ustalenia, również w tym przypadku ustalenia, jak on się tam znalazł.
1: Ale tu jest na razie więcej pytań niż odpowiedzi w przypadku tego konkretnego drona z Bałtyku.
0: Pracują służby już kolejny dzisiaj dzień. Już coraz więcej wiadomo, jaki to jest typ bezzałogowca i też będziemy mogli zapewne więcej powiedzieć, ale to w wyniku ustaleń między służbami.
1: Tak, wojsko wywiozło w nocy tego drona, wcześniej go zdetonowano, czy zdetonowano części tego drona, takie, które mogły
0: tam
1: stanowić zagrożenie.
0: Dużą bardzo rolę też odegrała policja i policyjni pirotechnicy, więc to było duże współdziałanie służb naszego państwa i tak jest codziennie. Znaczy wojsko, wszyscy w społeczeństwie rozumieją, mają świadomość tego, że wojsko odpowiada za te rzeczy, ale ten przypadek, za zapewnienie bezpieczeństwa i później neutralizację takich obiektów, ale ten przypadek pokazuje, jak wielką rolę mają służby wewnętrzne, policja, straż graniczna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.
1: Ale czy z wiedzy policjantów, którzy byli na miejscu, pirotechników, którzy brali udział w tej operacji, wynika, jak duże mogłoby być zagrożenie, gdyby ten dron uderzył gdzieś w Polsce?
0: Ja nie czytałem jeszcze raportu z tych ustaleń i mamy taką zasadę też, że te wszystkie służby, które uczestniczą, nie informują o tym. Jedna służba, prokurator, prowadzi informacje, przekazuje informacje opinii publicznej, więc w tym zakresie nie będę mógł odpowiedzieć na to pytanie.
1: A czy widział pan raport CIA, o którym mówi premier, ostrzegając nas przed tym, co się może wydarzyć?
0: Nie. Całego raportu oczywiście nie widziałem, natomiast prezes Rady Ministrów w ostatnich dniach, z uwagi też na zagrożenia związane z przejściami granicznymi, o których mówiliśmy, zwoływał odprawy związane, poświęcone bezpieczeństwu państwa, więc informacje dotyczące zagrożenia rosyjskiego, w tym dla naszego kraju, oczywiście na tych spotkaniach się pojawiały.
1: Premier mówi, musimy być przygotowani na różne prowokacje, także na sabotaż wewnętrzny. Czy my znamy możliwe scenariusze takiego sabotażu wewnętrznego? CIA nas ostrzegało przed konkretnym scenariuszem?
0: Jeżeli chodzi o te akty sabotażu, dywersji, które mamy już opisane, one próby, bądź te, do których w części niestety doszło, jak ten próba wysadzenia pociągu. No to wiemy, że służby rosyjskie rekrutują, znaczy nie wysyłają tu bezpośrednio swoich agentów do państw Prawie cała Europa doświadcza tych aktów dywersji i sabotażu. Ostatnie bulwersujące zdarzenia na lotnisku w Lipsku przecież potwierdzają to, że to jest zmasowana akcja w stosunku do wszystkich państw. I wracając do tej myśli, oni nie wysyłają do Europy agentów do wykonania tych zadań, rekrutują z różnych obywateli, z różnych państw Europy. To pokazuje, jak wielkie wyzwanie jest, i rekrutują w sieci, w internecie, płatności idą w kryptowalutach, więc...
1: I nasze służby widzą przepływ tych płatności w kryptowalutach?
0: Jesteśmy coraz lepsi w ściganiu, w rozpoznawaniu, znaczy w ogóle w zdolności poruszania się w tym świecie. Policjanci to pokazali, jeżeli chodzi o aferę Zonda Krypto, że są coraz bieglejsi. Przecież to policja we współdziałaniu z prokuraturą przejęła olbrzymie bazy danych i potrafi je analizować już, więc z punktu widzenia tych zagrożeń dywersyjnych, sabotażowych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z policją, tutaj mamy coraz lepsze zdolności zespołu śledczych.
1: No to politycy opozycji mówią, domagamy się konkretów. Mateusz Morawiecki na przykład mówi tak: nie może być tak, że premier stara się wzbudzić poczucie strachu, poczucie lęku, chaos w społeczeństwie polskim, a nie ma informacji o tym, jakie zagrożenia dla Polski rzeczywiście istnieją. Premier mógłby podzielić się wiedzą z opozycją, na przykład na tajnym posiedzeniu Sejmu. To jest propozycja opozycji.
0: To jest niewyobrażalne wręcz, co opowiada pan Morawiecki, który był byłym premierem. No dzisiaj rano zostało zawieszone, ewakuowane przejście graniczne, a on pyta, on nie wie, jakie są zagrożenia. Oczywiście, że instytucje, państwo odpowiedzialne za zabezpieczenie w tej sprawie, wszyscy mają świadomość, prezydent jest na bieżąco informowany o zagrożeniach.
1: Czyli rząd dzieli się z prezydentem informacjami o zagrożeniach.
0: Wczoraj odbyło się posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Co tydzień się odbywa to posiedzenie. Brałem udział w tym posiedzeniu i w tym posiedzeniu był również szef BBN-u, więc przedstawiciele prezydenta uczestniczą we wszystkich formatach dotyczących, prawie wszystkich formatach dotyczących informacji bezpieczeństwa, a informacje przekazują poza tymi posiedzeniami również służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przekazują na bieżąco informacje prezydentowi.
1: Prezydent, ale ten raport szefa CIA, bo pytałem o to szefa BBN-u, dotarł już na biurko prezydenta?
0: Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ja tego nie wiem, bo ten raport on nie wpłynął do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
1: Rozumiem, ale czy prezydent powinien móc się z nim zapoznać, skoro taki raport powstał, dotarł do premiera?
0: Prezydent informacje na temat tego raportu oczywiście ma, z uwagi na informacje, które służby specjalne polskie przekazują prezydentowi, i na udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Prezydent ma instytucję, z której może skorzystać, czyli Radę Bezpieczeństwa Narodowego. I to nie prezes Rady Ministrów, czy jakiś minister decyduje o tym, czy odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tylko prezydent, więc...
1: I to jest moment, kiedy Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna się pana zdaniem zebrać?
0: No, pan Morawiecki, mówiąc o tym, że stwarza się tu jakieś zagrożenie, on sam buduje takie właśnie jakieś postawy niejasności, jakby nie było wiadomo, o co chodzi. Od 4 lat Rosja atakuje Ukrainę, stwarza zagrożenie dla Polski. Sam przecież był autorem pierwszego raportu przed wybuchem wojny w lutym 2022 roku i nie zwoływał niejawnego posiedzenia Sejmu, tylko spotykał się z ludźmi, mając już raport agencji, spotykał się z politykami wspierającymi Putina. On dzisiaj się odzywa i jakieś apele wygłasza. To jest w ogóle kuriozum.
1: Panie ministrze, co policja zamierza zrobić w sprawie posła Dariusza Mateckiego, który sforsował płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości?
0: Skierowaliśmy już wniosek do prokuratury, znaczy naszym zdaniem naruszył prawo i będzie, przekonujemy prokuraturę, aby skierowany został wniosek o uchylenie immunitetu i pociągnięcie posła Mateckiego do odpowiedzialności. Przy tej okazji...
1: Na podstawie jakiego artykułu, jakiego czynu? Co
0: naruszenie, naruszenie miru domowego.
1: Kodeks karny, artykuł 193.
0: Ja przy tej okazji jako poseł...
1: Kara do roku więzienia.
0: Tak, z całą pewnością w tej sprawie, tak jak powiedziałem, jest wystąpienie już policji z prokuraturą, analiza i będzie wniosek o uchylenie immunitetu i wszczęcie dochodzenia.
1: Natomiast... Ale panie ministrze, pan poseł Matecki wdrapał się na ten płot na oczach policjantów. On dostał się na teren uczelni po sforsowaniu płotu, próbował wejść do środka budynku zamkniętego. I policjanci mogą się temu tylko biernie przyglądać?
0: To jest, przy wszystkich, odbudowaliśmy liczebność policji. Policja działa bardzo sprawnie, natomiast w odniesieniu do posłów jest ochrona wynikająca z immunitetu.
1: Ale w tym konkretnym przypadku chroni posła immunitet, kiedy on forsuje płot, ewidentnie narusza, jak pan mówi, ten mir domowy.
0: I prosiliśmy... My w ministerstwie, jak również komendant główny zlecił ekspertyzy prawne wskazujące na zakres ochrony wynikającej z immunitetu. I w tej sprawie to jest temat też szkolenia policjantów. W tej sprawie pan poseł, który naruszał, czy na gorącym uczynku popełniał to przestępstwo, prawdopodobnie, nie stwierdzam, nie przesądzam tej sprawy, ale tak się, znaczy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że sąd tak to zakwalifikuje, powinien być, nie korzystał w tym momencie z ochrony immunitetowej.
1: Dlaczego policjanci nie zatrzymali go na gorącym uczynku?
0: Dlatego, że to jest przedmiot wyjaśnienia i policjanci muszą mieć tutaj jasną odpowiedzialność, że nie naruszają prawa, nie naruszają ochrony wynikającej z immunitetu. To jest przedmiot...
1: Policjanci tego nie rozumieją, nie wiedzą, nie mają jasności dzisiaj.
0: To jest przedmiot pewnej wątpliwości, gdzie się kończy immunitet.
1: Pierwszy raz mamy tę wątpliwość, panie, nie pierwszy raz to pytamy, panie ministrze.
0: Panie redaktorze, odpowiadam, że poszła opinia prawna, została opracowana w zakresie ochrony wynikającej z immunitetu i ja osobiście wyrażam pogląd, zgodnie z tą opinią. Poseł Matecki, wdrapując się na ten płot, był na gorącym uczynku popełniania przestępstwa i w związku z tym...
1: Czyli następnym razem policjanci zatrzymają takiego posła na gorącym uczynku, bo będą już wiedzieć, że to jest gorący uczynek. I immunitet
0: na
1: nie
0: tym,
1: chroni.
0: Na tym polega ta trudność pracy funkcjonariuszy, policjantów, którzy w sytuacji rzeczywistej muszą dokonać oceny, czy zachowanie obywatela jest naruszeniem prawa, przestępstwem, czy też nie.
1: Czyli jeśli na przykład policjanci widzą, że poseł Macierewicz harpie się z uczestnikami manifestacji na placu Piłsudskiego, to nie wiedzą, czy mogą interweniować, bo nie wiedzą, czy chroni go immunitet w tym momencie, czy nie.
0: Przed chwilą już powiedziałem, że to jest fakt po prostu, że jest duża wątpliwość.
1: Okej, ale ta opinia prawna, o której pan mówił, ona jest przygotowywana, czy już jest gotowa?
0: Jest już gotowa i w tym zakresie w policji jest już... przekazywane, to będzie element szkolenia, no bo przecież jest 100 tysięcy policjantów, to nie jest też tak, że to z 8 na 8.1 już nagle wszyscy mają świadomość tego, że jakiegoś stanowiska i poglądu.
1: Jasne. Spójrzmy na pytania słuchaczy, widzów, internautów, na przykład takie. Wczoraj ewakuowano całe lotnisko Chopina ze względu na pozostawiony bezpański bagaż. Czy wiadomo coś na ten temat, w sensie, czy było jakieś zagrożenie?
0: Nie potrafię odpowiedzieć. W raporcie mam to z całą pewnością na biurku, ale nie pamiętam.
1: Sylwester pyta, panie ministrze, skąd spółki Skarbu Państwa, takie jak PGE czy Orlen, mają nadmiarowe zyski? Skoro ich zysk wynika ze sprzedaży paliw, prądu czy gazu, to może aktualne ceny ich produktów są sztucznie napompowane i te firmy skubią każdego. Skoro są nadmiarowe zyski, to po prostu prąd, gaz czy paliwo sprzedawali nam po zawyżonych cenach, gdyż w tej branży konkurencja nie istnieje. Może tą drogą trzeba działać, aby sprzedawali nam swoje produkty po uczciwych cenach i nie będzie problemu z nadmiarowymi zyskami, pyta słuchacz.
0: Mamy już po raz drugi uchwaloną ustawę, która w uzasadnieniu wyjaśnia tę sytuację. Miejmy nadzieję, że pan prezydent nie zawetuje.
1: Wcześniej ją zawetował.
0: Nie zawetuje tej ustawy i że sytuacja na Bliskim Wschodzie w zakresie w szczególności eksportu ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej znacząco się pogorszyła i w sytuacji, kiedy mieliśmy pierwszą ustawę i pierwsze weto prezydenta, ona nie była tak dramatyczna jak w tej chwili, więc najlepszą odpowiedzią będzie to, żeby prezydent tę ustawę podpisał i dał szansę rządowi, nam wszystkim, na to, żeby przejściowo w sytuacji tej sytuacji kryzysowej na Bliskim Wschodzie nasze rafinerie przerabiają przede wszystkim ten produkt z Arabii Saudyjskiej, ponad 60%. Więc sytuacja eksportowa z Arabii Saudyjskiej wpływa bezpośrednio na sytuację rafinerii polskich. Więc dajmy sobie szansę po prostu i to jest apel do prezydenta.
1: No to dopytuje pan Tymoteusz. Skoro Koalicja Obywatelska umiała wziąć sejf bez podpisu prezydenta, co stoi na przeszkodzie, by pakiet CPN wdrożyć i ponownie pomijając prezydenta?
0: Jeżeli chodzi o sejf dla wojska, bo dla policji i straży granicznej barierą były przepisy prawne i policja i straż graniczna, te przejścia graniczne, które chcieliśmy wzmocnić systemami antydronowymi, my tego nie możemy na razie realizować, dlatego że weto prezydenta zablokowało wzmocnienie sprzętowe policji, straży granicznej, służby ochrony państwa.
1: Ale mówiliście, że znajdziecie pieniądze inną drogą, gdzie
0: Odnoszę się do pytania. Weto dla służb wewnętrznych było przeszkodą. Kończymy już przygotowywanie przepisów, które umożliwią zrealizowanie tych pieniędzy, ale weto było skuteczne. Skutecznie zablokowało policję i straż graniczną. Nie zablokowało możliwości realizacji sejfu dla wojska, dlatego że były to przepisy przygotowane jeszcze właśnie przez naszych poprzedników. Stworzony fundusz zadłużeniowy, fundusz wsparcia sił zbrojnych, który przecież był na masową skalę wykorzystywany przez ministra Błaszczaka. On zaciągnął olbrzymie kredyty w bankach koreańskich, amerykańskich.
1: Pan Paweł pyta o zupełnie inną sprawę. Kiedy ukraińskie samochody będą miały obowiązek badań technicznych? Dlaczego pozwalacie, aby po naszych drogach jeździły niesprawne auta? Tak pyta słuchacz.
0: Moim zdaniem mają obowiązek, sprawdzane są badania techniczne, ale to są przepisy wynikające z zakresu Ministerstwa Infrastruktury. Sprawdzę to zadanie. Oczywiście policja bada aktualność badań technicznych wszystkich pojazdów na polskich drogach.
1: Komentuje i kropka. Tak się podpisuje słuchacz. Jak zareaguje rząd, jeśli czysto hipotetycznie byłby kolejny szturm imigrantów na polską granicę, a wasi posłowie znowu chcieliby tam biegać z pizzą i śpiworami?
0: To jest ciekawe bardzo pytanie, bo słuchacz absolutnie nie zauważa, że to nasz rząd. Myśmy powstrzymali nielegalną migrację, więc bo to w tym pytaniu pobrzmiewa jakaś taka myśl, że poprzedni rząd działał, a posłowie mojego ugrupowania mu przeszkadzali. W 2023 roku, to warto odnotować, było 28 tysięcy prób przekroczenia granicy. 12 tysięcy ludzi przeszło, przedarło się. Tak działał poprzedni rząd. W 2024 roku myśmy już mieliśmy 30 tysięcy prób, czyli więcej prób przekroczenia granicy. Ograniczyliśmy tę liczbę tych, którzy się przedarli, do 5 tysięcy. W 2025 roku ograniczyliśmy do około 1700. W tym roku nikt nie przeszedł. Nikt.
1: Pytanie tylko, czy to nie wiąże się z tym, że jest mniej tych ludzi tam wysyłanych po prostu?
0: A dlaczego jest tam mniej wysyłanych? Dlatego, że granice uszczelniliśmy. 24 500, 25 700. No pokazuje proces,
1: prawda? Policyjni związkowcy stawiają wam ultimatum, wam, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, i grożą protestem. Możliwy jest za chwilę protest policjantów od nowa?
0: Zwiększyliśmy atrakcyjność służby policyjnej tak mocno, że mamy rekordową liczbę chętnych do policji. To pokazuje po prostu, młodzi ludzie wybierają policję, straż graniczną, inne służby wewnętrzne z uwagi nie na to, że im ktoś mówi, że słuchaj, tam jest dobrze, tylko sami dokonują oceny, że to jest atrakcyjna służba, gdzie są stosunkowo konkurencyjne w stosunku do rynku cywilnego, innych formacji mundurowych, jest atrakcyjne uposażenie, nowoczesne technologie, że to jest naprawdę dobre doświadczenie zawodowe. My
1: współpracujemy... Widocznie związkowcy mówią, że trzeba więcej dla nich zrobić. Będą rozmowy w najbliższym czasie. Oni dają wam tydzień na adekwatną reakcję.
0: Panie redaktorze i szanowni państwo, ja chcę pokazać, że w tej sprawie jest opinia związków, którą szanujemy i za chwilę się do tego odniosę, i jest najbardziej wiarygodna opinia młodych ludzi, którzy wybierają po prostu służbę. W 23 roku mieliśmy masowe odejścia z policji. 10 tysięcy ludzi odeszło. Teraz ruch kadrowy w policji odejścia to jest około 3 tysięcy ludzi. Chętnych do policji w 23 roku mieliśmy 16 tysięcy, a teraz mamy ponad 30 tysięcy. Umówiliśmy się ze związkami zawodowymi na działania, żeby po pierwsze wzmocnić status materialny funkcjonariuszy. Oprócz podwyżek 20% i później w 24 roku i później tych wynikających ponad inflacyjnych, uchwaliliśmy ustawę o świadczeniu mieszkaniowym. Każdy funkcjonariusz miesięcznie otrzymuje netto od 900 do 1600 zł wsparcia na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, i poprzez te działania wzrosła atrakcyjność służby.
1: No tak, uchwalili... mówią, brak jest wdrożenia karty rodziny mundurowej, ale... nie ma zmian w dodatkach służbowych,
0: ale chcą,
1: tylko konkretnie dopytuję.
0: Ale właśnie...
1: Czy będą rozmowy?
0: Ale...
1: Dali wam tydzień na reakcję.
0: Ale chcą pokazać, co zostało zrobione. Uchwaliliśmy rekordowy...
1: Oni to słyszą, tylko pytanie, czy wy jesteście gotowi rozmawiać?
0: Mam nadzieję, że przedstawiciele związku...
1: Czy raczej chce pan powiedzieć, nie ma o czym rozmawiać, bo przecież zrobiliśmy wszystko to, co pan wymienił.
0: Mówię dokładnie odwrotnie. Pokazując to, co zrobiliśmy we współdziałaniu ze związkami zawodowymi, rekordowy program modernizacji. Oprócz tego wzmocnienia statusu materialnego, nigdy nie było tak wielkich nakładów na sprzęt. I oprócz 13 miliardów złotych na najbliższe 4 lata, oprócz tych 13 miliardów, 7 miliardów z tego programu SAFE, czyli 20 miliardów na wzmocnienie naszych służb. Karta rodzin mundurowych. Wnieśliśmy projekt, jest projekt w Sejmie. Napotyka na przeszkody, dlatego że tam jest szereg świadczeń dla służb mundurowych, ich funkcjonariuszy, ich rodzin, i są pewne uwagi innych ministerstw, które wskazują na to, że w jakiejś mierze byłoby to naruszenie równego dostępu do usług publicznych, ale my tę ustawę uchwalimy.
1: Chyba się jednak nie dowiem, czy będą rozmowy MSWiA, związkowcy.
0: Są rozmowy, nieustannie są rozmowy. Działa zespół, któremu przewodniczę w współpracy ze związkami zawodowymi, i chciałem pokazać, jak wiele zrobiliśmy.
1: Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA. Marcin Zaborski, kłaniam się. Dzięki, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Raport CIA o możliwych ruchach Rosji, jednym z tematów spotkania koordynatora służb specjalnych z szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ta rozmowa Tomasza Siemoniaka z Bartoszem Grodeckim już dziś. Jak wiecie, z wiadomości Radia Z Donald Tusk powiedział, że dostał od amerykańskiej agencji wywiadowczej dokument dotyczący możliwych zdarzeń w związku z wojną w Ukrainie. O informacji i szczegółach tego raportu dla prezydenta powie teraz reporter Radia Z Daniel Rzos.
1: Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji, ponieważ dostrzegają eskalację. Szczegóły spotkania ma poznać szef BBN-u Bartosz Grodecki.
2: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
1: John Ratcliffe, który kieruje CIA, pod koniec sierpnia był w Moskwie i rozmawiał z najważniejszymi przedstawicielami rosyjskich służb.
0: Według polskich przewidywań w najbliższych miesiącach należy spodziewać się nasilenia działań hybrydowych ze strony Rosji. Z kolei Komisja Europejska zapowiada powołanie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa do koordynacji odpowiedzi na te ataki. Sprawa ta mocno wybrzmiała w orędziu o stanie Unii Ursuli von der Leyen, które wygłosiła wczoraj w Strasburgu. Europosłowie są podzieleni, głośno krytykują ten pomysł politycy PiSu. Jak mówi Radiu Z Tobiasz Bocheński, to wykracza poza unijne kompetencje.
3: Ursula von der Leyen zamierza wypychać Stany Zjednoczone z Europy, przygotowuje się na budowę struktur równoległych do NATO, chociaż próbowała tam robić pewne zastrzeżenia, ale taka jest prawda.
0: Komisja Europejska chce, by Rada Bezpieczeństwa uzupełniała lukę w tym, czym NATO się nie zajmuje, czyli sabotażami i wojną hybrydową. Tak widzą to politycy Koalicji Obywatelskiej. Europoseł Dariusz Joński.
4: Oczywiście to nie byłaby żadna konkurencja dla NATO, a jedynie koordynacja w ramach Unii Europejskiej, tym bardziej, że pracujemy nad wojskowym Schengen i to bardzo istotne.
0: Wojskowy Schengen to projekt, który ma usprawnić transport wojsk między krajami wspólnoty. Rolnicy chcą natychmiastowej dymisji ministra Stefana Krajewskiego. Ich zdaniem resort nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Ministerstwo odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. O coraz większych problemach rolników reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało zarówno krajowe, jak i unijne dopłaty do paliwa. Rolnicy mówią jednak twardo, na dopłaty, jeśli w ogóle będą, załapią się jedynie nieliczni. A to i tak tylko kropla w morzu potrzeb, mówi nam szef Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
6: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
5: Rolnicy narzekają też na brak pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Jeśli resort rolnictwa nie wywiąże się z obietnic, rolnicy nie wykluczają protestów w Warszawie. Są kolejne przepisy o zamówieniach towarów z Chin i innych krajów nienależących do Unii Europejskiej. Nowa opłata od paczki wejdzie w życie najpóźniej 1 listopada. Jej wysokość jest jeszcze ustalana, będzie to zapewne od 2 do 4 euro. Przepisy o nowej Unii Celnej poparł Parlament Europejski, a co z już obowiązującymi opłatami 3 euro? O tym ze Strasburga reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
7: Na razie zostaje i to 3 euro od rodzaju produktów. Dojdzie jeszcze ta opłata manipulacyjna od paczki na poczet kontroli, a w najbliższych latach nastąpi docelowa część reformy, czyli ustalenie właściwych stawek cła, takich samych w całej Unii. Nieoficjalnie unijni urzędnicy przyznają, że produktów z Chin nie da się tak bardzo ograniczyć, ale da się je kontrolować i o to chodzi, bo problemem był nagły, ogromny wzrost liczby przesyłek nie do skontrolowania pod względem zarówno często nielegalnej zawartości, jak i unikania ceł. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: W odpowiedzi na opłaty chińskie firmy już powiększają swoje ceny dystrybucyjne w Unii Europejskiej. Kopalnia soli w Kłodawie czeka na wyniki badań dotyczących planowanej kontrowersyjnej inwestycji. Chodzi o możliwość składowania pod ziemią niebezpiecznych odpadów. Do momentu uzyskania tych wyników inwestycja, która ma stabilizować finanse spółki, została wstrzymana. Według projektu niebezpieczne odpady miałyby trafiać do pustych przestrzeni po wydobyciu soli, mówi prezes kopalni Andrzej Sadowski.
8: To nie zawsze oznacza, że to jest bardzo coś niebezpiecznego, bo to na przykład są popioły ze spalarni. A my żyjemy przecież azbestu. On, jeżeli jest w zamkniętym opakowaniu, szczelnym, to on jest obojętny dla zdrowia, dla otoczenia.
0: Dodaje, że sól jest dobrym izolatorem, a odpady nie miałyby styczności z wodami gruntowymi. Mimo to inwestycji stanowczo sprzeciwiają się mieszkańcy.
9: Ale myśli pan, że jak to zakopią, w plastikach na pewno tego nie będzie, bo...
10: A beczki
9: zaczną grzebić i pójdzie w wody gruntowe. My tu mamy... W ogóle nie powinno to być brane pod uwagę.
10: Kto by chciał mieszkać na bombie ekologicznej?
0: Wyniki ekspertyz mają być gotowe w przyszłym roku. Kolejny rekord w Tatrach pobity. W te wakacje liczba turystów na szlakach po raz pierwszy przekroczyła 2 miliony. Takiego tłoku w najwyższych polskich górach jeszcze nie było. Czy to dobrze, czy źle? I jak te tłumy wpływają na chronioną tatrzańską przyrodę? Sprawdzał reporter Radia Z Przemek Taranek.
11: Turystów przybywa, ale tatrzańska przyroda na razie dość dobrze to znosi, uważa dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.
12: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
11: Na razie nie ma mowy o limitowaniu wejść w Tatry, ale jednocześnie TPN rozważa poszerzanie szlaków, ustawienie dodatkowych toalet stacjonarnych i zwiększenie liczby strażników, których na razie jest zaledwie 11. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Minione wakacje w Tatrach były też niestety rekordowe pod względem liczby wypadków. 7 osób zginęło, a akcji ratunkowych było o 1/3 więcej niż rok temu. Rusza okres godowy jeleni, czyli rekowisko. W lasach może być głośno. Samce rozpoczynają walkę o dominację i samice, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
13: Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Nie podchodźmy bliżej tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film telefonem. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rekowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
0: Rykowisko potrwa do początku października. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz:
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Już jutro przed 8:00, tylko w Radiu Z.
4: Tu Radio Z, jest 5:30. Zapraszamy na pierwsze poranne wiadomości. Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
5: Potężny nocny rosyjski atak na Kijów. Na miasto poleciały rakiety balistyczne. W całej ukraińskiej stolicy było słychać eksplozje.
4: Co najmniej 11 osób zostało rannych. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. W niektórych dzielnicach są problemy z zaopatrzeniem w wodę.
5: W związku z ostatnimi wydarzeniami niedaleko granicy Ukrainy z Polską prezydent Karol Nawrocki nie zamierza zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, za to zamierza spotkać się, ale dopiero jutro, z ministrem obrony narodowej i szefem sztabu generalnego.
4: W tych rozmowach weźmie też udział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dlaczego w tak wąskim gronie? Bo ludzie prezydenta biorą już udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
6: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
4: Spotkanie prezydenta z szefem MON-u jest planowane przed wylotem ministra obrony do USA.
5: Donald Trump grozi Unii Europejskiej kolejnymi cłami, a poszło o możliwość przystąpienia Kanady do Unii jako członka stowarzyszonego. Według amerykańskiego prezydenta będzie to wrogi akt. Dodatkowo nazwał Kanadę okropnym partnerem handlowym.
4: Trump ma napięte stosunki z Kanadą od momentu, kiedy ogłosił, że chciałby ją przejąć, tak żeby była kolejnym stanem USA.
5: Uważajcie na gęste mgły o poranku. Zaczął się już ten czas, kiedy będą one dokuczać kierowcom, bo nie dość, że ograniczają widoczność, to jeszcze zwiększają ryzyko wypadków.
4: We mgle droga hamowania się wydłuża, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Radiu Z Izabela Wypychowska z Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
5: Gęste mgły mogą pojawić się w Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce, ale też na Podkarpaciu.
4: Wiadomości Radia Z to poranku co pół godziny, a 7:40 gościem Marcina Zaborskiego będzie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zapraszamy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Co to się porobiło w tej pogodzie? Wczoraj tak ładnie, proszę pana, 26 stopni, 25 słońca, a dzisiaj?
9: Właśnie widzę, że dzisiaj będzie co? Wszędzie 18-19 max i deszcz.
8: To może im nie mówmy tego, że będzie 18 max i deszcz.
9: Słuchajcie, piękne lato przed nami.
8: Cicho. Że nie słyszeli, to zostawmy tak. Że to 18 i deszcz, to nie mówmy.
9: Nie mów. Cicho.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Dzień dobry bardzo. To jest Radio Z. Dzisiaj jest czwartek, moi drodzy, 17 września. Mam tutaj, przepraszam, 17, tak, czwartek, 17 września.
1: Tak, bo wczoraj był 16, tak. A jutro będzie 19.
0: Mam przysłowie na dzisiaj.
1: Dawaj.
0: Jaką pogodę na Nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą jesień.
1: A mamy takiego kolegę, tak. Który ma na nazwisko Wrzesień.
0: Wrzesień,
1: nasz
0: tak.
1: Realizator dźwięku.
0: Wrzesień.
1: To jaką, może by jego zapytać.
0: Jaką pogodę da? On jest zwykle markotny o tej porze, więc...
1: No bo to wrzesień.
0: To dobrze nie świadczy.
1: Czemu nie śpicie? Dajcie znać. Numer do nas 321-321-321. Ogólnopolska centralka porannego wstawanka.
0: W sensie wy wstajecie, dzwonicie do radia, my mówimy cześć, a wy mówicie cześć i tam dalej co chcecie.
1: I sami siebie słyszycie w radiu.
0: Ja.
1: To jest frajda.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zostaliście z Radiem Z. To jest świetny wybór, moi drodzy. A my telefon odbieramy od samego rana, bo one dzwonią i dzwonią i dzwonią i dzwonią i dzwonią. 321-321-321. Dzień dobry.
1: Cześć panowie. Pytacie, co robi się rano i gdy się wstaje. Robi się powidła pyszne. Jak będziecie grzeczni, to może wam wyślę ze dwa fojiki. Pozdrawiam, Teresa Zyk.
2: No, pani Teresa kochana, cudownie, że powidła robią od rana ból.
0: Ból,
2: ale się długo musi gotować.
0: Ale wiecie, to trochę jak mama. Jak będziecie grzeczni, dam wam dwa słoiki. A jak nie będziecie grzeczni, to będziecie lizać patelnię.
2: Ja ostatnio zrobiłem sobie powidła śliwkowe.
0: I co?
2: I powiem ci, że smak powideł, jak sobie zrobisz sam, to jest zupełnie inna jazda niż te ze sklepu.
0: A dawałeś masła?
2: Och, cholera, zapomniałem.

0: Reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
4: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
19: Jest czwartek, 17 września, zbliża się 6. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
20: Bezsenna noc w Kijowie, huk eksplozji, ranni i zniszczenia.
19: Polityka miesza w muzyce, rozkręca się skandal wokół Eda Sheerana i jego amerykańskiej trasy.
20: Zacięty mecz i lekcja do odrobienia. Pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
19: 6.
20: 12 osób rannych w ataku na Kijów. Rosjanie posłali tej nocy na ukraińską stolicę grad pocisków balistycznych. Na ten moment nie ma informacji, czy są zabici.
0: Najświeższe i zweryfikowane informacje przynosi reporter Radio Z Daniel Rzosy. Dzień dobry, Daniel. Dobry. Jak duże są zniszczenia?
17: Zagraniczni dziennikarze, którzy są w Kijowie, piszą o kilkunastu potężnych eksplozjach. Mer Kijowa Witalij Kliczko informuje o uszkodzeniu w jednej z dzielnic budynków mieszkalnych i biurowych. Atak dronów i rakiet zniszczył też placówkę oświatową. W mieście są problemy z zaopatrzeniem w wodę. Wśród rannych jest dwoje dzieci. Rosjanie przeprowadzili też ostrzał o desce. Uszkodzony został 19-piętrowy blok. Zaatakowano także Dniepr i Zaporoże, ale alarmy przeciwlotnicze było słychać również na zachodzie obwodu lwowskiego.
0: Prezydent Ukrainy wzywa Rosję do wstrzymania ataków na obiekty energetyczne.
20: Kontrwywiad wojskowy prześwietla rosyjskiego drona sprowadzonego z plaży w zachodniopomorskim Rusinowie. Gerbera 2, wyposażony w głowicę bojową, spadł do morza i przydryfował do naszych brzegów.
0: Służby podkreślają, że to dla Polski cenne znalezisko, bo można go szczegółowo obejrzeć. Jak to będzie przebiegać? O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
21: Analitycy i biegli ze SKW rozbiorą na części odnalezionego drona, dokładnie go zbadają i wiedzę wykorzystają w ewentualnym zwalczaniu kolejnych takich jednostek, które przekroczą polską granicę. Odnaleziony bezzałogowiec to dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan. Dron prawdopodobnie był testowany i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża.
0: Rosja konsekwentnie tej sprawy nie komentuje.
20: Komisja Europejska ma plan na sprawniejsze i szybsze wsparcie w obliczu ataków hybrydowych na pojedyncze państwa. Chce stworzyć Radę Bezpieczeństwa do konsultacji, gdy któryś z członków czuje się zagrożony.
0: Ma to być struktura na zasadzie artykułu 4 NATO. Nie dublować go, ale wypełniać lukę w procedurach. Jak konkretnie ma działać Europejska Rada Bezpieczeństwa? Rozmową w Strasburgu z bliska przysłuchuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
22: To jeszcze nie jest ustalone, ale założenie jest takie, że na wniosek jednego kraju wszystkie mają się stawić na konsultacje i ustalić możliwą reakcję na ataki hybrydowe czy sabotaże, mówi komisarz obrony Andrius Kubilius. Nasze instytucje i doktryny przygotowane na czas pokoju już nie są wystarczające. Według komisarza to działanie nie stoi w sprzeczności z NATO. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Do tej rady mają być zaproszone także Kanada, Wielka Brytania, Norwegia czy Ukraina.
20: Rozkręca się skandal wokół Eda Sheerana. Staje się dla irlandzkiej gwiazdy coraz bardziej kosztowny. Sheeran stracił już ponad 200 tysięcy obserwujących.
0: Jak wiecie, z Radio Z supportujący Irlandczyka amerykański raper Macklemore publicznie wsparł Palestynę, krzycząc ze sceny Free Palestine oraz wykonując swój zaangażowany utwór Hinds Hall. Właściciele niektórych amerykańskich stadionów oskarżają go o antysemityzm i odmawiają organizacji imprez z jego udziałem.
20: Ed Sheeran zrezygnował z jego występów, co z kolei oburzyło fanów. Skandal nabiera na sile, bo z amerykańskiej trasy Sheerana wycofują się kolejne zespoły na znak solidarności z Macklemorem. 4 zwycięstwa i 1 porażka. Z takim bilansem polscy siatkarze kończą rywalizację w fazie grupowej Mistrzostw Europy.
0: Zwieńczyli ją pojedynkiem z Bułgarami, w którym to rywale okazali się lepsi 3-2. O tym zaciętym spotkaniu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z.
23: To miał być najtrudniejszy mecz w fazie grupowej i taki był. Polacy zaczęli od wygranej do 20. W dwóch kolejnych setach lepsi byli Bułgarzy 31-29 i 25-23. Nasi wyrównali, wygrywając do 19 zaciętego tiebreaka. 20-18 wygrali jednak rywale. Mamy sporo do przemyślenia, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
24: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
23: A to bardzo prawdopodobne. Drabinka prowadzi naszych do kolejnego pojedynku z Bułgarami już w ćwierćfinale. Wcześniej Polaków czeka mecz 1/8 finału z Łotwą.
0: To spotkanie w sobotę. Więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 6:30.
20: A 2:00 w najważniejszej politycznej rozmowie poranka u Marcina Zaborskiego, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: A my lecimy z prognozą pogody. Ochłodziło się dzisiaj maksymalnie w całej Polsce. 18-19 stopni. Deszczowo. Teraz leje. Zmokłeś?
26: Sprawdziłem, oczywiście.
19: Tak? Szedłeś chodnikiem z parasolem?
26: Nie, ale padał deszcz.
19: A jak dostałeś się do radia dzisiaj?
26: Samochodem przyjechałem. Dlaczego pytasz?
19: Na bogato. Wiesz, po ile jest paliwo?
26: Wiem. Nie przypominaj mi.
19: Może autobusem przyjedziesz?
25: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu
19: Albo
25: Z.
19: Albo przynajmniej na gaz załóżmy.
26: Ale że co, że na gapę mam jechać autobusem, żeby było taniej, tak?
19: A właśnie, ile kosztuje bilet komunikacji miejskiej, Kamil?
26: Nie zadawaj mi trudnych pytań, Marek.

0: piosenka gdzieś już jakby to...
1: Ale że co?
0: Jak się nazywał ten taki, co mówili o nim, że jest takim nowym Stingiem i tak szeroko otwiera usta?
1: Bob Dylan.
0: Gautier, to
1: ten,
0: podobne.
1: Ten, co był taki żart, prawda? Co robi... Czekaj, żebym nie spalił żartu. Co robi... Bo tam był taki duet Gautier i Kimbra. Co robi Kimbra w kuchni? Kimbra w kuchni Gautier.
0: Bardzo ładne. Telefony od rana, oczywiście nasza centralka, tak. Ogólnopolska porannego wstawanka włączona. Halo, dzień dobry, kto tam?
2: Witajcie. Tomek z tej strony.
0: Cześć,
2: co
0: Tomek.
2: Się robi rano? Kopie się buraki rano. Pozdrawiam.
0: Kopie się buraki. Patrz, już rolnicy wyszli na pole i kopią buraki.
1: Ja uwielbiam buraki, bo buraki to jest symbol mojego dzieciństwa, słuchaj.
0: Ale po co kopać buraka? Wystarczy mu powiedzieć, idź stąd.

0: Yeah, sorry.
1: 17 minut po godzinie 6, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Teraz o studentach naszych wspaniałych, bo coś tam wykombinowali, tak?
2: No, oni to potrafią, no.
1: Słuchajcie, oni stworzyli filtr z drewna, zagiechu studenci, który zatrzymuje 99,6% bakterii.
2: Czyli prawie wszystkie.
1: Prawie wszystkie.
2: Taka skuteczność, z drewna, tak?
1: Z drewna. No i taki filtr nie potrzebuje do działania ani prądu, ani pompy.
2: To z drewna.
1: Z drewna zrobię, siedzi w akademiku.
2: To są cali studenci, tak, właśnie, nie? Oni potrafią na przykład z parówki, też parówkę studentowi, tak, to on zrobi z tego dowolaja.
1: Znaczy właśnie dziwię się, że jak robili ten filtr z tego drewna, to przy okazji tego nie zjedli, bo to by było w stylu studentów, zapanierować i zjeść.
2: No ale to i tak jakby zjedli, to zostałoby im 0,4%, bo to
1: sam
2: tylko...
1: raz na deser.

0: Trisha McNeil, Someone Loves You Honey. Tutaj Radio Z. Pogadajmy o Wielkiej Kasie.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
2: Dobrze powiedział.
0: Dobrze powiedział. 650 tysięcy złotych.
2: Ale nie, bo on powiedział milion.
0: Dzisiaj.
2: Milion powiedział
0: no,
2: powodów.
0: No przecież mówię, dasz mi skończyć.
2: No to co mówisz 650, jak on dzisiaj, powiedział milion.
0: Ale są dwa finały. Dzisiaj jest 650 tysięcy, a pod koniec września milion złotych. Jednym SMS-em wchodzisz do gry.
2: Co ty gadasz?
0: I tu, i
2: dwa
0: tu.
2: Razy?
0: No,
2: wow.
0: Dokładnie.
2: SMS, słuchajcie, Radio Z pod 7353 za 369 z VAT. Jak nie zagracie, jak nie skorzystacie ze szczęścia, to będzie tak.
0: Lepiej, żeby tak nie było.
2: Będzie płacz.
0: Dokładnie, więc słuchajcie, skorzystajcie z tej szansy. Milion złotych czeka w wielkim finale września. Już teraz możesz wejść do gry. Uwaga, bo mamy dla was super bonus. Każdy SMS to teraz aż 16 500 szans.
2: No grzech nie skorzystać. Radio Z wyślijcie SMS-em pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie 2, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Zobacz, Stasiu.

0: oku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Po reklamie.
14: Jest punktualnie 6:30, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Krzysztof Kiryczuk zapraszają.
15: Marne szanse, żeby prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Miałaby ona zastopować drożyznę na stacjach paliwowych i ulżyć kierowcom.
16: Poprzedni projekt Karol Nawrocki zastopował, wysyłając go do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny projekt niewiele zmienia. Obniżek paliw nie będzie, mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
17: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen. To jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
15: Tylko że takie podniesienie ceny paliwa przez koncerny ma być właśnie zatrzymane, bo ma zostać wprowadzony program CPN, a stawki będzie odgórnie ustalać minister energii. Paliwowy raport będziemy mieć dla Was w wiadomościach za pół godziny.
16: PKP liczy straty po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Tylko na ten moment jest to kilkanaście milionów złotych. Do kasacji trafi lokomotywa oraz co najmniej dwa wagony.
15: Jak wiecie z Radia Z, w zeszłym tygodniu w zdarzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu. Byli też ranni, w tym maszynista pociągu. A ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki zignorował czerwone pulsujące światła ostrzegawcze i nie zatrzymał się przed przejazdem.
16: Jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków, Bolo Auto, wyrzucony do śmietnika. Włoska premier ogłosiła zniesienie opłat za posiadanie małych i średnich samochodów oraz motocykli.
15: Wysokość opłaty do tej pory ustalały poszczególne regiony. Po zniesieniu podatku mogą stracić ponad 2 miliardy euro. Ale Giorgia Meloni chce dać im rekompensatę za to. Bolo Auto ma przestać istnieć od nowego roku.
16: Unia bierze się za internetowe gry dla dzieci. Ma zakazać korzystania z nich przez osoby poniżej 3 roku życia. Wiek będzie sprawdzać sklep z aplikacjami, a nie sama gra.
15: Dodatkowo obwarowane wiekowo mają być gry online, mają być pod kontrolą i nadzorem rodzica do 15 roku życia.
18: Będę grał w grę.
16: O innych grach, tych niezakazanych. W wiadomościach sportowych Radia Z Marcin Powideł.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Porażka bez konsekwencji. Nasi siatkarze przegrali pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. Porażka w Sofii z Bułgarią po tiebreaku wstydu nie przynosi, ale pokazała, że biało-czerwoni mają jeszcze nad czym pracować, mówi przyjmujący reprezentacji Polski Kamil Semeniuk.
9: Było to ciężkie spotkanie. Byliśmy blisko. Na pewno będzie dużo, dużo materiału do analizy, no bo to jednak 5-setowe spotkanie. Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
2: I to już w ćwierćfinale, jeśli tylko oba zespoły przejdą kolejną rundę. W sobotę rywalem biało-czerwonych będzie Łotwa. Bułgarzy zagrają z Niemcami. Od porażki rozpoczęli także rywalizację w Lidze Europy piłkarze Jagiellonii. Drużyna z Białegostoku przegrała w Pireusie z Olympiakosem 1-2, choć prowadziła po golu Kajetana Szmyta.
13: Były momenty, z których możemy być dumni, ale no też ciężko tak podnosić to słowo duma po porażce mimo wszystko. Musimy po prostu szukać punktów.
2: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Dziś o punkty powalczy Lech. Kolejorz zagra w Londynie z Crystal Palace. A w kolejnych wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę powiemy Wam, jak szalał na San Siro Jakub Kamiński, który poprowadził Benfikę do zwycięstwa nad Milanem.
18: No świetnie, ci nasi piłkarze radzą sobie w pojedynkę, ale jak są wszyscy razem, to jakoś no, co nie?
14: Dokładnie.
18: Na termometrach 19 stopni maksymalnie dzisiaj. Chłodno. Na wschodzie wręcz, w Lublinie tylko 16 i wszędzie deszczowo, od rana pada. Czekajcie, sprawdzę piątek, klikam, piątek. O, jutro troszkę więcej słońca, ale deszcz jeszcze zostanie na zachodzie.
14: Ale dzisiaj jak już jechałem, to poczułem, a teraz będzie, tutaj pan mówił, dobra.
18: No, dżingiel, no.
19: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
18: Ale nie jest taki szybki jakby, nie?
14: Prawda, Luka? On mówi tak, dzień dobry bardzo w radiu. To
18: co
14: każdy
18: chciałeś,
14: potrafi.
18: Kamil, powiedzieć?
14: Ja nie bardziej mówiłem, dyrektorzy mówią tak bardziej. zgubiłem myśl.
18: Nie, dobrze ci szło.
14: Za 26, 7.
18: Kamil, to ty?

0: tak kierowcy będą robić niedługo, jak dotkną kierownicy na minus 20.
1: Oj, tak.
0: Na poranku.
1: Wchodzisz do takiego zimnego samochodu i nic nie działa, tak?
0: No, ale jak ktoś ma podgrzewane fotele,
1: prawda?
0: Albo podgrzewaną kierownicę, to tak, nie ma takiego problemu, prawda, Kamil?
1: Zazdrościmy tym, co tak mają. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
0: Dzień dobry, kłaniamy się.
1: Zmieniam temat, bo tak, wczoraj walczyliśmy o niższe ceny paliw.
0: Dodzwoniliśmy się do samego Orlenu, posłuchajcie.
2: Wie pani, jak gdyby na przykład po prostu podawać cenę za pół litra zamiast za litr.
3: Nie wiem, może macie jakieś starsze kolekcje tej benzyny, że to wczorajszą sprzedawać, nie musicie dzisiaj tej świeżej benzyny.
2: Tak jak jest przy jedzeniu, prawda, że jest jakieś wczorajsze tam za połowę ceny na przykład.
4: Rozumiem. Jeżeli państwo mają jakieś propozycje, oczywiście proszę nam przesłać taką informację. Opiszecie państwo i przekażemy tutaj do Orlenu dalej.
0: No, proszę, otwarcie na pomysły.
1: Te biedne panie, rozumiem.
0: Rozumiem.
1: Słuchajcie, dzisiaj, właśnie, co dzisiaj?
0: No, dzień dobry,
1: dzień
0: chłopaki.
1: Dobry.
2: Cześć, witamy serdecznie. No a dzisiaj znowu promujemy Polskę i promujemy ją poprzez wielkich artystów.
3: No chcemy połączyć naszego polskiego artystę z wielkim artystą światowym Edem Sheeranem.
2: Dzwonimy do Skolima.
0: No, wow, Skolima. Ale jak Skolim, tak, Londyn stanie koło Eda Sheerana, rudego,
1: tak,
0: to...
1: To będzie pomarańczowy kolor.
5: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
20: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
19: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
19: Aflofa.
21: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
22: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
21: No dobrze, a taki fajny prezent?
22: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
22: Na mediaexpert.pl.
23: Włączamy niskie ceny.
24: Po reklamie.
25: Radio Z i już.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Bo nie powiedzieliśmy, o której godzinie dzwonimy do...
1: Właśnie.
0: Skolima w sprawie Eda Sheerana.
1: Bo to tak trochę nas, wiecie, ten Rudy nas tak...
0: Tak, bo
1: rozkojarzył.
0: Będzie Blondyn i Rudy koło siebie.
1: Kochani, w sprawie Skolima i Eda Sheerana będziemy dzwonić około 7.50 w Radiu Z.
0: Dokładnie, bo to nasz nowy punkt programu, czyli jest pan, pani na głośno mówiący.
1: Artur Gadowski teraz będzie dla was. Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność.
0: To o mnie w damskiej sukience.

0: Nowoczesne dźwięki takie, prawda? Bum, bum, bum, bum, bum, takie bum, bum, bum, bum, bum.
1: Powiedział ja najstarszy z nas.
2: Ja mam takie, jak pralka się przeładowuje.
0: To prawda. To jest Radio Z. Za 9 minut będzie godzina 7, czwartek, 17 września. Słuchajcie, i uwaga, odstawcie gorącą kawę, bo się można opluć, oparzyć. Bo Kanada i Unia Europejska chcą współpracować.
1: No w porze.
0: Znaczy właśnie, nie wiem czy w porze, bo Unia Europejska chce, żeby Kanada była członkiem stowarzyszonym, żeby tam był przepływ.
2: Kanada w Unii?
0: No właśnie, żeby
2: jak był członkiem.
0: No członkiem, żeby była.
1: A to jest inny kontynent, no to jak Unii Europejskiej.
0: No ale Kanada być tam, nie wiem, Schengen na przykład może być i będzie przepływ towarów, usług.
1: To nie będzie granic, to pan Donald Trump będzie niezadowolony.
2: No ale on też jest członkiem stowarzyszonym.
3: Radio Z i już.
1: Za 8 siódma.

0: David Guetta, Run, Run, River. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, witamy.
1: Ale gramy, jakby to była normalnie dyskoteka w Ostroniu Morskim w 95 roku. Wow!
2: Hej, to mnie zobaczycie pod ścianą.
1: Na pewno któraś podejdzie i z tobą zatańczy. Telefony się urywają. 321-321-321. Dzień dobry.
3: Cześć, Maciek z tej strony. Tak słyszę i wnioskuję, że Kamilek dzisiaj w dobrym humorze. O. No w końcu czwartek. Mm-hmm. Jutro piątek, weekendzik. Tylko żeby w poniedziałek znowu ci się humorek nie zepsuł.
1: Oj tam, no.
0: Raz się wydarzyło. Tak. Przez 3 lata pracy tutaj w Radiu Z. Raz się zdarzyło.
1: I słuchacze pamiętają.
0: No. Dokładnie, ten jeden raz.
1: Już za chwilkę wiadomości Radia Z punktualnie o 7:00. Koniecznie zostańcie z nami.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
5: Lubię to w Radiu Z.
6: Lubię to, serio.
5: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
7: A już dziś w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez Julkę Żugaj. Podobno będzie o nich głośno. Poznajcie je w Radiu Z.
5: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
8: Reklama.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Citroen.
14: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
15: A nosek?
14: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
15: Całą noc?
14: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
15: Dobranoc, nosku.
14: Dobranoc, skarbie.
16: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
19: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
19: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
20: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
21: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Po reklamie.
1: Siódma za pasem, jest czwartek, 17 września. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
22: Ceny paliwa wyżej i wyżej. Polska ma padrożyznę na początek.
23: Ciąg dalszy kłopotów na kolei. Po awarii w Katowicach wciąż opóźnienia pociągów.
22: Krakowianie na tropie absurdów. Powstaje lista. Posłuchajcie po co.
1: 7.
22: Rekordy cen paliw nie mają końca. Są stacje, na których benzyna 95 kosztuje już ponad 8 zł, a diesel dobija do 9.
23: Z wyliczeniami analityków ePetrol, reporter Radio Z Daniel Wrzos. Dokładnie. Dzień dobry. Gdzie kierowcy płacą najwięcej?
24: No, najdroższa benzyna jest na Dolnym Śląsku, w województwie świętokrzyskim i lubuskim. Średnie ceny dla tych regionów różnią się o kilka groszy, ale pozostają najwyższymi w kraju. Na niektórych stacjach 95 przebiła psychologiczną cenę 8 zł za litr, tak jak powiedzieliście. Tak jest w Warszawie. Najtaniej, jak wskazuje ePetrol, jest w Małopolsce oraz na Warmii i Mazurach, gdzie ma być najtańszy w Polsce gaz.
22: A Europa jak radzi sobie z drożyzną na stacjach?
24: Na przykład Węgry proponują bon paliwowy. Właściciele aut z silnikiem diesla dostaną do końca roku równowartość 240 zł. Nie będzie za to mrożenia cen. Jakąś formę wsparcia czy ulgi rozważa też niemiecki rząd. Francja przedłuża pakiet pomocowy dla sektorów dotkniętych wysokimi cenami paliw. Wsparcie dostaną też rolnicy. Z kolei przewoźnicy w Hiszpanii domagają się dopłat bezpośrednich do paliwa.
23: A w Polsce rząd naciska na prezydenta, żeby podpisał w końcu ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wtedy, jak obiecuje premier, wprowadzi limity cen na stacjach.
22: 12 osób rannych, w tym dwoje dzieci, w nocnym ataku na Kijów. Rosjanie posłali na ukraińską stolicę rakiety balistyczne. Są zniszczenia i problemy z zaopatrzeniem w wodę.
23: A na przejściu z Ukrainą w Dorohusku ruszył montaż specjalnych skronów dla strażników granicznych. Wnioskowali o takie miejsce po ostatnich atakach rosyjskich dronów przy polskiej granicy.
22: Reporter Radia Z Michał Dzieneński rozmawiał o tym z kierownictwem resortu obrony. Gdzie jeszcze saperzy zamontują te specjalne fortyfikacje?
25: Jak ustaliłem, Straż Graniczna wybrała na razie 4 przejścia graniczne z Ukrainą. Oprócz Dorohuska to m.in. Zosin i Medyka. Schrony, mówiąc w uproszczeniu, przypominają duży worek z piaskiem. W internecie pojawiły się też nawet żartobliwe określenia. Butelkomat czy domek dla niedoberzy.
26: Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią.
25: Mówi Radiu Z wiceminister obrony Cezary Tomczyk i podkreśla, że system fortyfikacji HESCO stawiany przy granicy używany jest na całym świecie. To pierwsza polowa bariera obronna i ochronna.
23: Wzdłuż całej granicy z Ukrainą, Białorusią i Rosją montowane są umocnienia w ramach powstającej tarczy Wschód.
22: Przeciągają się utrudnienia na kolei w Śląskiem. O poranku są opóźnienia pociągów na trasie Żywiec-Rybnik. Odwołano skład Suszec-Rybnik. Kursuje na tej trasie komunikacja zastępcza.
23: Ma to związek z usterką na torach. Przez problemy z urządzeniami sterowania ruchem wczoraj była sparaliżowana cała kolej na Śląsku. Służby badają, czy nie był to przypadkiem sabotaż.
22: Paczki z Chin mają być jeszcze droższe. Najpóźniej 1 listopada ma wejść w życie nowa opłata manipulacyjna od paczki. Stawka jest wciąż uzgadniana, ale będzie to koszt między 2 a 4 euro od paczki.
23: Przepisy o nowej unii celnej poparł właśnie Parlament Europejski, a w Strasburgu obradom przysłuchuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, a co z dotychczasową opłatą 3 euro od typu produktu?
27: Na razie zostaje i to 3 euro od rodzaju produktów. Dojdzie jeszcze ta opłata manipulacyjna od paczki na poczet kontroli, a w najbliższych latach nastąpi docelowa część reformy, czyli ustalenie właściwych stawek cła, takich samych w całej Unii. Nieoficjalnie unijni urzędnicy przyznają, że produktów z Chin nie da się tak bardzo ograniczyć, ale da się je kontrolować i o to chodzi, bo problemem był nagły, ogromny wzrost liczby przesyłek nie do skontrolowania pod względem zarówno często nielegalnej zawartości, jak i unikania ceł. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
23: Chińskie firmy już powiększają swoje centra dystrybucyjne w Europie, a w przypadku pozytywnych kontroli będą mieć w zamian ułatwienia w nowym unijnym urzędzie celnym.
22: 200 zgłoszeń na liście absurdów Krakowa. O czym mowa?
23: Na przykład o ulicy Spacerowej bez chodnika. Albo o szpitalu ortopedycznym z najbliższym przystankiem w odległości 0,5 km. Czy wysepce dla pieszych, na której się nie mieszczą. Takie właśnie absurdy mieszkańcy zgłaszają przez portal uruchomiony przez aktywistów z Polskiego Alarmu Smogowego. I o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
0: Strona ruszyła 4 miesiące temu. Do dziś wpłynęło ponad 200 zgłoszeń od pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej, ale też pacjentów szpitala przy ulicy Bochenka.
2: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
0: Mówił mi Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści zapowiadają sprawdzanie realizacji propozycji mieszkańców. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
22: Propozycje ulepszeń komunikacyjnych można zgłaszać na platformie Dobra Jazda KRK.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
7: W prognozie na dzisiaj jesień i to taka konkretna jesień.
1: A wczoraj sam mówiłeś, żeby nie mówić jesień, bo to jeszcze jest lato i żeby nie mówić, że jesień, że zimno.
7: Ale to, że w prognozie to jeszcze nie jest jesień, to jest lato po prostu, które się dzisiaj przyodzieje w kołderkę jesienną.
1: Zadyszkę złapało.
7: Dokładnie. 18-19 stopni, chmury także deszczowe.
5: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
7: A ty wiesz, co ty wczoraj mówiłeś? Ty wiesz, co ty wczoraj
1: oczywiście
7: mówiłeś?
1: A co to jesteś moja żona, że mi wypominasz, co ja wczoraj powiedziałem?
7: To ty mi wypomniałeś.
1: No. Chłopaki, tak? No. Obiad.
7: Dobra, mamo,
1: to dobrze, że nas macie. Baleja, Gajda, Stary Brat.

0: Chris Martin i Coldplay oraz Chainsmokers. A ostatnio Chris Martin zaczął chodzić na siłownię i pokazuje swojego bicepsa.
1: I co, jest tam już biceps? No jak
0: ja takiego nie mam.
1: No ja też nie.
2: A podobno na wiosnę jego biceps wydaje solową płytę.
1: Ale jakbyśmy nasze uda porównali z bicepsem, to pewnie byłoby podobne, co?
0: No pewnie tak. Słuchajcie, bo no tak zbliżamy się do jesieni pomalutku.
1: Musisz o tym mówić?
0: Pierwszy dzień jesieni 23, czyli już za 6 dni. I pytanie brzmi, czy jesteście gotowi na sezon grzewczy?
1: Nie.
0: Bo ceny gazu wzrosły w ciągu roku o 170% w Polsce.
1: Ojoj.
0: A drożeje też węgiel i ten słynny pelet.
1: Ten piłkarz pelet.
0: Tak, Brazylijczyk.
1: Podrożą, tak?
2: Podrożą. Peleta się gra chyba, jest taka gra.
1: Dokładnie. W pelet.
2: Gramy w pelet?
1: Gramy w pelet?
0: No od 23 są ogólnopolskie mistrzostwa grania w pelet.
1: Ale czekajcie, nie straszmy, bo na razie jest stabilnie. Z tego, co sprawdziłem, to ceny i taryfy za ciepło w ciepłowni, w kaloryferach są stabilne, ale eksperci nie wykluczają podwyżek.
0: A widzisz.
1: W 2027 roku,
2: no
1: tak.
2: No bo to jest tak, że na tych rachunkach tam masz opłaty ten za... i nigdy nie wiadomo, ile to kosztowało, bo jest przesłowa, opłata, prognoza, a jak twój stary na końcu i tak ci powie, zimno ci, to się ubierz.
0: Święta racja. Pozdrawiamy wszystkich ojców. Ojców tego narodu.
1: Ale który z was już tak kiedyś powiedział do dzieci? Bo ja tak powiedziałem.
2: Ja jeszcze nie.

0: to jest to rykowisko, które będzie u nas dzisiaj?
1: Dzisiaj będzie rykowisko. 8:40 wybieramy największego jelenia w Polsce.
2: Już można zaprezentować się na antenie. Numer do nas 321-321-321. Słuchajcie, teraz wam podniesiemy ciśnienie wszystkim. Przepraszamy za to, co zrobimy. No bo jest ciąg dalszy afery ze złodziejem. Nie, przepraszam, z lekarzem tym, Dawidem Kasprzykiem.
0: Dzień dobry, ja do pana złodzieja.
2: Tak.
0: Kto ostatni w kolejce do złodzieja?
2: Pan złodziej, przepraszam, lekarz, ma się dobrze.
0: Chciałem się zarejestrować na jutro do złodzieja.
2: Pan złodziej już nie ma już numerku.
0: No dobra, co u niego? Pan Kasprzyk, najbardziej skompromitowany
2: lekarz
0: w Polsce.
2: Ma się dobrze, jeździ nadal po Warszawie Porsche, tutaj właśnie dziennikarze Faktu go przyuważyli, ale co ciekawe, nawet nie był przesłuchany, nawet nie ma wyznaczonego terminu przesłuchania, rozumiecie?
0: Ale to była jedna z największych afer w tym kraju,
2: tak,
0: prawda? On był na ustach całej Polski i nikt go nawet jeszcze nie przesłuchał?
2: Nie, absolutnie.
3: No bo on jest z Platformy, no, nie będą swoich przesłuchiwać. Jak chcą go przesłuchać, to musi się najpierw przejść do PiSu. No.
2: Przepraszam, mój drogi, jakby był z PiSu, to on już by siedział. Tak. 6 rano by po niego przyszli.
0: Już by siedział. Na Węgrzech, w Naddniestrzu albo w Waszyngtonie.
4: Radio Z i już.
3: I tak to leci.
0: O, Bartek, jesteś na antenie.
3: Nie.

0: Będziemy wybierać najlepszego jelenia w Polsce.
1: Teraz próbuję połączyć kropki. Jaki to ma związek ze mną?
2: No chcemy, żebyś był pierwszy w tym konkursie. Szukamy największego jelenia w Polsce. Marcin Zaborski, bardzo proszę.
1: Wchodzę w to.
2: Odgłos jelenia.
1: A nie, to o 5:15 to trzeba nagrać.
2: 3, 4, uwaga. Uwaga, Marcin, uwaga. Dobrze.
0: Marcin. A czekaj, a dzisiaj...
2: Już.
0: Teraz uwaga, łączę to z twoim gościem dzisiejszym. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz takich odgłosów nie wydaje. Minister Funduszy Polityki Regionalnej.
1: Zdecydowanie, nie?
0: Ale tam jest chyba jeden polityk, który mam wrażenie mógłby grać
1: jest
0: takiego politycznego jelenia.
1: A
0: Szymon Hołownia
1: jeden?
0: Cały czas. No jeden, no oni mu wszyscy mówią cały czas, jest zamieszanie. Odchodzi z polityki, wraca, mówi, że nie chce, potem mówi, że jednak
2: zrzucił poroże.
0: Dokładnie.
1: Zrzucił, ale w sumie nie wiadomo, czy zrzucił.
2: No właśnie, zrzucił poroże 2050,
1: zrzucił, ale ktoś mu podał.
0: Tak. No, będzie w tej Polsce, czy nie będzie w tej Polsce 2050?
1: Cała seria pytań.
0: No, tak ładnie.
2: Bardzo dobrze. Dobrze napięcie buduje. Marcin Zaborski, zapraszamy. Gość Radia Z. Najważniejsza polityczna rozmowa w Polsce. Radio Z
3: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2i.

0: Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.
5: 7:30 jest. Chodźcie do nas, zapraszamy. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Krzysztof Kiryczuk.
6: I jest apel służb do nas wszystkich. Zachowajcie czujność i dajcie im znać, jeśli widzicie jakieś nietypowe sytuacje lub kogoś, kto kręci się wokół obiektów strategicznych.
7: Ten apel ma związek z ostatnimi incydentami i aktami dywersji, za którymi mogą stać Rosjanie. Tym tematem zajmuje się dziennikarz Radia Z Jan Kielak. Janku, na co konkretnie mamy zwracać uwagę?
8: Na przykład na nietypowe zachowania ludzi w pobliżu stacji kolejowych, mostów czy obiektów wojskowych, ale też porzucone w tych miejscach paczki lub latające drony. Każdy niepokojący sygnał należy zgłosić pod 112, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
8: Na zgłoszeniu należy poprzestać i pod żadnym pozorem nie konfrontować się samemu z napotkanym zagrożeniem. Jan Kielak, Radio Z.
7: Służby przestrzegają też przed podejrzanymi ofertami pracy w internecie, które mogą dotyczyć na przykład fotografowania nieznanych obiektów w zamian za wynagrodzenie w kryptowalutach.
6: Jeśli nie chcecie stanąć w korku, unikajcie o poranku A4 w pobliżu Kokotowa w kierunku Krakowa. Doszło tam do zderzenia dwóch osobówek i busa. 4 osoby zostały ranne.
7: Zablokowane są 2 pasy w kierunku Krakowa. Przejezdny jest tylko ten awaryjny.
6: Arabia Saudyjska ucina spekulacje. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa rurociągu wschód-zachód, który łączy pola naftowe na wschodzie Arabii Saudyjskiej z portem Yanbu nad Morzem Czerwonym. To przez uszkodzenie tego rurociągu mamy drożejącą ropę i na horyzoncie pojawiają się problemy z dostawami tego surowca.
7: Ostatnio Donald Trump ogłaszał, że naprawa tego przesyłu potrwa tylko kilka dni. Teraz jest jasne, że tak się nie stanie.
6: Do biblioteki w stanie Hampshire w końcu zwrócony został zaległy numer miesięcznika Century Illustrated Monthly Magazine. Zwrócono go, uwaga, po 132 latach. Dopiero wtedy, gdy klient dowiedział się z gazety, że biblioteka ogłosiła, że ma już tego dosyć i rezygnuje z kary finansowej.
7: Spóźnialski powinien zapłacić ponad 12 tysięcy dolarów, czyli jakieś 46 tysięcy złotych. Tłumaczył się, że czasopismo zalegało w jego domu przez dekady i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło.
10: No po prostu niepoczytalne.
6: Tu wszystko jasne i bez opóźnień. Marcin Powideł z nami. Czas na wiadomości sportowe w Radiu Z.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Gorzki debiut Jagiellonii w Lidze Europy. Jaga przegrała z Olympiakosem 1-2, choć prowadziła w Pireusie po golu Kajetana Szmyta.
13: Szkoda, bo mam takie poczucie, że mogliśmy zrobić tutaj dzisiaj więcej, żeby zapunktować.
12: Mówił po spotkaniu trener Jagi Adrian Siemieniec. Dziś o punkty w Lidze Europy powalczy Lech. Kolejarz zagra w Londynie z Crystal Palace, a szkoleniowiec mistrza Polski Nils Frederiksen oczekuje wspaniałego widowiska. Kiedy grasz z zespołem z Premier League, możesz być pewny jego jakości. Jest to między innymi powód, dla którego chcemy podjąć rękawice. To może być dla nas historyczny wieczór. Pojedynek na Selhurst Park rozpocznie się o 21:00. A niezapomniany wieczór na San Siro zafundował kibicom Benfiki Jakub Kamiński. Polak poprowadził Orły do pierwszego w historii klubu zwycięstwa nad Milanem. W pierwszej połowie asysta przy golu do Diego Luke Bacchio, a po przerwie piękna bramka i ostatecznie wygrana 2-0. A porażka naszych siatkarzy 2-3 z Bułgarią na zakończenie fazy grupowej Mistrzostwa Europy nie zmieniła układu tabeli. Polacy awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca i w sobotę zmierzą się z Litwą.
4: Około 7.50 dzwonimy do Skolima, żeby wystąpił z Edem Sheeranem na jego światowej trasie. A teraz prognoza pogody. 18-19 stopni w całej Polsce, wszędzie deszcz. Dziękuję.
5: Już?
4: No. Ale coś... No po to długo gadać, jak tutaj jest naprawdę dzisiaj? No
5: coś więcej powiedz.
4: No właśnie,
5: jeszcze.
4: Nie ma co gadać. Jutro się przejaśni, a w sobotę nie będzie całkiem ładnie, a w niedzielę znowu będzie deszczowo.
11: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Może godzinkę podam.

0: Budeczka z Radiem Z. Doskonały wybór, kochani, za 28. Uwaga, teraz ciekawy sondaż u nas w porannym programie. Jeżeli będzie referendum...
1: Tak.
0: Czekaj, jeszcze nie powiedziałem. W sprawie odwołania prezydenta Warszawy...
1: Tak.
0: Czekaj, no. To tak. Rafał Trzaskowski straci stanowisko?
1: Tak.
0: Takie jest pytanie. 49% respondentów
1: tak.
0: mówi... Nie, no właśnie mówi nie.
2: Mówi Co nie. mówiłeś, Kamil?
3: Nic.
4: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Takie fajne, takie szybkie w sam raz na poranek. Za 13:08. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Graj teraz właśnie.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: No właśnie, ala awantura z Edem Sheeranem, słyszeliście?
0: Co się stało, opowiadaj.
2: Macklemore, taki artysta, taki, który z nim co występował,
0: rapuje.
2: Co rapuje, on się opowiedział po jednej ze stron. On się opowiedział po stronie palestyńskiej.
0: Tak.
2: Za co Ed Sheeran go wyrzucił z zespołu.
0: Tak,
2: po prostu? Tak, i teraz wszyscy hejtują Eda Sheerana.
3: I odeszli od niego.
2: No.
0: Nie dlatego, że jest rudy, tak? Tylko dlatego, że się opowiedział.
3: Tego nie mówili.
2: W tym sporze jest tak, jesteś albo za Izraelem, albo za Palestyną, albo jesteś rudy.
0: No to może słuchajcie, jak tam jest wakat do wzięcia, to może znajdziemy kogoś. Może Skolim, on jest ostatnio na topie, to może byśmy Skolima wrzucili.
2: Dzwonimy do Skolima.
4: Słucham.
5: Dzień dobry. Z tej strony Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa, jest pan na głośno mówiący.
6: Dzień dobry, witam.
5: Mamy
6: witam
5: taką
6: serdecznie.
5: Sprawę, tutaj kolegę.
6: Proszę pana, bo pan jest menadżerem Skolima, tak? Dobrze się dodzwoniliśmy.
4: Tak.
6: Super, to mamy pytanko. Tak. Bo jest ta cała afera teraz, nie wiem czy pan słyszał, z Edem Sheeranem, z koncertami, prawda? Macklemore miał występować. To już wytłumaczymy. Artysta Macklemore miał występować,
5: raper,
6: przed Edem Sheeranem jako support, ale tam ze względów politycznych nie wyrzucono go jakby. I tam Ed Sheeran teraz ma wolne jako ten cały
5: jest
6: support.
5: Wakat.
6: Czy państwo by nie zechcieli po prostu jako polskiego artysty z Kolima wystawić, żeby spróbował jako ten support?
4: A kiedy by to było?
6: To jest wakacje prawdopodobnie przyszłe, bo to jest na przyszły rok, bo to jest duża trasa.
4: Proszę pisać do nas.
5: Czyli okay. Co, ale to można na tego, może tego Eda Sheerana połączyć z wami, żeby on pisał, co?
6: Management po prostu Eda Sheerana by do państwa się odezwał.
4: Bardzo proszę, to niech się do mnie odezwą.
5: Czyli na ten...
4: tym lepiej, bo tych terminów praktycznie.
6: Tylko tu jest ważna sprawa, żeby tam nie było żadnych politycznych, bo dlatego wyrzucili tego.
4: A my
6: tego
4: nie bawimy się w polityczne, gramy i dla tych, i dla tych.
5: O to chodzi, no, bo to jest właśnie. Kwestie tam izraelskie i takie...
6: Palestyna i tak dalej, nie wchodzimy w to, dobra?
4: Nie bawimy się.
5: A my chcemy dla promocji Polski troszeczkę właśnie, żeby tutaj weszły, żeby
6: polski artysta.
4: A państwo jesteście organizatorem? Kim jesteście?
6: Nie, my
5: włączymy
6: dzwonimy
5: te rzeczy.
6: Jako z rządu, to znaczy próbujemy Polskę promować, jako promocja Polski.
4: Proszę maila do oficjalnego.
5: Dobra, ale wy nie macie problemu z Edem Sheeranem, bo to jest ta muzyka też dla was jakby też...
4: My nie mamy z nikim problemu.
5: No
6: i
5: to
6: o to
5: fajnie,
6: chodzi.
5: To może to przejdzie. Także super, dziękujemy bardzo.
6: Fajnie, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję, dobrego dnia życzę. Pozdrawiam.
2: Ale słuchajcie, ale dzwonimy do menedżera z Kolima.
0: Tak.
2: Mówimy, że jeden z największych artystów na świecie, Ed Sheeran, chce z nim występować. Ja sprawdzę w kalendarzu, bo to może w lipcu, może w sierpniu.
0: bardziej sierpniu, w lipcu już nie damy rady.
2: Może nie wiedział, kto to jest.
3: Ja tak obstawiam.
2: Ale to przerywało.
6: Przerywało.
0: Na głośno mówiącym.
2: Tak, bo do tunelu wjechał. Za 9:08 teraz.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: porannych mgieł w polskich lasach rozpoczęło się rykowisko.
1: Tu byk z Bieszczad.
2: Pan chyba za dużo gazowanego wypił.
3: Słuchacze dzwonią od rana, ponieważ trwają wybory największego i najlepszego jelenia w Polsce.
0: Dokładnie, na poważnie, proszę państwa. Marcin z Lasu Kostrzyński po godzinie 8.30 ekspert pojawi się i wybierze razem z nami najlepszego jelenia.
2: Zapraszamy. Ja mam dla was, czy poznacie po dźwięku zwierzątko? Uwaga.
4: Dalej.
2: Co to było?
0: Nie.
2: Nutria z katarem.
3: Dobre.
0: Dobre, za chwilkę 8, później 8.02. Katarzyna Pełczyńska na Łęcz. Marcin Zaborski, najważniejsza
2: nie
0: polityczna
2: miała
0: rozmowa.
2: Na zdrowie.
5: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
6: Pamiętacie powódź, chłopaki, sprzed 2 lat?
7: Najbardziej zapamiętałem, jak mi piwnicę zalało. Drugie mieszkanie praktycznie całe było zalane pod dach.
8: Najgorzej tam Bodzanów, tam oni najbardziej ucierpieli. Starzy ludzie bez pomocy nie mają szans się podnieść.
5: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
9: Przemek Taranek, Radio Z.
10: Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Słuchaj już za chwilę.
11: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
20: Słuchaj, Marian.
21: No?
20: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
21: Aha.
20: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
21: Ta.
20: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
21: No i co, Barbara, i co?
20: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
21: Ta Mariolka to jest naprawdę...
22: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
23: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Po reklamie.
2: Godzina 8, tuż jest czwartek, 17 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
24: 8.19, 9.39. Liczby grozy na stacjach w Polsce.
2: Prezydent Trump się złości i grozi, bo Kanada zbliża się do Europy.
24: Gościem Radia Z jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy.
2: Ósma.
24: Psychologiczna bariera pękła. Na niektórych stacjach benzyna 95 kosztuje już ponad 8 zł, a diesel przebił 9.
2: Według danych analityków z Petrol najwyższe ceny są w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim. Z tymi wyliczeniami nasz reporter Daniel Wrzos. Na razie jest coraz drożej. Danielu, pytanie, kiedy będzie wreszcie taniej?
25: No, na obniżkę ceny się nie zanosi. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niespokojna. Rząd naciska na prezydenta, żeby podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wtedy wprowadzi CPN. Dzwoni dzwonicie do Radia Z i mówicie, po ile jest u was paliwo. Tutaj telefon z województwa kujawsko-pomorskiego.
0: U nas tam barierę 8 zł pana przybiło. Benzyna 8,19 na stacji Orlen, a diesel kosztuje 9,39.
25: Nasi sąsiedzi Niemcy zamierzają wprowadzić rozwiązania dla kierowców, którzy najbardziej odczuwają wysokie ceny. Z kolei Węgry do końca roku będą wypłacać bon paliwowy.
2: Paliwowe ulgi planują wprowadzić też Francja i Hiszpania.
24: Nie Rada Bezpieczeństwa Narodowego, ale spotkanie w sprawie bezpieczeństwa. Prezydent zaprasza na jutro wicepremiera, ministra obrony i szefów sztabu generalnego i BBN-u.
2: Dyskusja ma dotyczyć tego, jakie działania już zostały podjęte w związku z rosyjską eskalacją i o tym, jak instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo mają współdziałać, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
24: Żeby lepiej współpracować w dziedzinie obronności, między innymi. Kanada zbliża się do Unii Europejskiej. Ma zostać pierwszym stowarzyszonym członkiem wspólnoty.
2: To pociągnie za sobą więcej ułatwień handlowych, uprości podróże między Europą a Kanadą i wzmocni współpracę gospodarczą. Te plany szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła podczas wizyty premiera Kanady w Parlamencie Europejskim.
24: Europa i Kanada wierzą w demokrację. Ta moc nie należy do najsilniejszych, najbogatszych czy najgłośniejszych, ale do nas wszystkich. Demokracje mają wolność wyboru, z kim chcą pracować. Dlatego łączymy siły i robimy to bez przymusu.
2: To zbliżenie się Kanady do Unii Europejskiej bardzo nie podoba się prezydentowi USA. Donald Trump grozi Europie kolejnymi cłami.
24: U nas gość Radia Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
3: A razem z nami minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kłaniam się, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Polityczna krótka piłka na początek, jak zawsze, u nas z konkretnym pytaniem. Czy Szymon Hołownia w rządzie poprawiłby notowania koalicji, tak czy nie?
4: Nie ma takiej propozycji, więc jest to pytanie hipotetyczne.
3: Ale gdyby, i teraz, to tak czy nie?
4: To, że nie ma
3: za
4: takiej...
3: chwilę rozmawiamy o tej propozycji, której nie ma.
4: To jest pytanie hipotetyczne. Na dzisiaj decyzją Polski 2050 na stan rządowy pozostaje taki, jaki jest.
3: Czyli unik, zapytajmy słuchaczy, nie, no, sonda na naszej stronie internetowej
4: unik,
3: już działa z tym samym pytaniem.
4: Zderzenie z faktami.
3: Dobrze, no to zderzamy się z faktami. Pani minister, pytanie konkretne. Ustąpi pani miejsca Szymonowi Hołowni w rządzie?
4: Nie. Jestem przewodniczącą Polski 2050. Decyzją Polski 2050 i to naprawdę my decydujemy jako partia, kogo mamy w rządzie, kogo nie mamy. Stan rządowy pozostaje bez zmian.
3: Jesienna rekonstrukcja rządu to są bajki z mchu i paproci?
4: To są kolejne jakieś takie politykierskie przecieki. Ja mam takie trochę pytanie, bo to są przecieki, które, no muszę to powiedzieć uczciwie jak jest, najwyraźniej idą od naszych koalicjantów, największego koalicjanta, i zamiast się zajmować naprawdę poważnymi rzeczami, a chyba nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że są poważne rzeczy, to jest próba politykierskiego rozegrania jednego z koalicjantów. Nie damy się rozegrać.
3: Czyli koalicja obywatelska próbuje rozegrać Polskę 2050?
4: No jeżeli mówi się o rekonstrukcji rządu bez rozmowy z koalicjantem, kto decyduje o obecności w rządzie? Lewica decyduje o obecności lewicy, PSL o obecności PSL-u i o obecności Polski 2050, decyduje Polska 2050. Jak się próbuje powiedzieć, my tu kogoś wymienimy, my tu sobie sami podmienimy, to jest typowe takie politykierskie próby, bezskuteczne jak widać, rozgrywanie koalicjanta zamiast zajmowania się sprawami, bo ludzie naprawdę oczekują w momencie wyzwania takiego ogromnego międzynarodowego, że politycy z powagą zajmą się sprawami ludzi, a nie będą się zajmować tanią, marną politykierską gierką.
3: Marna politykierska gierka. Dziennik Gazeta Prawna donosił kilka dni temu, że straci pani stanowisko i pisał tak. Nie ma chemii między panią a premierem, tak mówił informator gazety. Pełczyńska-Nałęcz nie dotrwa do końca kadencji. Tusk ma jej dość. Poziom emocji między premierem a Pełczyńską-Nałęcz jest tak duży, że Donald Tusk robi wszystko, by się jej pozbyć z rządu. Czy ma pani poczucie, że jest traktowana jak persona non grata w tym rządzie, w tej koalicji?
4: Ja po pierwsze mam przekonanie, że chemia to może być w sklepie albo nie wiem, w łazience, natomiast...
3: Może być też chemia z Niemiec.
4: Może być też chemia z Niemiec, natomiast w rządzie to politycy się powinni skupiać nie na tym, nie na eskalacji swoich emocji. Ja tu nie mam do nikogo żadnych emocji i na poczuciu, czy mają chemię, czy nie mają, tylko co potrafią zrobić dla ludzi. I rzeczywiście ja w tym rządzie i w tej koalicji realizuję to, co myśmy ludziom obiecali, że jesteśmy trzecią drogą i jestem trzecią drogą, czyli polityką, która zabiega zawsze, jak są krzywdzeni ludzie, to ja stanę po stronie ludzi.
3: Okej, a kto jest zapraszany na spotkania liderów koalicji? Pani czy Szymon Hołownia?
4: Ja o nic ostatnio o spotkaniach liderów koalicji, na których by coś ważnego zapadło, nie wiem.
3: Było takie, gdzie był Szymon Hołownia, a chyba pani nie było.
4: Nie, to nie było spotkanie żadne koalicji, to były akurat urodziny w Sejmie Szymona Hołowni.
3: Spotkanie przy ciasteczkach po prostu.
4: Spotkanie przy ciasteczkach, co zresztą wszyscy podkreślili.
3: Ale pani bywa na spotkaniach koalicjantów, szefów partii koalicyjnych? Są takie spotkania?
4: To są właśnie takie polityczne gierki.
3: Nie, to jest konkretne pytanie. Czy liderzy koalicji siadają do stołu i rozmawiają o sprawach, o których pani mówi?
4: Oczekuję od premiera rządu, że takie spotkania liderów koalicji o ważnych sprawach, na przykład teraz bezpieczeństwie, i panu redaktorowi powiem jeszcze jedna, jaka ważna sprawa. My dzisiaj każdy rozumie, że jest bardzo poważna sytuacja międzynarodowa, także gospodarcza, i powinniśmy siąść i porozmawiać, jaki pakiet zabezpieczeń dla Polaków, dla ewentualnej inflacji, dla polskich firm, jaką tarczę przygotowujemy, i takiego spotkania liderów koalicji oczekuję od pana premiera. O niczym takim nie wiem i to
3: prosiła
4: jest moje...
3: Prosiła go pani o takie spotkanie?
4: Ja nie muszę prosić, to
3: no
4: szef...
3: chyba najwyraźniej musi pani prosić, nie. Skoro takiego spotkania nie było.
4: To jest decyzja pana premiera, jak zarządza koalicją. No on jest odpowiedzialny za to, jest premierem, jak zarządza.
3: Ale rozumiem, zarządza tak, że tych spotkań nie ma, rozumiem.
4: Na dzisiaj nie ma, nad czym bardzo ubolewam. Tak jak uważam, że pan prezydent powinien zorganizować dzisiaj Radę Bezpieczeństwa Narodowego, tak pan premier powinien zrobić spotkanie koalicjantów.
3: Rady nie będzie, prezydent wzywa do siebie ministrów i będzie z nimi rozmawiał.
4: No i znowu takie niestety miałkie politykierskie gierki, mierzenie, nie wiem, kto ma większe ego i kto jest wyżej, kto jest niżej, a sprawy naszego bezpieczeństwa zostają z boku.
3: Ale
4: my
3: powie
4: dzisiaj
3: pani,
4: w koalicji
3: tak jak Szymon Hołownia,
4: potrzebujemy ustalić tarczę bezpieczeństwa ekonomicznego dla ludzi i to jest naprawdę poważne wyzwanie.
3: Czy powie pani, tak jak Szymon Hołownia, że jako koalicja rządowa powinniście rozmawiać z prezydentem już na etapie tworzenia przepisów, żeby sprawdzać, co prezydent może podpisać, co zawetować i żeby nie było właśnie potem płaczu nad wetem?
4: Ja uważam, że w ważnych sprawach, które są dla ludzi ważne, jak mamy gotową ustawę, tu mam inny pogląd, nie na etapie tworzenia, bo my nie jesteśmy państwem prezydenckim, tylko jesteśmy parlamentarną demokracją.
3: Nie tędy droga, powie pani Szymonowi Hołowni.
4: Taki jest system. Nie. Uważam, że rozmawiać trzeba wokół konkretnych spraw, które są ważne dla ludzi. Teraz na przykład przez Sejm idzie ustawa o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami i to jest zobowiązanie Polski 2050. Ustawa zakazująca, kolejne nasze zobowiązanie i nasza realizacja, zakazująca reklamy alkoholu i bardzo ważna ustawa, która wreszcie ucywilizuje krótki najem. W każdej z tych spraw, jeżeli pan prezydent ma wątpliwości, że to są dobre rozwiązania, to uważam, że powinna być gotowość rozmowy i ja jestem gotowa na przykład o krótkim najmie rozmawiać i dawać argumenty, dlaczego to jest ważne.
3: No, rząd ale dzisiaj działa inaczej. Proponuję kolejny raz tę samą ustawę w sprawie zysków koncernów paliwowych. Pani naprawdę wierzy, że to jest skuteczny sposób na ulżenie naszym kieszeniom?
4: Ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, natomiast realnie widząc, co się stało z krypto ustawą, uważam, że niestety pan prezydent to zawetuje.
3: Tuska idzie na ścianę, mówi szef gabinetu prezydenta.
4: I dlatego uważam, że powinniśmy wyjść także z innym rozwiązaniem. I teraz ogromne zyski oprócz firm paliwowych mają, a za moment będą miały w wyniku niestety prawdopodobnej inflacji i konsekwencji trumpowskiej wojny na Bliskim Wschodzie, także banki z różnych powodów.
3: To za chwilę o tym porozmawiamy, pani minister, tylko jeszcze jedno pytanie. Czy macie
4: wprowadzić
3: iberek?
4: Rozwiązanie, którego pan prezydent nie zawetuje, bo zrobimy go nie wstecz, tylko do przodu.
3: Krótko i konkretnie. Czy Maciej Berek powinien przedstawić dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne stawiane sędziom Trybunału Konstytucyjnego? Bo taki warunek stawiają ludzie prezydenta.
4: W moim przekonaniu spotkaniu Maciej Berek przedstawił wszystkie wymogi i papiery pokazujące, że spełnia wymogi formalne.
3: No, ale no, ludzie niestety... prezydenta mówią, proszę położyć papiery na stole.
4: Ale ludzie prezydenta przy poprzednich kandydatach, nie kandydatach, już wybranych przez parlament sędziach Trybunału Konstytucyjnego też szukali najróżniejszych wymówek, dlaczego pan prezydent nie chce zgodnie z obowiązującą ustawą uchwaloną.
3: Czyli
4: zresztą
3: Berek
4: przez PiS
3: powinien cierpliwie czekać.
4: Zaprzysięgnąć. Więc po prostu obowiązkiem prezydenta jest przyjąć tę przysięgę, kropka, a nie szukać wymówek.
3: No to trzy
4: jak
3: pytania.
4: Nie takich, to owaki.
3: Trzy pytania na koniec tej części naszej rozmowy. Krótka piłka raz jeszcze. Pierwsze podanie. Czy Szymon Hołownia powinien zostać ambasadorem w Watykanie? Tak czy nie?
4: O ambasadorach w Watykanie decyduje i w ogóle wszystkich ambasadorach decyduje z jednej strony premier i minister spraw zagranicznych, z drugiej strony prezydent. Mamy w Polsce, powiedziałbym, tragiczną sytuację, w której w efekcie braku porozumienia w bardzo wielu ważnych krajów nie mamy ambasadorów. I tak jest.
3: Unik od odpowiedzi na pytanie,
4: nie, to nie
3: ale pytanie kolejne.
4: Odpowiedzi. No ja nie jestem osobą, która będzie mianowała ambasadorów.
3: Czy rząd powinien ustąpić prezydentowi w sprawie ambasadorów, tak czy nie?
4: Powinno być porozumienie. Ja uważam,
3: jak je osiągnąć?
4: Krok do przodu jedni i drudzy. Ja akurat
3: czyli
4: uważam,
3: rząd powinien
4: do tyłu, ale do przodu w sensie podania sobie ręki. Każda ze stron powinna cofnąć się o pół kroku i dojść do porozumienia, dlatego że na dzisiaj prestiż państwa polskiego cierpi.
3: Nowa partia Ryszarda Petru to potencjalny koalicjant dla Polski 2050, tak czy nie?
4: No panie redaktorze, bez jaj, która to byłaby partia?
3: Bez jaj?
4: No bez jaj.
3: Czy Szymon
4: Hołownia... ma takiej partii, to by była...
3: No, ale
4: nie
3: ma
4: wiem...
3: być za chwilę.
4: No, nie mam wiary...
3: Nie wróży sukcesu i nie trzyma kciuków za Petru.
4: Nie mam wiary, że w ogóle coś takiego powstanie, a zważywszy na różne perypetie partyjne Ryszarda Petru, mam wszelkie podstawy, żeby tej wiary nie mieć.
3: W naszej sondzie pytaliśmy, czy Szymon Hołownia w rządzie poprawiłby notowania koalicji. Tak odpowiedziało 22% pytanych, 78%, że nie. Takie właśnie wyniki pokazujemy na Radio ZPL. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
24: Pytanie hipotetyczne. Na dzisiaj stan rządowy Polski 2050 pozostaje bez zmian, mówi w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Szymon Hołownia do rządu. Politykierskie przecieki bezskuteczne, uważa minister funduszy.
24: Mam przekonanie, że chemia to może być w sklepie lub w łazience. W rządzie politycy powinni się skupiać nie na eskalacji swoich emocji, tylko na tym, co potrafią zrobić dla ludzi, podkreśla polityczka Polski 2050.
2: Premier powinien zrobić spotkanie koalicjantów. Potrzebujemy ustalić tarczę bezpieczeństwa ekonomicznego dla ludzi, uważa Pełczyńska-Nałęcz.
24: Rozmowa toczy się dalej. Oglądajcie w internetowych kanałach Radia Z.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
6: Mistrzostwo świata w nieudzielaniu odpowiedzi. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Gratulujemy.
7: No bez jaj.
8: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał to drzwi moich pług. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Call My Name.
1: Szaus.
0: Tak powiedziałem właśnie przed chwilą. Wiesz, państwo to usłyszeli.
1: Dlaczego zagadujesz utwory?
0: Nie zagaduję. Dośpiewali do końca.
1: Teraz ci się udało, no.
0: 20 po minut po godzinie 8. Oj, proszę państwa, to były bardzo mocne słowa przed chwilką. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
1: O, poważna osoba.
0: Powiedziała do naszego Marcina.
1: Do naszego Marcina
0: Do
1: Zaborskiego?
0: Naszego Marcina powiedziała bez jaj, posłuchajcie.
2: Tak czy nie?
3: No panie redaktorze, bez jaj, która to byłaby partia?
2: Bez jaj?
3: No bez jaj.
1: No nie, to naszego Marcina tak mówić?
3: No bez jaj.
0: No bez jaj.
4: No a pani minister, a kogiel mogiel to jak pani robi?
3: No bez jaj.
1: Pani minister, a majonez na Wielkanoc to z jajami, prawda?
3: No bez jaj.
0: A jak pani brownie robi, to z jajami czy bez?
3: No bez jaj.
4: A zapowiedź premiera o tym, że paliwo będzie po 5,19 to były jaja?
3: No bez jaj.
4: A mężczyzna to powinien mieć czy powinien nie mieć?
3: No bez jaj.
0: 20 minut po godzinie 8.
3: No bez jaj.
0: Serio, już późno, wiem.
3: No bez jaj.

0: Uwaga, zerwij ze mnie wstyd. Patrycja Markowska, no i lubię ten fragment. Kosmate myśli zawsze są w głowie.
1: Słuchajcie, a propos kosmatych myśli, tak. Trwa rykowisko w polskich lasach, dlatego już niebawem około 8.40 pojawi się u nas Marcin z Lasu Kostrzyński, pan od przyrody, i wybierzemy największego jelenia w Polsce.
2: Najlepszego.
1: Największego.
2: Najlepszego.
1: Słuchacze, jak zwał, tak zwał. Słuchacze już się zgłaszają pod 321. Nie, no nie znaczy, że ja teraz nagram, bo to
2: ale
1: potem
2: tak, Bartek, tak może, że zabrzmiało, potem, wiesz, tak czekaliśmy na tego
1: nie,
2: słuchacza.
1: Nie, czekamy, na razie eliminacja, a potem będzie wielki
3: to ja zrobię na razie.
1: Może. Możesz kandydować, bardzo proszę.
2: To nie jest jeleń.
3: Ale za granicą był.
2: Chyba krowa.
1: Za chwilę wiadomości Radia Z o 8.30. O,
2: zagrasz teraz reklamy, czy nie?
1: Nie, to próbuję wciskać guzik, ale mi tutaj...
2: Może inny guzik wciśnij.
3: Musimy ja teraz... zrobię jeszcze raz jeleń.
2: Zrobię jeszcze raz jeleń, poczekaj.
1: Bardzo ładnie. Radio Z i już.
4: Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny!
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia

0: mikrokapsułką Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Opy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Po reklamie.
3: Punktualnie godzina 8.30. Wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik, Krzysztof Kiryczuk. Zapraszamy.
4: Stanowcza deklaracja szefowej Polski 2050 na temat byłego szefa Polski 2050. Nie ustąpię miejsca Szymonowi Hołowni w rządzie. To my decydujemy, kogo tam mamy, a kogo nie, ogłasza w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: A pogłoski o rządowych zmianach nazywa krótko politykierstwo, tania marna gierka.
6: Lewica decyduje o obecności lewicy, PSL o obecności PSL-u i o obecności Polski 2050 decyduje Polska 2050. Jak się próbuje powiedzieć, my tu kogoś wymienimy, my tu sobie sami podmienimy, to jest typowe takie politykierskie próby, bezskuteczne jak widać, rozgrywanie koalicjanta zamiast zajmowania się sprawami.
5: Według niej rząd w trybie pilnym powinien zająć się tarczą bezpieczeństwa dla ludzi i to jest wyzwanie w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
4: Władimir Putin apeluje do Rosjan. Weźcie udział w wyborach do Dumy. Wasz wybór i wasza wola po raz kolejny pokażą, że miliony ludzi stoją za naszymi żołnierzami. Że nikomu nie uda się nas podzielić, ani zastraszyć, ani podważyć naszej państwowości i naszego systemu społeczno-politycznego. Tak mówił rosyjski przywódca w wystąpieniu telewizyjnym.
5: Wybory w Rosji w ten weekend będą pierwszym takim głosowaniem od czasu, gdy rozpoczęła się wojna z Ukrainą.
4: Wstrzymane kursy metra, odwołane loty w Walencji i opóźnienia na lotnisku w Barcelonie. To skutki ogromnej ulewy, która przeszła nad południem Hiszpanii.
5: W kraju ogłoszone zostały czerwone alerty przed nawałnicami. Na wielu drogach są utrudnienia w ruchu z powodu podtopień. W niektórych szkołach dziś nie będzie zajęć.
4: A to będzie już trzecia próba sprzedaży rzymskiej willi gwiazdy kina Sophie Loren i jej nieżyjącego męża. Cena wywoławcza 20 milionów euro.
5: Willa ma 700 metrów kwadratowych i stoi w parku o powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych. Jest w niej 5 sypialni, 7 łazienek oraz 3 salony. Prawdziwą perłą rezydencji jest jadalnia, wykuta w grocie z epoki rzymskiej. Jest tam oryginalna mozaika przedstawiająca meduzę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Po co komu 7 łazienek? Wytłumaczcie mi.
8: No bo w jednej myjesz ręce, w drugiej nogi, a w trzeciej dzieci.
9: Rano łazienka zawsze jest zajęta.
3: Ale 7?
9: Jak masz 7, też będą zajęte.
3: Okej.
9: Okay. Ja bym wziął 8.
3: Co z pogodą?
9: Bardzo ładnie, ale od jutra. Bo okay. Dzisiaj deszczowo, 19 stopni w całej Polsce i deszczowo, ale jutro się już przejaśni.
7: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
9: Za 27,9.

0: No i powiedzcie, że nie świeci słońce, jak lecą takie kawałki w Radiu Z. Enrique Iglesias, Sean Paul i Bueno de Zona.
1: A w naszym studiu goście wyjątkowi. Marcin z Lasu Kostrzyński, ekspert do spraw zwierząt. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kłaniamy się, bo trwa rykowisko.
2: Oj tak.
0: I mamy wybory najlepszego jelenia w Polsce. Słuchacze dzwonią, zgłaszają się, ale sprawdźmy, czy ty rzeczywiście jesteś człowiekiem, który zna się na leśnych sprawach.
1: Oto będzie dźwięk jelenia teraz dla ciebie, posłuchaj proszę. Co ten jeleń powiedział? Przetłumacz nam. Wabiący.
2: To jest jeleń wabiący. Wabiący zarówno łanie, ale też taki oznajmujący, taki, to jest takie przyciągłe. A. On po prostu, tak, tu jestem silny, nie boję się żadnego innego. Dziewczyny, chodźcie, jestem super.
0: To no, może to jest jeleń amerykanin?
2: Nie, absolutnie nie. Amerykański jeleń to tak rzeczy, żebyście umarli ze śmiechu. On tak miał trąbkę w gardle pogłąd.
1: Jak Trump trochę, prawda?
0: Pokaż, jak robi amerykański jeleń.
2: Do tego stopnia, że nie jestem w stanie tego wam pokazać, bo to jest taki dźwięk zupełnie kosmiczny, także nasze jelenie. O! No, mniej więcej.
1: Tak, to był amerykański jeleń, tak?
2: Nie, to taki... Ale to jest taki wielkie zwierzę, wydaje taki śmieszny dźwięk.
1: Każdy może zrobić jelenia, słuchajcie, ponieważ
0: tak
1: mamy ekspert.
0: Ja, bo to jest
1: dokładnie.
0: Tak...
2: How do you do?
1: O, tak, właśnie, to był amerykański jeleń. A my prosimy o odgłos paszczą polskiego jelenia. Numer do nas 321-321-321. Trwają wybory na najpiękniejszego, najlepszego jelenia w Polsce.
0: Tak, już za chwilkę, dosłownie słuchajcie, o 8.50 za niecałe 10 minut. Marcin z Lasu Kostrzyński ogłosi werdykt. Mhm. Wybierzemy spośród wszystkich słuchaczy najlepszego jelenia w Polsce.
1: Najlepszego.
0: Nie możecie tego przegapić, zapraszamy. Panie sędzio?
2: Już gotowy, nie mogę się doczekać.
3: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja.
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Czyta lektor AI.
20: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
20: Stokrotka.
21: Po reklamie.

0: Gramy romantycznie. Dlaczego? Bo trwa rykowisko w Radiu Z.
1: Proszę Państwa, z nami cały czas Marcin z Lasu Kostrzyński, ekspert, który zna się i na jeleniach, i na tym, co się dzieje w lesie. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: Prosiliśmy o to, żeby słuchacze dzwonili i robili jelenia.
0: Tak, i wybieramy najlepszego jelenia w Polsce. Jest z nami Marcin, więc Marcin będzie oceniał poszczególne wykony. Kandydatów jest raz, dwa, trzy, trzech mężczyzn, jedna łania. Uwaga, kandydat numer jeden.
3: Witam serdecznie, Arek z tej strony. Mój odgłos jelenia wygląda tak.
2: Dobry.
0: Kandydat numer jeden. Tak? Teraz czekaj, zagradka w ciemno. Kandydat numer dwa.
4: Cześć, tu Marcin. Największy jeleń świata.
1: Chyba słabszy, co?
2: Wilkę słabszy, tak.
0: Kandydat numer trzy, bardzo proszę.
4: Największy jeleń świata.
0: A to ten sam.
1: Ten sam.
0: Nie wolno dwa razy, dyskwalifikacja.
1: Dobra, jeszcze jeden, tak.
0: Jeszcze jest pani Łania.
5: Hej, tu Marta.
2: Pani Marto, gratuluję, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Jaki jest werdykt?
2: Jedynka, zdecydowanie.
1: Jedynka. Ja mam taką prośbę.
2: Marcin, gratuluję pani Marto.
1: Bo ty kiedyś brałeś udział w konkursie na nawoływanie jelenia i wygrałeś.
2: Tak.
1: Pokażmy wszystkim, jak to trzeba robić. Uwaga.
2: Same dłonie, nic więcej.
1: I pozamiatał.
0: Dobry. Piłeś gazowane?
2: Nie, to był taki jeleń, bo to...
0: To były ogólnopolskie wybory jelenia.
1: Dziękujemy pięknie.
0: Dziękujemy słuchaczom. Jaka nagroda dla naszego słuchacza?
1: Kopytko.
0: Nie, no wyślemy, słuchajcie, gadżeciki od Radia Z. Pozdrawiamy, gratulujemy.

0: to była Azalia w piosence pod tytułem Kochaj mnie.
1: Nie, tylko mnie kochaj.
0: Kochaj mnie.
1: Ale tylko mnie kochaj.
0: Ale śpiewa Kochaj mnie.
1: Kochaj.
0: Kochaj.
2: Ale to kogo mnie?
0: Ciebie zawsze, Bartek.
1: Kochani, uwaga, kto kocha pieniądze, kto by chciał pokochać wielką sumę, piękna kwota jest do zgarnięcia w Radiu Z. 650 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj można wygrać, a pod koniec września 1 000 000 złotych w Radiu Z.
0: Czekaj, pod koniec września, to już dzisiaj 17, to już niedługo, to już niecałe 2 tygodnie.
2: Zleci, zleci.
0: Wow, SMS-y treści Radio Z wyślijcie pod 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 z VAT. Radio Z 7353.
1: I?
2: A że dzisiaj mamy dobry humor, więc teraz włączamy taki bonus do godziny 9. Jeżeli wyślecie takiego SMS-a o treści Radio Z przez następne 5 minutek, to mnożymy go razy 16 tysięcy.
0: Wow.
1: 16 tysięcy szans. Na udział w dzisiejszym finale. 16 tysięcy szans na udział w finale, w którym do zgarnięcia 1 000 000 złotych.
0: Zapraszamy. Hasło Radio Z wyślijcie na 7353. A nóż widelec. Radio Z i
3: już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
4: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
3: Jeden hit, jedna hit storia, jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
4: Piotr Kędzierski, zapraszam.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
19: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
20: Po reklamie.
0: Czwartek, 17 września, już prawie 9. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
21: Politykierstwo i tanie gierki. Pełczyńska na Łęcz w Radiu Z o zmianach w rządzie.
22: Żeby wieś była wsią, Sejm pracuje nad nowymi przepisami dla rolników.
21: Polski orzeł w portugalskiej drużynie, czyli jak Kamiński prowadził Benfikę do zwycięstwa.
0: Dziewiąta.
21: Szefowa Polski 2050 o pogłoskach w sprawie zmian w rządzie to politykierstwo, tania, marna gierka. Nie ustąpię miejsca Szymonowi Hołowni, deklaruje w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
22: To w związku z doniesieniami, że zmiany w rządzie mogą nastąpić już w najbliższym czasie.
23: Tak jest.
21: Marcin Zaborski po rozmowie z minister funduszy, jak jeszcze odnosiła się do tych zapowiedzi?
23: No przede wszystkim próbowała ucinać temat. Przekonywała, że pytania o Hołownię w rządzie są czysto hipotetyczne, bo w ogóle nie ma na stole takiej propozycji. A pogłoski o zmianach wśród ministrów to, zdaniem szefowej Polski 2050, próba rozgrywania jej partii przez największego koalicjanta, czyli KO. A tak, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz reaguje na pojawiające się w mediach doniesienia, że straci ministerialny fotel, bo nie ma chemii między nią a premierem.
24: Chemia to może być w sklepie albo, nie wiem, w łazience, natomiast...
23: Może być też chemia z Niemiec.
24: Może być też chemia z Niemiec, natomiast w rządzie to politycy się powinni skupiać nie na poczuciu, czy mają chemię, czy nie mają, tylko co potrafią zrobić dla ludzi.
23: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Radiu Z mówi też, że oczekuje od premiera spotkania liderów koalicji, żeby rozmawiać o tym, jak ma wyglądać tarcza osłonowa dla Polaków, gdy mamy problemy, wyzwania w gospodarce i problemy z bezpieczeństwem.
21: Wojsko i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego kreślą scenariusz możliwych dalszych działań Rosji. Ataki hybrydowe na Polskę i państwa NATO będą się w najbliższych miesiącach nasilać, ale zagrożenia pełnoskalowym konfliktem ich zdaniem nie ma.
22: Kreml zwiera szeregi przed wyborami do Dumy, które zaczną się jutro i potrwają do niedzieli.
21: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami. Ty rozmawiałeś z wojskowymi. Czego konkretnie możemy się spodziewać ze strony Rosji?
25: No Putin nadal będzie testować naszą gotowość poprzez możliwe działania sabotażowe na infrastrukturę krytyczną, transportową czy zakłady pracy. Rosja mobilizuje siły. Kreml traktuje wybory do Dumy jako mobilizację poparcia dla wojny w Ukrainie. Tym bardziej, że to pierwsze wybory parlamentarne od początku konfliktu. BBN twierdzi, że Rosja wygrywa walkę na froncie. Ukrainie brakuje sprzętu i amunicji. Atak w pobliżu granicy z Polską czy pocisk, który spadł pod Lublinem, pokazuje dalszą eskalację. A jak usłyszałem w BBN-ie, przy kolejnych tego typu działaniach potrzebna jest bardziej zdecydowana reakcja NATO.
22: Kwestie bezpieczeństwa pojawią się jutro na spotkaniu prezydenta z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego oraz BBN-u.
21: Żywią i pracują, więc może być głośno i śmierdzieć. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu.
22: Sejm zaczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. A w jaki sposób? O tym teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
26: Wieś ma karmić i produkować mimo różnych niedogodności, mówi szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
27: Rolnik ma pozostać rolnikiem, wieś ma pozostać wsią.
26: Według rolników produkcja jednak wciąż będzie utrudniona. Damian Murawiec mówi na przykład, że wciąż sąsiedzi za wiejskie niedogodności będą do sądu mogli rolnika podać.
28: I to jest problem, bo te batalie trwają wiele lat, to jest kupa pieniędzy, kupa stresu.
26: Dlatego rolnicy chcą rozwijać inwestycje i mieć ochronę prawną. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Jakub Kamiński, bohaterem Benfiki w Lidze Europy. Reprezentant Polski poprowadził portugalskie Orły do pierwszego w historii klubu zwycięstwa nad Milanem.
22: Jego gol i asysta zapewniły wicemistrzowi Portugalii wygraną 2-0 i to na San Siro.
21: Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z z nami.
29: Tak jest.
21: Eksplozja formy na dobę przed powołaniem do kadry narodowej.
29: O, bez dwóch zdań, Jakub Kamiński może liczyć na przychylność selekcjonera Jana Urbana. Mecz z Milanem potwierdził potencjał pomocnika Benfiki. Przed spotkaniem na San Siro portugalskie media nie widziały Polaka w podstawowym składzie Orłów. Polaków, ale po meczu doceniły decyzję trenera Marco Silvy, a naszemu rodakowi nie szczędziły komplementów i zasłużenie w pierwszej połowie, asysta po przerwie, piękna bramka.
26: San Siro, we win to zero.
29: Historyczna wygrana z San Siro, zagrałem bardzo dobrze, jak cały zespół, jestem szczęśliwy. Mówił bohater Benfiki, po takim meczu Jakub Kamiński może liczyć na występ w nadchodzącym ligowym klasyku przeciwko FC Porto, którego zawodnikami są Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski.
22: No, pojedynek Chorłów ze Smokami w niedzielę w Porto, już jutro z kolei powołania selekcjonera Jana Urbana na najbliższe mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
2: Deszczowy dzień przed nami, będzie kropić praktycznie w całym kraju.
0: Kamilek, uśmiechnij się.
2: Północny 17.
3: Od razu. Mogłeś to powiedzieć tak, jakbyś się cieszył?
2: No. Będzie padać w całym kraju dzisiaj.
0: A mocno?
2: 19 stopni zobaczymy.
0: Ewelina i Michał z nami. Dzień dobry.
4: A będzie wiało jeszcze do tego, czy nie?
2: Nie będzie wiało.
0: A czekajcie, jeszcze jedno śmieszne.
4: No?
0: Diesel jest po 9 zł.
1: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
4: Wiecie co, z tym dieslem to żartu nie złapałem.

0: oni nazywają, one nazywają się Narcotic Trust, nie?
1: Podejrzana
0: Ale
1: sprawa.
0: Jak śpiewają mi w pracy I Like It, to ja myślę, że one jednak o kawie śpiewają.
1: Nie? You Like It.
0: Bardzo.
1: 9.15 na zegarach, tu szybko zleci, tu Radio Z. Bardzo ciekawe ogłoszenie pojawiło się w sieci. Uwaga, praca dorywcza, leżenie w trumnie na wystawie. Praca polega na spokojnym leżeniu w ustalonych godzinach i odgrywaniu roli eksponatu.
0: Czyli nie można się wiercić, tak? Ale ja
1: tak,
0: powiem,
1: wymaga na dyspozycyjność.
0: Szczerze powiem, że tak sobie w trumnie leżąc w pracy, to i człowiek ponad godziny by wziął z chęcią. Albo inaczej, patrz, teraz mąż wraca po całym dniu pracy do domu i żona go pyta, weź zapytaj mnie, jak było w pracy? No, zapytaj, jak było
1: w pracy, Michałku?
0: Nuda, myślałem, że umrę.

0: Jest to wstrząs. Taylor Swift o tym w piosence w Radiu Z, 9:23. Mm-hmm. Znasz Magdę? Pamiętasz Magdę?
1: Oczywiście.
0: Magdę, co 15 tysięcy złotych w Radiu Z wygrała. Wiesz, co ona chciała? Co?
1: Przypomnij.
0: Posłuchajcie.
2: Nie, ja to bym jakiegoś chciała, takiego kamperka, wiem, coś w tym stylu, żeby można było sobie jeździć.
0: No, aż ja się rozmarzam. A paliwo wiesz po ile teraz, nie?
1: Ale spokojnie, dzisiaj wśród nagród bardzo, bardzo przytulaśne kwoty, 65 tysięcy na przykład, ale przede wszystkim 650 tysięcy, a o to wszystko gracie SMS-em o treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 W.
0: No i żeby łatwiej było wam do tego kampera, to teraz będzie bonus. Każdy SMS do gry wchodzi 10 tysięcy razy. A jak? Czyli macie 10 tysięcy szans za 3,69 W.
1: Radio Z 7353.
0: Grajcie!
3: Radio Z i już!
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład.

0: lepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
0: Z kuponami?
1: Cieplej.
0: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
18: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
17: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja.
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer

0: wieczorem, nie? I człowiek ma od razu więcej energii. To nowość. Kygo, Max McNown w Radiu Z.
1: Ale nie tylko ty jesteś pobudzony, Michał, o poranku.
0: Tak?
1: Bardzo wcześnie rano w starych Babicach pod Warszawą dwa łosie obudziły mieszkańców takiego domu jednorodzinnego, dzwoniąc domofonem. Czy ty sobie to wyobrażasz? To doszło?
0: Jak domofonem? Ale raci są tak?
1: Nosem.
0: A, dobra.
1: To jest wszystko nagrane, jest w internecie.
0: Nie są, ale patrzcie, bo wcześniej łoś był na torach, prawda? I teraz patrzcie, tyle się mówi, że sztuczna inteligencja chce przejąć władanie światem, nie? A tymczasem łosie już u bram.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: I jak się sprawdził nowy Changan?
12: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
13: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
15: Stokrotka.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
19: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
20: Skoda.
21: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
22: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
23: Po reklamie.
24: Radio Z.

0: David Guetta, Sia, a my przypominamy, że tylko do 10:00 każde zgłoszenie o treści Radio Z pod 7353 w sprawie 650 tysięcy wpada do gry 10 tysięcy razy.
1: Czyli za 3,69 zwrot wchodzicie 10 tysięcy razy do gry o nawet 650 tysięcy. Wow. Ale tylko do 10:00.
0: Grajcie, wygrywajcie, nie czekajcie. Radio Z 7353. Kwiatkowski i Margaret teraz.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Bardzo ciekawy jest ten tekst na końcu. Kody Kalba, Daddy Yankee i Snow.
1: Może na stacji benzynowej to by zadziałało, nie? Podchodzisz, mówisz I love you, pum pum.
0: Nie, nie wiem, ale to
1: i może jakaś znika by wpadła.
0: Przepraszam, instrybutora.
1: Nie wiem, no trzeba kombinować. Słuchajcie, paliwo. W którą stronę cena zmierza? Może żebyśmy nie mówili złych wiadomości, nie? To o 10:00 się dowiecie. Radio Z i już. Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20:00. Włącz, nie scrolluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już dziś w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez Julkę Żugaj. Podobno będzie o nich głośno. Poznajcie je w Radiu Z.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20:00.
4: Reklama.
5: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
17: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
18: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
19: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Mamo, źle się czuję.
22: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
20: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Po reklamie.
0: I to już prawie 10:00. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z mają dla nas Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
2: Wszyscy chcą taniej, a ciągle jest drożej. Rząd zagrywa do prezydenta w sprawie CPN.
3: Trudna sprawa bazy ratowników nad Śniardwami. Burmistrz przysyła komornika.
2: Jesień pełza po polskich drogach. Kiedy włączać przeciwmgielne? Podpowiemy w wiadomościach.
0: 10:00.
2: Ceny paliwa wyżej niż 8,9 zł. Tak dziś jest już m.in. w Kujawsko-Pomorskim i w Warszawie. Dzwonicie na czerwony telefon Radia Z 321-321-100 z przykładami.
3: Kierowcy płacą i płaczą, czekając na wsparcie od rządu, a ten zwraca się do prezydenta, by podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Z tego byłyby pieniądze na kolejną odsłonę rządowej tarczy.
2: Prezydentowi jednak niespieszno do składania podpisu. Dlaczego tym razem? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
23: Prezydent ma właściwie takie same zastrzeżenia jak poprzednim razem. Prawo nie może działać wstecz, a po drugie, zamiast obniżki będzie tak naprawdę podwyżka, uważa prezydencki minister Paweł Szefernaker.
24: Naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
23: Nieoficjalnie prezydent nie wyklucza, że wyjdzie w tej sprawie z własną inicjatywą ustawodawczą, czyli takim prezydenckim projektem CPN.
3: O tym, co wyprawiają ceny na stacjach w Europie, powiemy za kilka chwil w wiadomościach ekonomicznych.
2: Rozmowy ostatniej szansy nic nie dały. Mazurska służba ratownicza szykuje się więc na wizytę komornika.
3: Właśnie teraz ma przejmować bazę w Okartowie nad Śniardwami. Komornik działa na zlecenie burmistrza Pisza, który chce odzyskać działkę użytkowaną od dekad przez ratowników.
2: Tę skomplikowaną sprawę śledzi reporter Radia Z Maciej Bąk. Mazurscy ratownicy oddadzą bazę?
25: No na pewno nie będą się o nią bić, ale komandor Krzysztof Kornaś planuje porozmawiać z komornikiem, by ten odstąpił od zleconych mu czynności.
26: My po prostu chcemy ratować ludzi. Szkoda by było marnować tego potencjału, który drzemie w tych ludziach.
25: Działka należy się miastu na mocy prawomocnego wyroku sądu, którym zasłania się burmistrz Pisza. Ale ratownicy ripostują, że Skarb Państwa po to przekazał ją samorządowi, by działała na jej terenie baza do ratowania ludzi na jeziorach. Po wyrzuceniu z niej mazurskiej służby ratowniczej Śniardwy zostaną bez opieki.
3: Mazurska służba ratownicza działa od 1978 roku. Niemal wszyscy są wolontariuszami.
2: Kolejne przypadki malarii w Niemczech, a konkretnie we Frankfurcie nad Menem. Dwie osoby zarażone tą niebezpieczną chorobą zakaźną to mieszkańcy dzielnicy sąsiadującej z portem lotniczym.
3: Latem właśnie na malarię zmarło dwóch pracowników frankfurckiego lotniska. I o tym korespondent Radia Z w Niemczech Wojciech Hernes.
27: W lipcu niemiecki epidemiologiczny instytut imienia Roberta Kocha informował o malarii przenoszonej przez komary, które przedostały się do Frankfurtu w samolotowym frachcie albo w bagażu turystów przylatujących z krajów tropikalnych. 8 pracowników lotniska zachorowało latem na malarię, 2 zmarło. 2 zarażone teraz malarią osoby nie pracują w porcie lotniczym, ale mieszkają w sąsiedniej dzielnicy. Prawdopodobnie i te przypadki są skutkiem ukąszeń komarów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: Miejski Urząd Zdrowia we Frankfurcie nad Menem utworzył specjalną linię telefoniczną dla mieszkańców okolic lotniska i dla pracowników portu lotniczego. Od tego czasu codziennie dzwoni nawet kilkanaście osób z pytaniami o objawy malarii.
2: Jesień coraz śmielej sobie z nami poczyna. Coraz częściej dzień wstaje we mgle, co nie ułatwia jazdy samochodem.
3: Jak przestawić się nie tylko mentalnie na jesienne tryby za kierownicą i o czym trzeba pamiętać, reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
28: Przede wszystkim o tym, by zdjąć nogę z gazu. Im gęstsza jest mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, podkreśla młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
29: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
28: Pamiętajmy też o właściwym używaniu samochodowych świateł. Nie wystarczą te do jazdy dziennej, bo wtedy tył auta jest nieoświetlony. A światła przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: A pomóc ocenić tę odległość mogą biało-czerwone słupki. Przy drogach ustawione są co 100 metrów, więc jeśli nie widzimy kolejnego, to znaczy, że już można włączyć tylne przeciwmgłowe. Koniecznie jednak włączajmy je, gdy tylko warunki się poprawią, bo te światła mogą oślepiać jadących za nami.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radio Z teraz. Iwona Kutyna z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, zapraszam.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Rekordowe ceny paliw nie tylko w Polsce. Najdroższa w historii jest benzyna w Niemczech. Litr kosztuje tam średnio 2,30 euro. Koalicja rządowa rozważa ulgi na paliwo, które miałyby obowiązywać od października. Pakiet pomocowy dla sektorów dotkniętych wysokimi cenami paliw przedłużyć chce do końca roku francuski rząd. Programem pomocowym objęci są m.in. rolnicy i rybacy. Hiszpania jeszcze w marcu obniżyła podatki na paliwa, ale przewoźnicy domagają się dopłat bezpośrednich. Ceny na stacjach są tam najwyższe od początku roku. Litr benzyny kosztuje średnio 1,90 euro. Pensja nie wystarczy. 35% Polaków na koniec miesiąca musi sięgać po oszczędności albo pilnować wydatków. Jak wynika z badania Santander Consumer Bank, wielu Polaków wciąż ma problemy z oszczędzaniem. Najczęściej z powodu wysokich kosztów życia, niespodziewanych wydatków oraz niskich dochodów. Niektórzy jeszcze na letnich wakacjach, inni myślą już o zimowych feriach i rezerwują. Największym zainteresowaniem cieszą się góry. Na Bałtyk przypada co czwarta rezerwacja. Średnie stawki w górach są o 8% niższe rok do roku, nad morzem wzrosły o 2%. Najtańsze pobyty w hotelach zaczynają się od 310 zł w Polanicy, Zdroju czy Mielnie.
1: Uciekaj deszczu, uciekaj deszczu. Na wschód ucieka, akurat tak też wieje wiatr. Z zachodu na wschód i to tak wieje. Dzisiaj będzie
0: fajne
1: wiało
0: to
1: tak,
0: zaklęcie.
1: Że myślisz, że zadziała? Uciekaj
0: Michał,
1: deszczu.
0: A w Ełku działa, bo ty pochodzisz z tamtych rejonów.
1: W Ełku? No nie wiem, słuchaj, wyprowadziłem się, bo ciągle padało.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Jeszcze trochę, panowie. Gdzie ostatni dzień lata? 17 września dopiero. To ile jeszcze? Ze 4 dni, nie? Albo więcej? Ze 6? Gibbs Ego for money.
1: A my mamy dla was taką ciekawostkę.
0: No
1: książka trafiła do biblioteki w Stanach Zjednoczonych po 132 latach. To był egzemplarz miesięcznika z 1894 roku. A to wszystko dzięki ogłoszonej amnestii dla spóźniańskich czytelników.
0: Aha, czyli ogłosili, że jeśli oddacie książki,
1: to kary brak.
0: I ktoś, kto pożyczył 130 lat wcześniej książkę,
1: no, ta osoba prawdopodobnie nie żyje.
0: Propozycję, palec do góry mam. Propozycja. Jutro jest piątunio, nie?
1: Aha.
0: A zróbmy amnestię za spóźnienie do pracy na jutro, co?
1: Genialne! Że nawet szefowie.
0: Tak, jak ktoś przyjdzie w poniedziałek na jutro do pracy, to nic się nie stało.

0: słyszymy melodii, to ja mam melodię taką pod kawusie, pod espresso.
1: Fajowa.
0: Bo tak sobie myślę, że bogaci ludzie, bo nie jestem bogaty, to tylko myślę o tym, że bogaci ludzie jak chcą kawy, to se wsiadają w helikopter i lecą do Włoch na kawę, nie? A jak zachce im się pizzy, to fajnie, że akurat są we Włoszech.
1: Ciekawe, po ile helikoptery? 650 tysięcy, tyle dzisiaj w naszych walizkach, ale mamy też milion i tę kasę można wygrać pod koniec września w naszym wielkim finale. A o te nagrody wchodzicie do gry, wysyłając jednego SMS-ka o treści radio Z pod 7353, on kosztuje 3,69
0: zł. Mało tego, bogaci ludzie na pewno mają szczęście i są bogaci dzięki temu, dlatego 15 tysięcy szczęśliwych losów teraz jest za tego jednego SMS-a, czyli 15 razy tysięcy większa szansa na wygraną, na 650 nawet tysięcy złotych dzisiaj.
1: Korzystajcie i bądźcie bogaci. Radio Z 7353. Radio Z.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje, bo teraz w Agacie drugi

0: konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Citroen. Po reklamie.

0: Swedish House Mafia, Luckily Happiness is Sad w Radiu Z.
1: Ewelina już tańczy, a to dopiero czwartek.
0: Muzyki. Przed chwilą mówiliśmy o łosiach, które dzwonią nosem do bram niektórych domostw, ale jest więcej takich przypadków. Halo, halo?
2: Dzwoni Krzysiek z Goleniowa, zachodniopomorskie.
1: Cześć Krzychu.
2: Z jednej takiej dzielnicy Podańsko. Pod mój dom przychodzi łoś, który przychodzi do mnie na jabłka.
1: O, zobacz, a ja z kolei mam tak, że do mnie non-stop przylatuje komar się napić.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Pomidorów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.
7: Radio Z.

0: Jak ja słyszę wesołych świąt, a to myślę, że może już powoli czas o tym pomyśleć. Lady Punk w Radiu Z tymczasem. 10 minut zostaje do 11.
1: A to oznacza, że macie tylko tyle czasu, 10 szczęśliwych minut, żeby wykorzystać super bonus. 15 tysięcy szczęśliwych losów i szansa na 650 tysięcy jednym SMS-em.
0: Zagraj teraz. Radio Z wyślij pod 7353.

0: tej Halo, Halo. Ona śpiewa o tym, że już czwartek.
1: A w sobotę coś dla fanów siatkówki. Nasi siatkarze nadal w grze. W sobotę mecz z Litwą. O tym między innymi w wiadomościach.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hitstoria. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hitstorie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Prawda?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratyny, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
4: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi godzina 11, więc czas na wiadomości. W studiu Iwona Kutyna.
1: Jestem.
0: Słuchamy.
1: Tarcza bezpieczeństwa, pomysł Pełczyńskiej na Łęcz na wysokie ceny paliw. Uszkodzony samolot lotu, pasażerowie utknęli na lotnisku w Toronto. Polscy siatkarze nadal w grze, dziś regeneracja, w sobotę mecz z Litwą.
0: Jedenasta.
1: Tarcza dla biznesu i Polaków w związku z drogim paliwem. Z taką propozycją wychodzi w Radiu Z szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ceny benzyny i diesla notują rekordy. Na niektórych stacjach 95 kosztuje już ponad 8 zł. Daniel Wrzos w studiu. Tak, kto według Pełczyńskiej-Nałęcz miałby zapłacić za to wsparcie?
20: Banki. Szefowa Polski 2050 proponuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków sektora bankowego. Rozwiązanie byłoby podobne do tego, które dotyczy koncernów paliwowych. Wsparcie dla kierowców czy firm należy wprowadzić, jak mówi minister funduszy, ponieważ sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje, że ceny benzyny pozostaną wysokie.
21: Sytuacja jest ekstraordynaryjna. Będziemy potrzebowali tarczy jakiejś bezpieczeństwa dla biznesu i dla ludzi i w moim przekonaniu trzeba wrócić w ogóle do idei podatku od nadzwyczajnych zysków banków.
20: Ale Związek Banków Polskich twierdzi, że sektor płaci w naszym kraju najwyższy w Unii Europejskiej podatek CIT, który wynosi ponad 37%.
1: Węgry będą wypłacać kierowcom bon paliwowy. Wsparcie zamierzają też wprowadzić Niemcy. Samolot lotu utknął na lotnisku w Kanadzie. Dreamliner miał lecieć z Toronto do Warszawy. Awaria wyszła na jaw podczas kołowania na pas startowy. Rejs został odwołany. Na powrót do Polski czeka ponad 200 osób. Przewoźnik zapewnia Radio Z, że próbuje zorganizować lot zastępczy. 3000 podejrzanych podpisów na listach niedoszłych kandydatów na prezydenta Krakowa. Komisarz wyborcza zawiadomiła w tej sprawie prokuraturę. Chodzi o podpisy poparcia dostarczone przez byłego szefa NIK Mariana Banasia i kandydata Konfederacji Bartosza Bochenczaka. Łączymy się z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem. Co jest nie tak z tymi podpisami?
22: Według komisarza wyborczego na listach poparcia Banasia i Bochenczaka jest kilkadziesiąt podpisów osób, które już nie żyją, ale podejrzenia budzi w sumie około 3000 podpisów, powiedział mi prokurator Tomasz Waszczuk.
23: Komisarz wskazał, że chodzi tutaj o błędne numery PESEL, brak podpisów, nieprawidłowe dane adresowe, nieczytelne podpisy.
22: Śledztwo nie zostało jeszcze formalnie wszczęte, ale sprawa jest badana pod kątem dwóch przestępstw. Nadużyć przy sporządzaniu list poparcia i podrabiania dokumentów. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej zaporu w Pilchowicach. Obowiązywał z powodu katastrofy ekologicznej, podczas której padło ponad 20 ton ryb, a zanieczyszczenia z dna zbiornika spłynęły w dół rzeki. Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz po rekomendacjach Instytucji Ochrony Środowiska, mówi Radiu Z Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
24: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. Dodatkowo zgodnie z opinią Rady Naukowej przy Zarządzie Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego nie ma podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania, ale do czasu wyników badań ryb z rzeki Bóbr obowiązuje zasada złów i wypuść.
1: Sprawę bada prokuratura. Zawiadomienie złożyła Dyrekcja Ochrony Środowiska. Uznała, że nadzór nad remontem zaporu był wybiórczy i mimo zaleceń inwestor nie wstrzymał zrzutu wody, co doprowadziło do śnięcia ryb. Porażka naszych siatkarzy 2-3 z Bułgarią na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy nie zmieniła układu tabeli. Polacy awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca i w sobotę zmierzą się z Litwą. Dziś fizjoterapia i lekki trening na siłowni, bo wczorajszy pojedynek kosztował biało-czerwonych, sprosił, przyznaje przyjmujący naszej kadry Kamil Semeniuk.
25: Po tym spotkaniu ja już czuję, że nogi są naprawdę ciężkie i pulsują. Także taki jeden dzień, w którym dojdziemy do siebie, a później oczywiście pełna koncentracja, przygotowanie do kolejnej rundy.
1: Jest duże prawdopodobieństwo, że Polacy będą mieli okazję do rewanżu na Bułgarach. Drużyny mogą spotkać się w ćwierćfinale.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Uciekaj deszczu, takie zaklęcie miałem przed godziną, nie pomogło. Ściana wschodnia jeszcze w deszczu. Mam nowe zaklęcie.
1: Dawaj.
0: Akysz! Akysz!
1: To ja dodam, zapraszamy słonko. Dzisiaj nawet nieźle na termometrach, no bo umówmy się, 19 w Przemyślu, to już jest bardzo dobrze.
27: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
1: Ale nie ma takiej pogody, która by zakazała nam poczuć się jak gangsta.
0: Nie ma takiej pogody, w której nie można posiedzieć w szkole na lekcjach, nie?
1: Kulia w radio.

0: Ed Sheeran w Radiu Z. Głośno ostatnio o panu Edzie. Odczuwa skutki afery. Stracił 200 tysięcy obserwujących. Donosi prasa. To oczywiście po tym, jak promotorzy jego koncertów w Stanach zażądali usunięcia z jego trasy koncertowej Macklemora. No i on to zrobił.
1: A dlaczego Macklemora chcieli?
0: Bo on popiera Palestynę.
1: A ostatnio słyszałem, że ten kierowca Formuły 1, Hamilton, też poparł Macklemora.
0: Tak.
1: Ale tak myślę sobie, mogło mu się pomylić z McLarenem, nie?
2: Radio Z i już.
1: U nas muzyka numer jeden, która oczywiście wspiera ludzi pracy.
0: Ajaj, Temper City, self-aware. Proszę robić głośniej, a przy okazji, kto może robić sobie kawkę?
1: Szefie, zrób radio głośniej.

0: Z. Roar, czyli taki okrzyk, co nie, co wiadomo, towarzyszy zwycięzcom w rządze pieniądze.
1: Tak roar robisz?
0: Jak ktoś wygraje na antenie Radia Z, to wiedzcie, że gdzieś Michał Adamski robi roar.
1: Okej.
0: A pytanie jest inne. Ile trzeba SMS-ów wysłać, żeby wygrać?
2: O.
0: Bożeno?
2: Tylko 2. To było tak, no może się uda, może się nie uda, ale bardziej było, że na pewno się nie uda, ale wyślę. A tutaj taka niespodzianka.
0: Aha.
1: Wystarczy 1.
0: Wystarczy?
1: Naprawdę. Tym bardziej, że dzisiaj nagroda główna to 650 tysięcy złotych, a od teraz do godziny 12 ten jeden SMS wpadnie do gry 16 600 razy.
0: Czyli to jest 15 598 SMS-ów więcej niż wysłała Bożena.
1: Wow,
0: no,
1: Michał.
0: To policzyłem. Grajcie, bo się opłaca. Radio Z pod 7353.
3: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
4: Reklama.
5: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
6: To już nie będzie tylko zaskoczenie, to będzie totalne zamrożenie. Nowość The Floor, która może zatrzymać grę w najmniej spodziewanym momencie. Oglądaj The Floor już dziś o 20.50 w TVN.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Słuchaj, Marian,
12: no?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść,
12: uh-huh.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
17: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
18: Też możecie wygrać.
17: Wielki finał 28 września.
19: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
17: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
20: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No, Alex Warren tak kończy. A wy kiedy kończycie pracę?
1: Weź, nie kuś.
0: No.
1: Nawet południa jeszcze nie ma. 20 minut do 12, ale ciekawostka, która rozgrzewa od kilku dni internautów. Otóż pan Piotr Gąsowski zabrał na wakacje swoje byłe partnerki, byłe żony. To są greckie wczasy. No i miło, że pani Ania i Hania świetnie się bawią, wrzucają fotki. No jedna wielka rodzina polsko-grecka.
0: Zabrał byłe żony, tak? Partnerki były. A to fajnie, i wraca do pracy i co, były wakacje? Były. A była żona? Była. Była. I ledwie tylko. Była, była. Radio Z i
2: już. Reklama.
3: Cofnęliśmy się w czasie.
4: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
5: Nie panikujcie!
4: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
6: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
4: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
20: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
19: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
21: Też możecie wygrać.
19: Wielki finał 28 września.
22: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
19: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
23: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1. Nie pomaga.

0: Richie w Radiu Z. Przypominam, że można być Richie, można być bogatym. 650 tysięcy złotych czeka.
1: Mój drogi, 16 600 szans tylko przez najbliższe 10 minut do południa. Radio Z 7353 to kosztuje 3,69 W.
0: A Radio Z. Wygrać można 650.
2: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: To Marisa w Radiu Z, to ona chyba już wie, bo śpiewa, będzie pięknie.
1: No, w Ustce będzie tam centralny zlot klas wojskowych.
0: Fiu, fiu.
1: Oho, w wiadomościach szczegóły. Radio Z i już.
2: Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
4: A już dziś w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez Julkę Żugaj. Podobno będzie o nich głośno. Poznajcie je w Radiu Z.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Cofnęliśmy się w czasie.
18: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
19: Nie panikujcie!
18: Przeżyją mnóstwo przygód i... zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
20: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
18: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
23: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy. Szansa,
2: pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
24: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
25: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
22: Po reklamie.
0: I to już prawie południe w Radiu Z. Najważniejsze wiadomości, na które zaprasza Iwona Kutyna. Słuchamy. Przeszukanie w domu Barbary Mróz-Gorgoń. Śledztwo w sprawie raportu Polaków Portret Własny. Zakaz korzystania z social mediów przez dzieci. Krok Komisji Europejskiej. Kadeci na poligonie w Ustce, czyli szkolne zajęcia w praktyce. 12. Przeszukania u Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Jak dowiedział się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, rano na terenie jej nieruchomości na Dolnym Śląsku pojawiła się policja. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty i nośniki danych, a to w związku ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę w Warszawie.
1: Chodzi o wszczęte pod koniec sierpnia śledztwo w sprawie raportu Polaków Portret Własny. Prokuratura prowadzi to śledztwo w kierunku wyłudzenia rządowej dotacji oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z rozliczeniem tej dotacji. Śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie, przesłuchano już kilkunastu świadków. Raport z 2025 roku byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski wywołał pod koniec wakacji krytykę z powodu błędów i prawdopodobnego wykorzystania AI. W wyniku ogromnej fali krytyki Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała z rządowej funkcji.
0: Była pełnomocniczka rządu poprosiła o roczny urlop zdrowotny. Komisja Europejska przyjęła projekt o zakazie korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Szczegóły zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak to dokładnie ma wyglądać?
3: Komisja chce od 13 do 15 roku życia pozwolić na mini konta zakładane przez rodziców dla dzieci, potem do 18 roku życia też na specjalne wersje, takie bardziej bezpieczne dla młodych różnych platform i Ursula von der Leyen mówi, że chce to na tych platformach wymusić. Naciskam na to, bo dotychczas to my musieliśmy szukać tych uzależniających algorytmów czy szkodliwych dodatków. Te przepisy będą dotyczyć też chatbotów ze sztuczną inteligencją, tak zwanych wirtualnych towarzyszy. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Teraz projekt trafi do negocjacji między krajami członkowskimi i Parlamentem Europejskim. Nowe informacje w sprawie katastrofy kolejowej pod Radomiem. Maszynista został przesłuchany. Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania kierowcy. Do tragedii doszło w zeszłym tygodniu. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Michał Dzieneński. Co ustaliłeś?
4: Przesłuchanie maszynisty potwierdza pierwotną wersję. Ciężarówka wjechała na przejazd przy czerwonym świetle. Kierowcy betoniarki na razie nie możemy przesłuchać, mówi Radio Z prokurator Aneta Guść.
5: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
4: Śledczy wraz z Komisją Badania Wypadków Kolejowych przejrzeli monitoring. Widać na nim, jak ciężarówka wjeżdża na tory, a lokomotywa pod wpływem uderzenia wręcz podnosi się, a część zmiażdżonych wagonów wypada z torów.
0: Kolej podliczyła wstępnie straty, to kilkanaście milionów złotych. W powiecie łęczyńskim w województwie lubelskim dziś od 12 do 15 słychać będzie syreny, a to w związku z treningiem systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Mieszkańcy Łęczycy i okolic dostali w tej sprawie alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To ćwiczenia o wiele grubszego kalibru niż te, które mają na co dzień w szkołach. Na poligonie w Ustce wspólnie trenuje 500 kadetów, a to w ramach centralnego zlotu klas wojskowych. To najlepsi z najlepszych, laureaci mistrzostw i konkursów, którzy mają dzięki temu spotkaniu złapać militarnego bakcyla. Nasz reporter Maciej Bąk obserwował na miejscu zajęcia, na których doświadczeni żołnierze uczyli kadetów technik przetrwania.
7: Chodźcie sobie tu bliżej, staniemy i pociągając energicznie za zawleczkę odpalimy radę. Do góry.
19: No jest to przede wszystkim dużo bliższe realnej służbie w wojsku niż takie zwykłe szkolne zajęcia.
26: Na poligonie bardzo dobrze, warunki jak na razie sprzyjają, jeszcze nie było załamania, teren fajny.
27: Zagotujemy sobie tą wodę, czyli uzdatnimy ją sposobem termicznym. Przygotowaną wodę może oblać z powrotem tej butelki, uformować ją lub spłaszczyć na tyle, żeby ona wam nie przeszkadzała, nie ograniczała żadnych ruchów.
0: Centralny zlot klas wojskowych potrwa do soboty, a u nas już teraz wiadomości kulturalne. Krzysztof Kieryczuk.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Są już pierwsze opinie widzów na temat serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony. W serwisie Filmweb oceniana jest ona na 5,8 na 10. A te opinie są podzielone. Jedni się zachwycają, inni są zdegustowani. Lalka premierę na Netflixie miała wczoraj. W postaci Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska, Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart. Spider-Man całkiem nowy dzień pobił rekord. Jest w tej chwili najlepiej zarabiającym filmem, patrząc na amerykański box office. Na koncie ma ponad 927 milionów dolarów. Zdetronizował Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy. To one były numerem jeden przez ostatnie 10 lat. A dzisiaj w Teatrze Dramatycznym w Warszawie premiera krótkiego spektaklu o matce i córce. W rolach głównych zobaczymy Anitę Sokołowską jako matkę i Helenę Urbańską jako córkę. Spektakl powstał na podstawie debiutanckiego dramatu właśnie Heleny Urbańskiej, Człowiek, który chce zrozumieć kochanie, czyli miłuj bliźniego swego jak. To jest przedstawienie o próbie uwolnienia się od bardzo bliskiej relacji, jednocześnie odczuwalnej potrzebie pozostawania w niej, opowiada Polskiej Agencji Prasowej autorka tekstu i reżyserka.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: Ale zadziałało, Akysz, bo z Podlasia już powoli deszcz ucieka, tyle że w Małopolsce na Pomorzu zaczęło
0: jesteś
8: padać.
0: Jesteś wróżem.
8: Ajajaj. Weź spróbuj ty jakoś odgonić, zaklęć coś tutaj.
0: Ja bym powiedziała po prostu wynocha, Akysz, wynocha.
8: No, spływaj
0: poszły
8: do morza.
0: Poszły stąd.
8: Polskimi rzekami.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: Ewelina Pacyna, Michał Adamski, to my, Ewelina. Czy ty słyszałaś, jak żołnierz w Ustce mówił kadetom o gotowaniu wody? Uzdatnianie metodą termiczną. Uzdatnić ci trochę
0: ile
8: wody
0: ja
8: na kawę?
0: Ja się mogę od ciebie nauczyć, poproszę.

0: Train i Drive-By w Radiu Z, 16 minut po godzinie 12.
1: A w prasie o balkonowej rewolucji. Otóż, moi drodzy, 20 września wchodzą w życie nowe przepisy. Od teraz deweloperzy muszą montować pełne przegrody między balkonami na jednej płycie. Czyli koniec z takimi przypadkami, kiedy sąsiad będzie mógł sobie zerkać, co tam u nas na balkonie przez ażurową, niską ściankę.
0: Dobra, rozumiem. Ale wydaje mi się, że to już było. Znaczy w sensie, że piosenki już dawno o tym śpiewano. Że Lady Punk, pamiętasz? Tacy sami.
1: To nie wszyscy deweloperzy słuchali.
0: Ściana między nami, dokładnie. Radio Z i już. Teraz pytanie, jak usłyszą deweloperzy piosenkę Prima Ballerina, co nam na balkony wstawią, nie?

0: w Radiu Z w czwartek przypomina, że są sprawy ważniejsze niż robota. Tu Radio Z, 12:22 na zegarze. A propos rzeczy ważnych, jak to jest z wami? Odbieracie nieznane numery, czy nie?
1: No, takich nieznajomych telefonów praktycznie nie odbieram, ale jakoś mnie tknęło i odebrałam. Tak się cieszę, bardzo się cieszę.
0: Alicja ze Strzelców Opolskich ustrzeliła 20 tysięcy złotych, bo odebrała.
2: W naszej zabawie zasady są bardzo jasne. Zgłaszacie się Radio Z 7353, taki SMS-ek za 3,69 z VAT wystarczy i koniecznie odbierajcie telefony, bo dzisiaj Zetka będzie dzwonić do was w sprawie 650 tysięcy złotych.
0: Z numeru wam nieznanego, ale to trzeba będzie odebrać. 650 tysięcy czeka. Grajcie, bo 21 tysięcy szans teraz za jednego SMS-a.
2: Radio Z 7353.
0: Grajcie, grajcie.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1000.

0: inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.
2: Radio Z.

0: ale to jest ładny język. Frequencies, Paraiso, nowość w Radiu Z.
1: Za 20 minut będzie godzina 13. Niesamowitą mam historię weselną.
0: Znaczy, dawaj.
1: No tak jakby, bo miał być ślub, miało być wesele na Podlasiu. Panem młodym był facet, który 3 lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w Holandii.
0: Ajajaj.
1: 34-latek. No ale wesele postanowił zorganizować na Podlasiu i nie doszło do ślubowszystaj. Policja go zatrzymała. 3 lata do więzienia, proszę ciebie.
0: Kurczę, no ale niektórzy mężczyźni twierdzą, że jak się chłopak żeni, to idzie do więzienia. Czyli on będzie sobie mógł sprawdzić. No szkoda, że nie doczekał tego ślubu, bo wtedy może goście by zaśpiewali: ona temu winna, i by się to jakoś wszystko ułożyło.
1: Dokładnie. Aj. Radio Z i
2: już. Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Mama!
9: Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
8: Czekoladę z pire!
10: Makaron carbonara.
11: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
14: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy. Szansa
13: pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
15: Też możecie wygrać.
13: Wielki finał 28 września.
16: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
13: Milion złotych może być twój, a co ty zrobisz z milionem?
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kygo, Tina Turner w Radiu Z, odświeżona, ale doskonale odświeżone. Tu Radio Z.
1: Za 5,5 minuty kończy się pora na 21 tysięcy szans. Jeśli chcecie pomnożyć swoje szczęście, wykorzystajcie te szczęśliwe minuty. Dzisiaj gramy o 650 tysięcy. Radio Z 7353. Macie czas do 13.
0: 20 tysięcy, jeden szans. Radio Z 7353. Radio Z.
2: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
3: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
4: Zadzwonimy.
5: Pogadamy.
3: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz...
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym.
4: To znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
3: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I jak się sprawdził nowy Changan?
10: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
11: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
12: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
14: Otwieramy z Leną gabinet.
15: U nas to nie przejdzie.
13: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
16: Ale u pacjentów może być trudno, bo
17: u nas wszyscy zdrowi.
13: Czasem wystarczy powiedzieć, nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
22: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
21: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
23: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
21: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
25: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSA, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
0: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy. Za
3: pieniądze w Radiu Z. Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
1: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
2: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
6: Po reklamie.
5: Tu Radio Z, na zegarach już prawie 13, więc czas na wiadomości. W studiu Iwona Kutyna. Słuchamy.
15: Alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poderwane myśliwce, atak blisko granicy. PiS może poprzeć rządowy projekt w sprawie nadmiarowych zysków, stawia warunek. Szczepienia lisów łódzkiem na Lubelszczyźnie przeciwko wściekliźnie.
5: Trzynasta.
15: Masywny atak Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Dowództwo operacyjne poderwało myśliwce, mówi rzecznik DOSZA podpułkownik Jacek Gorszewski.
17: Było to spowodowane zbliżającym się w stronę granicy bezzałogowym statkiem powietrznym odrzutowym, który bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa. Potwierdzamy teraz informacje, które dostaliśmy o tym, że dron ten spadł po stronie ukraińskiej około 4 km od naszej Ukrainy, bądź też został strącony przez stronę ukraińską. Jeżeli wszystkie informacje się potwierdzą i zapisy z systemów, będziemy kończyć tą działalność, alarm zostanie odwołany.
15: Według polskich władz dron prawdopodobnie uderzył w stację benzynową. Doszło do potężnej eksplozji. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty o zagrożeniu z powietrza. Zawyły też syreny. Łączymy się z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem, który jest w Lublinie. Jak to dokładnie wyglądało?
26: Najpierw zawyły tu syreny, dopiero po kilku minutach dostaliśmy alerty o ataku na zachód Ukrainy i polecenie ukrycia się w bezpieczne miejsce. Wielu ludzi się boi, mówi pan Michał z Lublina.
27: Był chaos, trochę byłem przestraszony i nie wiedziałem, co się dzieje.
26: Część mieszkańców słyszała też głośny huk. Jak tłumaczą służby, hałas był związany z przelotem polskich maszyn, które przekroczyły barierę dźwięku. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: Na sygnał syren zareagowały szkoły w Lublinie. Uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc, do piwnic. Ceny paliw wciąż w górę, rząd wciąż powtarza. Będzie taniej, jeśli prezydent podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach. Karol Nawrocki zapowiada swój projekt, a Prawo i Sprawiedliwość składa deklarację. Poprze koalicyjny projekt, ale pod warunkiem pieniądze pozyskane tą drogą trafią na program CPN. Czy to może się udać? O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
28: Politycy PiSu mają zastrzeżenia do ustawy i to poważne, ale mają też konkretną ofertę dla obozu władzy, czyli poprawkę o CPN, od której wiele zależy. Jeśli ona przejdzie, jesteśmy w stanie poprzeć przepisy, mówi Zbigniew Kuźmiołk.
29: No, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza konstytucję.
28: Co na to obóz władzy, to na razie tylko zapowiedź, mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.
30: Muszę poczekać na treść poprawki.
28: Propozycja PiSu na piśmie formalnie ma być złożona jeszcze dziś.
15: Drugie czytanie projektu w Sejmie po godzinie 18. Dokładnie 4 lata temu otwierano go z wielką pompą, mówiąc o wielkiej inwestycji i zagraniu Rosjanom na nosie, ale przekop Mierzei Wiślanej ciągle nie pełni swojej docelowej funkcji, bo nadal duże statki towarowe nie są w stanie przedostać się nim z Bałtyku do Elbląga. Na miejscu jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Czy wiadomo, kiedy przekop zacznie służyć do tego, po co go wybudowano?
31: Początek przyszłego roku to termin, w którym tor do Elbląga ma zostać do końca pogłębiony i statki towarowe dostaną zielone światło na Zalew Wiślany. Na razie śluzowane są tu tylko małe jednostki. Widziałem tu dziś razem z turystami dosłownie jedną łódkę.
32: Akurat żeśmy widzieli, jak się odsuwa most. Jakieś łódeczki, jakieś kajaki, ale żeby to miało jakieś znaczenie ekonomiczne, to...
33: Każda śluza, czy to będziemy na Augustowie gdzieś, to jest atrakcja, to jest winda do sukcesu.
31: Na razie przekop wygenerował małe gastrobiznesy, które powstały wokół śluzy i przyciąga ciekawskich, bo nawet dziś kręci się tu parę dziesiąt osób.
15: W tym roku kanał przez Mierzeję pokonało blisko 1300 jednostek, z czego ponad 1000 to łodzie rekreacyjne. Jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie ruszyła dziś w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Szczepionki będą zrzucane na teren lasów z samolotów. Dla psów są trujące, dlatego trzeba być ostrożnym, mówi Radio Z Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
34: Sama przynęta nie jest przeznaczona do kontaktu z człowiekiem, dlatego przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
15: Akcja szczepień potrwa do końca września.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: W wielu miejscach w Polsce dzisiaj aż 19 stopni. To jest pierwsza dobra wiadomość. Druga taka, że przelotne opady deszczu, ale głównie na Pomorzu. Tam też miejscami burze i na południowym wschodzie. A trzecia dobra wiadomość jest taka, że jutro piątek.
4: A w lesie pada czy nie pada? Bo tam te szczepionki, lisy, te rzeczy. Wiesz, nie wiesz?
15: Szczepionki padają.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
7: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
4: A ciekawe, czy to szczepionka właściwa, czy dawka przypominająca, nie?
15: Nie mam pojęcia. Oby wszystko poszło smooth, jak u Michaela.

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment. Do 14:00 pierwsza zmiana powie... Bye.
1: No teraz
0: w Radiu Z, 11 minut po godzinie 13:00. No co tam, no widzę, że
2: ja
0: no
2: mów... o ludziach, którzy nawet nie powiedzieli jeszcze hello, good morning. No. Otóż studenci AGH stworzyli filtr do wody, który jest wykonany z drewna i który zatrzymuje prawie 100% bakterii. Do działania nie potrzebuje prądu, ani pomp, jest super ekologiczny. Wyobraź do sobie, że nawet się rok szkolny akademicki nie rozpoczął, a już takie sukcesy.
0: A już takie sukcesy, strach pomyśleć, co będzie, jak przyjdzie sesja, co nie? O.

0: Radiu Z, łatwo przekuć go w bardzo dobry dzień, no bo ja na przykład, gdybym wygrał 100 tysięcy złotych, to by mnie zatkało, nic bym nie powiedział. A Rafał, który wygrał 100 tysięcy złotych, no sami posłuchajcie, ile powiedział.
1: Dzisiaj naprawdę wielkie wyzwanie przed wami, bo nagroda główna to 650 tysięcy, a wchodząc do gry, wchodzicie również do gry o 1 000 000 złotych w finale września. Radio Z pod 7353 za 3692 wystarczy, żeby zagrać, a żeby wygrać, to trzeba jeszcze telefon od Zetki odebrać.
0: Tak jest, ale żebyśmy zadzwonili, to trzeba mieć trochę szczęścia i my teraz temu szczęściu pomożemy. Każdego SMS-a pomnożymy 21 tysięcy razy. Czyli taka premia w grze. 21 tysięcy wchodzicie do gry o 650 tysięcy złotych za 3,692.
1: Radio Z 7353.
0: Wygrajcie. Radio Z i
2: już. Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
11: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Po reklamie.

0: jest taka nowość, która pokazała się w Kielcach na magicznym zakończeniu wakacji i dopóki mówimy, że to nowość, to wakacje skończyły się niedawno. Take that, Michael Patrick Kelly. W Radiu Z tymczasem wiadomość ze świata sportu. Mm-hmm. Uwaga, Lewandowscy wyprowadzili się z hotelu w Chicago. O szczegółach już teraz reporterka śledcza Radia Z, Ewelina Pacyna.
1: Dom jest niemały i nie tani. Wciąż pachnie świeżo malowanym. Według nieoficjalnych informacji moich informatorów, piłkarz chciał wynieść dwie wody mineralne z hotelowej lodówki. W jego torbie nie zabrakło też jednorazowych papci. Rzecznik Lewandowskiego na niewygodne pytania naszej redakcji odpowiedział milczeniem. Dla Radia Z Ewelina Pacyna, Chicago.
0: Dziękujemy bardzo. Z informacjami będziemy wracać.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: najbardziej w tym utworze lubię, to łyby-dyby-dyby-dyby na gitarze. Łyby-dyby-dyby. Smith & Tell.
1: Dzięki, że się tym dzielisz.
0: Dziś Jam Factory, tu Radio Z.
2: Sponsorem konkursu jest Tauron.
0: Konkurs nazywa się Zrób to z Radiem Z na Juromanii i w tej sprawie jest z nami Gosia Zgórska. Dzień dobry, Gosiu.
3: Dzień dobry.
0: Słuchaj, napisałaś nam, że warto wybrać was, w sensie ciebie i twoją osobę towarzyszącą na wyjazd, bo to by było coś więcej niż wakacje. O co tu chodzi? Weź mów szybko.
3: O pokonywanie własnych barier, a poza tym mam urodziny w ten weekend.
1: No, to nie może być inaczej.
0: Trzeba było od tego zacząć.
1: No, wygrywasz wyjazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską, atrakcję na styku dwóch województw, czyli śląskiego, małopolskiego. I uwaga, dostajesz zakwaterowanie w Podlesicach, hotel Berkowa. Do tego będzie dla ciebie mnóstwo atrakcji, na przykład zwiedzanie okolicznych zamków, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na pustyni Błędowskiej. Także duże gratulacje i 100 lat od nas już dzisiaj.
3: Bardzo dziękuję. Ale super.
0: Ale super, pewnie, że tak. A powiedz jeszcze, kogo zabierzesz na tę pustynię Błędowską?
3: Swojego partnera, który mnie nauczył wspinaczki.
0: O, oh, wow, to się na pustyni nie powspina.
1: Ale tam będzie wspinaczka, wszystko się zgadza.
0: Wszystko się
1: zgadza,
0: oczywiście.
1: Gratulacje, wyściskaj swojego lubego, a mamy też dobrą wiadomość dla słuchaczy, że zapraszamy na Juromanię z Radiem Z w sobotę, w niedzielę. Czekamy na was tam od 11 do 17. Do zobaczenia.
2: Sponsorem konkursu był Tauron.

0: Pamiętajcie, tylko do 14. 21 tysięcy szans na ogromne pieniądze za jedyne 3,69 zł.
1: Radio Z po 7353, tak zgłaszacie się po 650 tysięcy złotych w finale dzisiejszym i milion w finale pod koniec września. Radio Z 7353, powodzenia. Odbierajcie telefon od Zetki.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już dziś w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez Julkę Żugaj. Podobno będzie o nich głośno. Poznajcie je w Radiu Z.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
7: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
8: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
9: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
20: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
21: niskie ceny. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
22: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
21: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
22: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
21: Aflofarm.
23: Duże i małe przyjemności tylko w Radiu Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
3: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z, dochodzi godzina 14. To czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna. Prosimy.
24: Polska była gotowa do zestrzelenia dronów MON o ataku na Ukrainie. Dwóch mężczyzn zatrzymanych to po wczorajszej awarii na kolei w Katowicach. Ceny paliw w górę, kierowcy próbują do tematu podejść z dystansem.
2: Czternasta.
24: Alarm w związku z atakiem Rosji na Ukrainie odwołany. Polskie myśliwce wcześniej zostały poderwane. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawoły syreny. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, choć nasze myśliwce gotowe były do ataku. Piloci mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli by wtargnęły w naszą przestrzeń, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
24: Na sygnał syren zareagowały szkoły w Lublinie. Uczniowie, jak ustalił nasz reporter, zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc. Na procedury zareagowały też szpitale, choć tu problemy są większe. O szczegółach Mateusz Kasiak.
4: Uczniowie z nauczycielami najczęściej zostawali w szkołach i schodzili na niższe piętra, na przykład do szatni i piwnic. Nie wszędzie to jest jednak możliwe. W szpitalach tylko niektórych pacjentów można przenieść na niższe piętra. Schronów nadal nie ma, a to realne zagrożenie, mówi mi dyrektor wojewódzkiego szpitala w Lublinie, Piotr Matej.
5: Całego szpitala ja nie przeniosę. To nawet nie ma mowy. W związku z tym realne zagrożenie istnieje dla części pacjentów.
4: Szpital ma zgodę na budowę schronu, ale wciąż czeka na pieniądze od Ministerstwa Zdrowia. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
24: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii i sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Ruch na stacji był całkowicie wstrzymany przez 2 godziny, a później mocno ograniczony. W efekcie opóźnionych zostało kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołanych. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Co wiemy o zatrzymanych?
6: To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyźni mają zostać przesłuchani w prokuraturze jutro, wtedy też najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, mówił mi prokurator Dawid Szulik z prokuratury rejonowej Katowice Południe.
7: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury, przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
6: Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
24: Śledczy zabezpieczyli monitoring, będzie jednym z dowodów w tej sprawie. Polska wieś na nowych warunkach. Wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być informowany, że w sąsiedztwie może być głośno, a zapachy z gospodarstw mogą być specyficzne. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik, jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej. Po zmianach wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
25: Jeśli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcyjnych wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
24: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Ceny paliw rosną, kierowcy obserwują podwyżki z troską o portfele, ale też z coraz większym dystansem. Tym, co na stacjach potrafi wywołać uśmiech, są paliwowe bylony, na których w wielu przypadkach wyświetlacze są przygotowane tylko na 3 cyfry.
26: Niestety ponosimy konsekwencje polityki Stanów Zjednoczonych.
27: Nie mam pojęcia, myślę, że się zmieści, że nie będziemy mieli wyjścia. Po prostu przestaniemy robić 9 po przecinku.
28: Sam pracowałem na stacji, nie da się więcej. Nie mieliśmy procedury nigdy. Możliwe dokleić.
29: Bo na samoprzylepnej tej dwustronnej.
24: Średnie ceny paliw dziś na stacjach wciąż 3-cyfrowe. Benzyna kosztuje 7,81, diesel 8,71. I Dalia Tomczak będzie z wami od 15. Spokojnego popołudnia.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
31: Według prognoz na Pomorzu i na Podkarpaciu dzisiaj możliwe przelotne burze. Troszkę pokropi, ale na termometrach naprawdę nieźle. Bywało gorzej, nawet 19 stopni.
32: Kasia i Robert z nami już. Dzień dobry, cześć.
33: Dzień dobry, cześć.
32: Czy wszystko się zgadza, po ile u was paliwo jest?
33: Wziął i zaczął, no. Było miło. Ja już nawet zaakceptowałem tę pogodę. No.
32: A miałem skończyć, nie?
34: No, na tyle drogo, że wybieramy rower i może to dobrze dla zdrowia lepiej.
30: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
33: Bardzo cieszy mnie to, że Kasia, mówiąc wybieramy, miała na myśli siebie i swoją najbliższą rodzinę, nie uwzględniając mnie. To jest bardzo dobre posunięcie.
34: Zdążę cię namówić, naprawdę, daj mi tydzień i to się wydarzy.

0: Takie dźwięki jesienią brzmią jeszcze lepiej. Sanach, ITP, ITD w Radiu Z. W ogóle ta jesień to jest cudowna sprawa.
1: Już jest jesień? Już oficjalnie?
0: No chyba jeszcze nie, jeszcze parę dni, ale to dobra. Taka aura jesienna. Ja dzisiaj wyciągnęłam jesienną kurtkę i wszystkim wam to polecam, bo znalazłam 12 zł w kieszeni.
1: Och, to jest najlepsze. Oj, a muszę przetrzymać te wszystkie swoje kurtki, to jest cudowne.
0: Tak, tak.
1: No to nigdy nie wiesz, czego się spodziewać.
0: I z tego samego powodu to ja u nas w domu robię pranie i sprawdzam dokładnie kieszenie spodni mojego męża i sobie od razu pensję wypłacam.
1: Tak, to są to bonusy i premie, o których nikt nie musi wiedzieć. To jest piękne. Tak. Czyli dobrze zaczął ci się dzień, to jest fajne.
0: Rewelacyjnie i myślę, że nie może być lepiej.
1: Może być, bo za chwilę Piotrek Kędzierski przyniesie historię z opowieścią o piosence, którą dobrze znamy, ale z tajnikami, których być może jeszcze nigdy nie słyszeliście. Bądźcie z Radiem Z.

0: Dua Lipa w radiu. Zatrzykujcie chusteczki, bo jaką kęcior ma dzisiaj dla nas historię.
1: Jeden hit, jedna hit-storia. Hit-storie kędzierskiego w Radiu Z.
2: I nawet kiedy będę sam, nie jestem sam, bo jestem w Radio Z, proszę państwa, i moje historie. Nazywam się Piotr Kędzierski. Piosenka Długość dźwięku samotności od lat uznawana jest za jeden z największych, najważniejszych utworów polskiej muzyki. Co ciekawe, po latach ten kultowy utwór wrócił na największe stadiony w Polsce. Sam Artur Rojek wykonywał go podczas stadionowych koncertów Dawida Podsiadło. Zastanawialiście się kiedykolwiek, skąd wzięła się nazwa Mysłowic? Okazuje się, że nawiązuje do miasta, z którego pochodzi zespół. Od jakiego miasta pochodzi nazwa zespołu Mysłowic? A. Myślenice, B. Namysłów, C. Mysłowice.
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: Jest kilka takich utworów w historii polskiej muzyki, które śpiewamy od początku do końca i ten utwór na pewno jest w top 10. Z nami Krzysztof z Gdańska. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Krzysztof, słyszymy, że jesteś w trasie. Dokąd tak pędzisz?
2: Tak jest. Pędzę do centrum Gdańska, bo mam spotkanie.
0: Ojej, bardzo lubię centrum Gdańska.
1: Jak ja ci zazdroszczę, też bym chciała mieć teraz spotkanie w centrum Gdańska i pędząc z pracy do pracy zadzwoniłeś do Radia Z. Kędzior zadał pytanie od nazwy jakiego miasta pochodzi nazwa zespołu Mysłowic. To słuchamy, jaka jest odpowiedź.
2: Oczywiście chodzi o Mysłowice.
0: Piotrek, jak tam?
3: To wielka radość widzieć twój sukces.
0: Tak jest, nie może być inaczej. Skoro chłopaki są z Mysłowic, to zespół Mysłowic. Inaczej nie będzie. W drodze, w pracy mamy dla ciebie nagrodę. To jest Radio Z, czyli taki zestaw do słuchania Radia Z, żebyśmy zawsze byli z tobą, z twoimi klientami, z kimkolwiek się nie spotykasz, okej?
2: Tak jest, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
1: My również ściskamy mocno, a jutro Kędzior znów do nas wróci po godzinie 14 i znów będzie mieć dla was niespodzianki. Bądźcie z nami.
4: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z. Radiu Z
5: i już. Reklama.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
0: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu

0: Break Your Heart, Tayo Cruz w Radiu Z za 21 minut 15. No to teraz taka mała checklista, sprawdzamy, czy wszystko jest. SMS wysłany, telefon pod ręką i to jest akurat super ważne, to udowodniła też ostatnio słuchaczka Justyna z Puczyc.
1: Tak, wysłałam SMS-a i w sumie tak zapomniałam o tym, że tego SMS-a wysłałam i jechaliśmy samochodem, usłyszałam, że dzwoni telefon, odebrałam. No i właśnie odezwał się pan, że dzwoni z radia i tak byłam w szoku.
2: To teraz zapamiętajcie, raz wchodzicie do gry, a wasz numer bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiaj ktoś z was zagra o 650 tysięcy złotych. Dzisiaj odbierze telefon i znów pan albo pani z radia się odezwą. No i będzie mógł pod koniec miesiąca wygrać 1 000 000 złotych, bo to też cały czas jest w grze.
0: To co, to jeszcze moglibyśmy pomnożyć wam te SMS-y? Nie, że jednego SMS-a wysyłacie i tylko jeden SMS do nas spada. My się na to nie zgadzamy. Jedna wiadomość od tego momentu to jest 16 tysięcy szans na finał. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni. 149 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Coś wspaniałego, praca pali się w rękach przy takich dźwiękach Forget You w Radiu Z.
1: Bardzo przyjemnie nas nastroili i w tym nastroju chyba trochę zostaniemy, bo jest nowość bardzo przyjemna w Radiu Z. Karol G i Bruno Mars, Still, zróbcie głośniej.

0: i można.
1: Można tak romantycznie. A jak czasami mówię mężowi wieczorem, żebyśmy obejrzeli jakiś taki film czarno-biały, stary, romantyczny, to on mówi, gdzie, daj spokój, 2 godziny, nie dam rady, nie wytrzymam. A polską ligę to jakoś daje radę oglądać.
2: Daje radę. Jak to jest? No właśnie, czy polska piłka wróci na najlepsze murawy Europy, to być może dzisiaj się dowiemy, bo dzisiaj mistrz Polski będzie miał swoją szansę. Ale o tym więcej w wiadomościach Radia Z o 15.
3: Reklama.
4: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
16: A nosek?
15: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
16: Całą noc?
15: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
16: Dobranoc, nosku.
15: Dobranoc, skarbie.
17: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
18: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
19: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
3: Po reklamie.
1: Mamy czwartek, 17 dzień września, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, dzień dobry.
20: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
20: Syreny i alerty na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Sprawdzamy, jak zareagowały szkoły. Tragedia w Rudnikach na Pomorzu. Na drodze zginęły 2 osoby. Wieczorem piłkarze Lecha Poznań ruszają do rywalizacji w Lidze Europy. Sprawdzamy ich szanse.
1: 15.
20: Natychmiastowa reakcja szkół po alarmie RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Syreny zawyły dziś w związku z uderzeniami Rosji na Ukrainie. Mieszkańcy dostali SMS o zagrożeniu atakiem z powietrza. Po alarmie uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc, piwnic i szatni, ustalił reporter Radia Z. Przed szkołą podstawową numer 15 w Lublinie jest nasz reporter Mateusz Kasiak. Mateuszu, jak wyglądała ewakuacja uczniów?
0: Szkoła jeszcze na dziś planowała próbną ewakuację. Życie napisało jednak tu prawdziwy scenariusz. Zawyły syreny, potem przyszły alerty. Ewakuacja 500 uczniów do piwnicy to nie lada wyzwanie, mówi mi Roman Kotarski, dyrektor placówki.
3: I mieliśmy sytuację, zwłaszcza wśród maluchów, ale również starszych dzieci, że dzieciaki wpadały w panikę.
0: Dyrektor podkreśla, że mimo to szkoła w czasie zagrożenia jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Na alarm zareagowały też szpitale, choć tu problemy są większe. Placówki często nie mają miejsc schronienia. Gdy na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu wyły syreny, Sejm debatował nad informacją rządu o działaniach zwiększających obronność. Przy Wiejskiej był reporter Radia Z Marcin Friedrich, który jest teraz w studiu.
8: Jestem,
20: Marcinie, czy dzień dobry. W Sejmie informacje o skutkach rosyjskiego uderzenia były przekazane?
8: No, wszyscy mogliśmy w ogóle zaobserwować nagłe poruszenie, gdy informacja dotarła do zgromadzonych w sali plenarnej generałów. Dowódca operacyjny Sił Zbrojnych jeszcze z Sejmu wydał autoryzację rozkazu do zestrzelenia obiektu, który naruszyłby naszą przestrzeń powietrzną, po czym pojechał na stanowisko dowodzenia. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk powiedział później, że rosyjskie uderzenia w pobliżu przejść granicznych to nie przypadek.
21: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
8: Dodał, że dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie zaledwie 4 km od przejścia w Dorohusku.
20: Do poprzedniego rosyjskiego ataku w tym regionie doszło w niedzielę, gdy dwa drony uderzyły blisko polskiej granicy. O naszym bezpieczeństwie dziś także w trzech pytaniach na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Czołowe zderzenie dwóch ciężarówek w Rudnikach koło Człuchowa na Pomorzu. Pojazdy wjechały na siebie na skrzyżowaniu dwóch dróg powiatowych i przygniotły samochód osobowy. Jak informują Radio Z pomorscy strażacy, są dwie ofiary śmiertelne tego wypadku. Jedna z ciężarówki, druga z osobówki. Do tego dwie osoby zostały ranne. Akcja służb w miejscowości Rudniki wciąż trwa. Skrzyżowanie jest zablokowane. Dwaj chłopcy trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami po tym, jak jeden z nich wjechał w drugiego hulajnogą elektryczną. Do wypadku doszło w Mrągowie. Szczegóły zna reporter Radia Z Maciej Bąk.
22: W środowe popołudnie na ulicy Towarowej 9-letni chłopiec wychodził z domu ze swoim rodzicem. W tym samym czasie chodnikiem pędził 12-latek, który swoją hulajnogą nie wyhamował i uderzył z impetem w młodsze dziecko. Obaj chłopcy trafili do szpitala, mówi Rafał Syczew z policji w Mrągowie.
23: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
22: Hulajnoga została zabezpieczona na komendzie, bo 12-latek nie miał uprawnień, by z niej korzystać, bo był na to po prostu za młody, nie mówiąc już o tym, że zignorował nakaz posiadania kasku.
20: Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Po porażce Jagiellonii 1-2 z Olympiakosem Pireus dziś rywalizację w Lidze Europy rozpoczynają piłkarze Lecha. Przed mistrzem Polski równie trudne zadanie. Kolejorz zagra w Londynie z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Mecze naszych drużyn w europejskich pucharach śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, nie ma co pudrować rzeczywistości. Dzisiaj polski zespół także nie będzie faworytem.
24: To prawda, ale zdaniem trenera poznańskiej drużyny Nilsa Frederiksena pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją. Kiedy wpadasz na zespół z Premier League, możesz być pewien jego jakości i dlatego z niecierpliwością odliczamy do meczu. To może być historyczny wieczór dla Lecha Poznań. Kolejorz trafia na Crystal Palace w możliwie najlepszym momencie. Z podstawowego składu Orłów, który w maju wygrał Ligę Konferencji, połowa zmieniła barwy klubowe, a wraz z nimi odszedł twórca sukcesu austriacki trener Oliver Glasner. Jego następca Francuz Piersaż już na początku sezonu musi gasić pożar, bo jego piłkarze z czterech meczów Premier League przegrali trzy. Ostatni z Beniaminkiem Ipswich.
20: Mecz Lecha w Londynie rozpocznie się o 21:00, a już teraz wiadomości ekonomiczne Radia Z. Zaprasza Iwona Kutyna.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Ceny ropy na światowych giełdach spadają, w dół także ceny gazu, to już w Europie. Drożeją jednak paliwa na stacjach, nie tylko w Polsce. Średnio 2,45 euro kosztuje litr diesla w Niemczech. Za benzynę trzeba zapłacić 2,31. To najwyższe ceny w historii. Niemiecki rząd zapowiada reakcję, jak dotąd jednak nie ogłoszono konkretnych działań. Przedsiębiorcy dostali blisko 4,5 miliarda złotych wsparcia w ramach wakacji składkowych. Od listopada 2024 roku do końca sierpnia tego roku złożyli prawie 3,5 miliona wniosków o ulgę. Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca przez miesiąc w roku może nie płacić składek. Zadłużenie Horeca i turystyki w ciągu roku wzrosło o prawie 10%. Największy rachunek mają do spłacenia restauracje i punkty gastronomiczne. Na jednego dłużnika przypada średnio prawie 33 tysiące złotych zaległości. Za 20 milionów euro wystawiona została na sprzedaż willa Sophie Loren w Rzymie. Rezydencja ma 700 metrów i stoi w parku o powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych. Prawdziwą perłą jest jadalnia, wykuta w grocie z epoki rzymskiej.
2: Do późnego wieczora deszczowo będzie w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. W nocy, uwaga, na mgły, głównie na południu naszego kraju, ale wtedy już bez deszczu. Piątek też z przejaśnieniami, jeśli gdzieś pokropi, to tylko na zachodnim Pomorzu i Pomorzu. Jutro od 17 do 21, 17 w Kołobrzegu, 21 na południu.
1: To ładnie, to ciepło. 6 minut po godzinie 15. Mówi się, że dobre wesele kończy się po 3 dniach najlepiej bijatyką. A jak policja wpada za nim parze młode i jeszcze się zaśpiewa gorzko, gorzko, to można mówić o sukcesie?
2: To sprawdzimy za chwilę w Radiu Z.

0: Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu Z, 13 minut po 15. No ktoś by powiedział, że to może być romantyczne. Poszukiwany dwoma listami gończymi Polak przyjechał do Polski na własne wesele. Wybranka czekała, bo wiadomo, ale to wiadomo, że łobuz kocha najbardziej. On wiedział, że jest poszukiwany, ale mówi, nie, ja ją biorę za żonę. No podczas wesela przed policją miała go pilnować ochrona. Wziął i wynajął, ale wpadł noc przed ślubem, bo poszedł z kuzynem na kawalerski.
1: Amator. Panowie, ja nie mam pojęcia, co dzieje się na waszych kawalerskich, bo rozumiem, że to jest jakaś tajemnica. Tak, jasne. Ja wiele razy byłam na wieczorach panińskich. Tam to jest całkiem normalne, że nagle pojawia się pan policjant. Jest wesoło, tyle że on nikogo nie zabiera do więzienia.

0: Radio Z. No to plan jest taki. Po godzinie 17 dzwonimy do Was. Wy wygrywacie 650 tysięcy złotych, a my robimy tak.
1: Tak. To jest możliwe, tym bardziej, że od tej chwili ruszamy z mega bonusem. Nie zawsze mamy tyle szans jak teraz. Do 16 każdy jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 dostaje 25 tysięcy szans.
0: No to jest taki bonus, że każdemu, kto z tej premii skorzysta, też należą się brawa. A jak?
1: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: potrzebne nam są takie dźwięki w pracy. Nelly Furtado, All Good Things w Radiu Z.
1: Lubicie grać w planszówki? Bo szykuje się największy turniej w Polsce, ale o tym więcej w wiadomościach Radia Z o 15.30.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Cofnęliśmy się w czasie.
7: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
8: Nie panikujcie!
7: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
9: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
7: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy

0: ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
0: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.
8: Mamy czwartek, 17 września, jest 15.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
9: Służby weszły do nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń na Dolnym Śląsku. To przeszukania w sprawie śledztwa dotyczącego raportu Polaków Portret Własny. Dotyczy wyłudzenia dotacji oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z rozliczeniem dotacji. Raport byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska wywołał krytykę z powodu błędów i prawdopodobnego wykorzystania AI. Duńczycy mają dosyć e-dzienników. Padła propozycja likwidacji elektronicznego systemu szkolnego. Wiadomość dla rodziców miałyby być zostawiane przez nauczycieli w zeszytach, jak dawniej. To miałoby być lekarstwem na słabe wyniki duńskich uczniów w teście PISA. Radykalny krok ma przywrócić autorytet nauczycieli oraz ograniczyć ingerencję i nadopiekuńczość rodziców. Tysiące graczy spotka się w katowickim Spodku. W ten weekend odbędzie się tam impreza planszówkowa, zapowiada organizator Łukasz Piechaczek.
10: To będzie jeden wielki games room z wypożyczalnią, w której znajdziecie ponad 700 różnych gier, wiele z nich w kilku kopiach, także mamy jakiś ponad 1000 pudełek. Będzie też osobna strefa turniejowa, będą sesje RPG, turnieje puzli, dużo różnych atrakcji.
9: A do tego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będą targi z akcesoriami dla graczy, prototypami i premierami gier. W Radio Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Zderzenie dwóch ciężarówek na drodze krajowej numer 15 w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Strzelno i Nowrocław jest wahadło. Uważajcie na drodze krajowej numer 8 na Dolnym Śląsku w stronę Wrocławia na odcinku Wrocław-Kłodzko pożar pojazdu ciężarowego. Na czas działania służb ratowniczych na drodze jest wahadło. Utrudnienia na S17 na Mazowszu w stronę Lublina. Między węzłami Garwolin Południe a Garwolin Zachód na prawym pasie trwają prace drogowe. Ruch odbywa się pasem lewym. Wiadomości dla kierowców. Wracają za godzinę.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Wczoraj czytałam taki artykuł, który mówił o tym, że to ma być rekordowo ciepła jesień i kto wie, może tak rzeczywiście będzie. Piątek wspaniały, słoneczny prawie wszędzie. Chmury będą gromadzić się na północnym zachodzie kraju, tam też może padać, ale już na przykład na południu czy w centrum powyżej 20, nawet 22 stopni i mnóstwo słońca. W sobotę podobnie, trzymam kciuki za pogodę na weekend.
8: To Ellie Goulding, Radio Z.

Tu jeszcze lato, Luis Fonsi w Radiu Z. Teraz Kuba i Kuba. I ich nowość to jest numer o tym, kto płacze po wakacjach. Chłopaki w Radiu Z, mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja uwielbiam ten numer.

0: chłopaków zawsze można liczyć. Kuba i Kuba w Radiu Z za 19 minut 16. Mówiliśmy o tym w wiadomościach Radia Z. Duńczycy chcą zrezygnować z e-dzienników, tak popularnych też w naszych polskich szkołach, i proponują, żeby nauczyciele jak dawniej wpisywali wiadomości dla rodziców w zeszycie ucznia. Miałaś takie? Jeszcze trzeba było podpisy przynosić,
1: no że rodzic tak, to przeczytał. Oczywiście. I uwagi były, tak.
0: Tak, tak. I zdaniem ekspertów to poprawiłoby słabe wyniki uczniów.
1: O, i ja się muszę zgodzić, bo faktycznie jest tak, że jak te dzienniki były papierowe za naszych czasów,
0: tak,
1: no to ja z łatwością poprawiałam sobie oceny. Tak. Nie było problemu.
0: Najłatwiej poprawiało się z jedynki na czwórkę.
1: Tak, a jaka różnica jest między minus 3 a plus 3? O, tak to się poprawia.
2: Radio Z i już. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
5: Za pieniądze w Radiu Z.
3: Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 swat i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
6: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
7: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Za 10 minut 16. Mega bonus trwa tylko właśnie jeszcze przez 10 minut. Do 16. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 25 tysięcy szans.
1: O godzinie 17 losujemy numer. Dziś gracie o 650 tysięcy złotych. SMS Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już dziś w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez Julkę Żugaj. Podobno będzie o nich głośno. Poznajcie je w Radiu Z.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Reklama.
4: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
5: To już nie będzie tylko zaskoczenie, to będzie totalne zamrożenie. Nowość The Floor, która może zatrzymać grę w najmniej spodziewanym momencie. Oglądaj The Floor już dziś o 20.50 w TVN.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
0: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 16. Najnowsze wiadomości ma dla nas Idalia Tomczak.
22: Rosyjskie drony zaatakowały przy polskiej granicy. Był alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ceny paliw szybują, Sejm o nadzwyczajnych zyskach koncernów. Rozlosowana 1/16 finału Pucharu Polski. Wiemy, kto z kim zagra.
1: 16.
22: W powietrzu myśliwce, na ziemi syreny i alerty. Podkarpacie i Lubelszczyzna postawione na równe nogi w związku z atakiem rosyjskich dronów przy polskiej granicy. Jeden z nich miał uderzyć kilka kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zbiera informacje w tej sprawie. Marcinie, co wiadomo na temat bezzałogowca?
2: To był prawdopodobnie dron o napędzie odrzutowym. Według wstępnych informacji miał uderzyć w stację benzynową w pobliżu Jagodzina, czyli miejscowości, która już w niedzielę została zaatakowana takim dronem. Poderwano parę dyżurną myśliwców F-16 z Łasku, która w okolicy Łodzi zrobiła w powietrzu trochę hałasu, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: To właśnie F-16, który przekraczał barierę dźwięku i dostał sygnał, że drony są blisko, w związku z tym trzeba przyspieszyć.
2: O skutkach ataku niewiele jest w ukraińskiej prasie. Informacje o uderzeniu drona koło polskiej granicy owszem są podawane, ale za informacjami z polskich mediów. Marcin Friedrich, Radio Z.
22: W niedzielę koło Dorohuska po ukraińskiej stronie spadły dwa drony. Jeden uderzył w lokomotywę na bocznicy, drugi nieopodal stacji benzynowej. Minister funduszy nie ma wątpliwości, że prezydent zawetuje ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jutro Sejm ma przyjąć projekt. Poprzednią ustawę Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, jak mówiła dziś w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, należy wyjść z inną propozycją. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
5: Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, rząd powinien mieć gotowy plan B, ponieważ weto prezydenta do ustawy o podatku od nadmiarowych zysków jest pewne.
23: Realnie, widząc co się stało z kryptoustawą, uważam, że niestety pan prezydent to zawetuje.
5: Według niej rząd powinien wprowadzić tarczę dla kierowców i biznesu, który najbardziej odczuwa skutki drogiego paliwa. Za wsparcie powinny zapłacić banki podatkiem podobnym do rozwiązania dotyczącego koncernów paliwowych.
22: Jeśli prezydent podpisze ustawę, rząd obiecuje wprowadzenie limitów cen na stacjach. O 18.02 w Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka zadaje Marcinowi Przydaczowi, ministrowi w kancelarii prezydenta, szefowi Biura Polityki Międzynarodowej. Brutalny atak nożownika w Nowym Targu i błyskawiczna reakcja policji. We wtorek w nocy na parkingu napastnik ciężko ranił dwóch mężczyzn. Dwie godziny później był już w rękach policjantów. Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który jest przed Komendą Wojewódzką Małopolskiej Policji. Przemku, jak i dlaczego doszło do ataku?
24: Dwóch mężczyzn piło wódkę w samochodzie na parkingu w Nowym Targu. Po pierwszej w nocy dołączył do nich znajomy 45-latek, no i doszło między nimi do awantury.
25: 45-latek wyciągnął z tego samochodu jednego z mężczyzn i zadał mu kilkadziesiąt ciosów nożem. Drugi z mężczyzn próbował go powstrzymać i również otrzymał uderzenia nożem.
24: Relacjonuje Mateusz Lenartowicz z Małopolskiej Policji. Sprawca uciekł. Na szczęście krótko po tym na parkingu pojawili się przypadkowi kierowcy i wezwali pogotowie. Dzięki temu lekarzom udało się uratować rannych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
22: Za usiłowanie zabójstwa sprawcy ataku grozi dożywocie. Przekop Mierzei Wiślanej, dokładnie 4 lata po otwarciu, ciągle nie spełnia swojej funkcji. Kosztował prawie 2 miliardy złotych. Nadal duże statki towarowe nie mogą dostać się z Bałtyku do Elbląga. Przeciągają się prace przy pogłębieniu ostatniego odcinka drogi wodnej. Dziś kanał przez Mierzeję i jego śluza to jedynie kosztowna atrakcja turystyczna. Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał właśnie z turystami.
26: Bardzo przyjemne, bardzo ładnie. Pierwszy raz to widzimy.
27: No takie troszkę turystyczne atrakcja, bardziej niż jakakolwiek inna.
28: Ale turystycznie ładnie widać. Na przykład ten most widzę w tej chwili, co się będzie działo. No, czemu go...
29: On się otwiera właśnie.
28: Otwiera. Tak, czy ktoś... się zamyka? Otwiera się, no.
27: Ale to będzie ktoś
28: będzie płynął?
29: Drugiego takiego miejsca w Polsce nie ma.
28: Nie ma.
22: Statki towarowe mają wpływać do Elbląga w przyszłym roku. 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. 32 drużyny już wiedzą, z kim zagrają o awans do kolejnej rundy. Pucharowe pary zna też Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, będą hity?
30: Tak, na pierwszy plan wybijają się śląskie derby. Niespodziewanie znakomicie spisujące się w tym sezonie Piast Gliwice podejmie lidera ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. To jeden z dwóch pojedynków ekstraklasowiczów. W drugim Motor Lublin, który w pierwszej rundzie wyrzucił z Pucharu warszawską Legię, teraz zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Jest też kilka pojedynków na linii ekstraklasa pierwsza liga, między innymi Jagiellonia Białystok zagra w Gdańsku z Lechią.
22: Mecze 1/16 finału Pucharu Polski zostaną rozegrane pod koniec października.
31: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Dzisiaj w nocy opady, które przechodzą przez Podkarpacie i Lubelszczyznę, na pewno ustaną i to jest dobra informacja. Na termometrach od 5 stopni pod Tatrami do maksymalnie 11 na wybrzeżu. Jutro od 17 stopni na północy do 21. Taką temperaturę zobaczymy mniej więcej od Wrocławia aż po Rzeszów.

0: Moda na lata 80. w muzyce nie gaśnie. Tableau To Die For w Radiu Z. 12 minut po 16. Zakładam, że wychodząc z pracy pomyśleliście sobie: o, ha, ha, jeszcze piątek. Dobra, dobra, tam jeszcze piątek i już. I spokój. Więc skoro tak, i liczę, że tak zrobiliście, to znaczy, że można sobie podsumować czwartek i znaleźć jakieś takie pozytywy i małe sukcesy. Ja mam coś takiego.
1: O, proszę, bo ja dzisiaj uśmiech, jestem ciekawa.
0: Tak, ugotowałem dzisiaj obiad trochę na wzór diety planetarnej, bo w tym obiedzie były warzywa.
1: Aha.
0: I moje dzieci zjadły.
1: Niemożliwe. Ale to musi być jakaś zmowa albo właśnie kosmiczny układ, bo ja rano powiedziałam do swoich dzieciaków: załóżcie buty.
0: Założyły.
1: I one... Tak, tak po
0: nie
1: prostu.
0: Bywałem.
1: Nie musiałam tego mówić 100 razy.
0: Jakaś kosmiczna energia dzisiaj rzeczywiście oddziałuje na wszystkie dzieci. Co dzisiaj wam się udało, co możecie nazwać małym sukcesem? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: John Newman, Love Me Again w Radiu Z, 19 minut po 16. Z naszymi bonusami w rządze pieniądza Radia Z to jest jak z kostkami czekolady, jak z żeberkami wieprzowymi, barbecue. Ostatnie smakują najlepiej, więc teraz przeszykujcie telefony. To jest ostatni bonus dzisiaj. Jeden SMS otrzymuje 16 650 losów.
1: I pamiętajcie, tak mnożymy wasze SMS-y w dwóch finałach. Dzisiaj zagracie o 650 tysięcy złotych, a w finale miesiąca nawet o milion. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku.

0: Nie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Jest 16:30, czwartek, 17 września. Sprawdzamy wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
6: Huk, który przed południem usłyszeli mieszkańcy centralnej Polski, spowodowało przekroczenie bariery dźwięku przez myśliwce, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Miało związek z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. Jak mówi Radiu Z podpułkownik Jacek Goryszewski, zgodę dostali piloci, którzy prowadzili myśliwce.
7: Jak najszybciej musiały znaleźć się w rejonie wschodniej Polski i zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną przed ewentualnym zagrożeniem. Była to standardowa procedura, więc zgodnie z przepisami się to odbyło.
6: Z zapisu systemów polskiego wojska wynika, że dron spadł albo został zestrzelony 4 km od granicy polsko-ukraińskiej. Kreml ostro o nowej ustawie sankcyjnej Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Dmitrij Pieskow informuje, że utrudni ona osiągnięcie porozumienia pokojowego z Ukrainą. Strona rosyjska uznała amerykańskie działania za nieprzyjazne. Ustawa wprowadza nowe restrykcje wobec Moskwy oraz daje prezydentowi USA uprawnienia do nałożenia wysokich ceł na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Może pojawić się w województwie lubelskim i podkarpackim, a także w częściach świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Może ograniczyć widzialność do 200 metrów. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 21 i będą w mocy do jutra do 10. W Radiu Z już teraz wiadomości z dróg. Posłuchajcie.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Dwie ciężarówki zderzyły się na autostradzie A2 w stronę Warszawy. Na odcinku Łowicz-Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wiskitki ruch odbywa się pasem lewym. Dwie osobówki zderzyły się na trasie S17 na Mazowszu w stronę Lublina. W pobliżu miejscowości Radiówek między Warszawą a Kołbielą ranne są dwie osoby. Zablokowany jeden pas ruchu. Uważajcie na Podkarpaciu na drodze krajowej numer 28 w pobliżu Jasła w stronę Gorlic. Zderzenie pojazdów. Policja kieruje ruchem. Wprowadzono wahadło. Ruch wahadłowy także na drodze krajowej numer 2 na odcinku Biała Podlaska-Terespol. Przed południem doszło do czołowego zderzenia pojazdu osobowego i ciągnika siodłowego z naczepą. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwają utrudnienia w tym miejscu. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
9: Ależ to wszystko doskonale wygląda. Po pierwsze, jutro jest piątek, a ten piątek będzie słoneczny i ciepły. Nawet 22 stopnie w okolicy Krakowa. Nieco chłodniej będzie na północy, tam 17. Sporo chmur, no i też możliwe opady deszczu, ale już w sobotę, w niedzielę, nawet 25 stopni, a jutro to prawie wszędzie powyżej 20.
8: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
5: Podobno nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie ten kawałek nie zostałby wielkim hitem. The Police, Every Breath You Take w Radiu Z. Za 27 minut 17. Kasia Wilk.
9: Robert Karpowicz, dzień dobry, witamy ponownie.

0: Radio Z. A teraz sprawdzamy, co wam się dzisiaj udało.
1: Mi to się udało dzisiaj być pierwszy raz w życiu na próbie orkiestry dętej. Próbowałam grać na saksofonie i udało mi się wydobyć dźwięk.
2: A ja dzisiaj ukopałem w polu ponad 3 kg chrzanu.
3: Moim sukcesem dzisiaj było to, że w końcu zapamiętałem, że jest rocznica ślubu jutro i kwiaty już dzisiaj zostały wręczone. Także w zeszłym roku się nie udało, w tym roku udało się.
4: No, czyli w zeszłym roku było za późno, w tym roku za wcześnie. No jest nadzieja, że za rok wstrzelisz się idealnie, ale 100 lat dla was.
5: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
16: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
17: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
18: Dźgnął ją kilkanaście razy.
19: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
16: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
20: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
16: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
21: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
22: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
23: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
22: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
23: Ty, ale akcja!
22: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
23: To co, przekonałem cię?
22: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
24: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer.

0: Ostatni dzisiaj bonus cały czas trwa, ale spieszcie się. O godzinie 17 losujemy ten szczęśliwy numer.
1: A do tego czasu każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 16650 szans na grę. O 650 tysięcy złotych dzisiaj i o 1 000 000 pod koniec września.
0: Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Music Sounds, to jest Fastboy w Radiu Z za 5 minut 17. A jak jeszcze trochę paliwo zdrożeje, to na pylonach na stacjach benzynowych będzie duży problem. I więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 17.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Moja wnuczka ma 20 lat. Ona tak przeżyła tą powódź, ja chodziłam z nią do psychologa. Ona do tej pory, jak pada ulewny deszcz, to ona jest przerażona.
4: Oby było lepiej, ale każdy taki większy deszcz, no to są dalej takie skutki złe, nie?
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Po reklamie.
10: Mamy czwartkowe późne popołudnie. Zbliża się godzina 17. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
11: Szkoły ewakuowały uczniów, syreny i alerty na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Zmiany na pylonach drogo tak, że może zabraknąć na nich miejsca. Trzymajcie kciuki za nasze młode piłkarki. Dziś walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
10: 17.
11: Natychmiastowa była reakcja szkół po alarmie RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Syreny zawyły dziś w związku z atakiem rosyjskich dronów przy polskiej granicy. Jeden z nich miał uderzyć kilka kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Mieszkańców poinformowano o możliwym ataku z powietrza. Uczniowie zostali sprowadzeni do piwnic i szatni. O tym, jak wyglądała ewakuacja w szkole podstawowej numer 15 w Lublinie, reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
12: To były przede wszystkim wielkie emocje. W szkole uczy się ponad 500 uczniów. Całą akcję trzeba było przeprowadzić sprawnie i zapanować zwłaszcza nad małymi dziećmi, mówi mi Romanek Kotarski, dyrektor placówki.
13: Nauczyciele musieli jako przytulanki do takich roztrzęsionych dzieciaków podchodzić, bo dzieci były bardzo mocno zdenerwowane sytuacją.
12: Podobne ewakuacje przeprowadziły też inne szkoły w województwie lubelskim. Większość sprowadziła uczniów do piwnic i szatni. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: O naszym bezpieczeństwie dziś w trzech pytaniach na koniec dnia. Za godzinę gościem Beaty Lubeckiej będzie Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Ceny paliw idą w górę. Realny scenariusz na najbliższe dni to ponad 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. W pesymistycznych prognozach analityków cena paliwa może przekroczyć 10 zł za litr. W studiu obok mnie reporter Radia Z Michał Dzienyński. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
11: Michale, stacje paliw gotowe na zmianę pylonów, no bo 3 okienka to za mało na 10 zł.
14: Rzeczywiście. Z moich ustaleń wynika, że największe sieci stacji paliw już dołożyły czwarte okienko, ale ich przedstawiciele nie ukrywają, że to spore wyzwanie, szczególnie dla mniejszych, lokalnych centralnych stacji. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są trzy okienka, na pylonie trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieciła się ewentualnie, ciężko to powiedzieć, cena 10 zł więcej. To jest technicznie możliwe. Kierowcy też mają na ten temat swoje zdanie.
15: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
16: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
14: A mi podobała się też propozycja jednego z kierowców, żeby ustawowo ustalić maksymalną cenę 9,90 zł za litr i nic wtedy nie będzie trzeba zmieniać. Szczerze mówiąc, to śmiech przez łzy. Płać i dopiero jedź.
11: Część stacji powiększyła pylony z cenami 4 lata temu, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Mocne słowa i spór na argumenty podczas sejmowej debaty. Na tapecie prezydenckie weto do ważnej ustawy o statusie osoby najbliższej. To przepisy, które były politycznym kompromisem i szansą dla milionów ludzi żyjących w związkach nieformalnych. Ale prezydent powiedział nie. Karol Nawrocki jest gotowy do wspólnej pracy nad prawem, mówi szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker.
17: Poprawmy to, co wymaga poprawy, ale nie róbmy tego kosztem małżeństwa, rodziny i konstytucyjnego porządku. Przyszłość Polski rodzi się w rodzinie i w demografii, a nie w homokomando.
18: I no to jeszcze raz, nie narusza, nie jest zagrożeniem dla małżeństwa, nikomu niczego w małżeństwie nie odbiera i trzeba o tym mówić bardzo, bardzo precyzyjnie.
11: Odpowiadała pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebna jest większość 3/5. Obóz władzy bez wsparcia opozycji nie ma szans na zmianę decyzji głowy państwa. Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Strażnicy wysyłają więcej patroli, by zapobiec niszczeniu i kradzieży drzew, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
19: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
11: Akcja potrwa miesiąc. Nasze piłkarki zagrają dzisiaj o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Chodzi o naszą kadrę do lat 20, która na turnieju w Polsce robi furorę. Dzisiaj biało-czerwone o kolejne zwycięstwo zagrają z Kolumbijkami. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
20: Polki przez fazę grupową przeszły jak burza. Są w gronie 4 drużyn obok Brazylii, Hiszpanii i Korei Północnej, które wygrały wszystkie swoje mecze. Biało-czerwone do tego zdobyły aż 9 bramek, straciły zaledwie 2. To dało im oczywiście pierwsze miejsce w grupie i w teorii łatwiejsze przeciwniczki w 1/8 finału. W Bielsku Białej zmierzą się z Kolumbijkami, które w swojej grupie wygrały zaledwie 1 mecz. 2 pozostałe przegrały. Polki są dzisiaj faworytkami. Awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata jest bardzo prawdopodobny.
11: Mecz naszych młodych piłkarek zacznie się o 18:30.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
23: Opady deszczu, które przechodzą w tym momencie przez Podkarpacie i część Lubelszczyzny, w nocy już zanikną, ale pojawią się mgły. Na termometrach od 5 stopni pod Tatrami przez 10 w centrum do 11 maksymalnie na północy. Jutro trochę więcej przejaśnień, a deszcz zostanie z nami na zachodnim Pomorzu.
22: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
10: 5 minut po godzinie 17. Jeżeli właśnie teraz wychodzicie z pracy, to weźcie telefon w dłoń i niech on tam już zostanie przez najbliższe kilkanaście minut, bo już za chwilę będziemy dzwonić do kogoś z propozycją zagrania o wielkie pieniądze. Dzisiaj w walizkach czeka 650 tysięcy.

0: Teraz czas na kasę.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
2: Te pierwsze jesienne dni czasami nas zaskakują tą aurą szarą. Człowiek tak myśli, kurczę, jakby tak wydarzyło się coś, żeby to odczarować, to bardzo proszę. My to odczarujemy. Numer mamy wylosowany. Dzwonimy do kogoś, no żeby, mam nadzieję, zmienić czyjeś życie. 650 tysięcy złotych czeka. No myślę, że taka kasa może sporo namieszać w waszym życiu. Czekamy jak zawsze 5 sygnałów. Więcej nie możemy. 2 z tych 5 już za nami. I mamy nadzieję, że za chwilę usłyszymy to. Halo, dzień dobry.
3: To jest czwarty sygnał.
2: Jest, tak, jest nerwówka. Uwaga.
3: Halo? No i nie będzie halo. No nie będzie halo. To jest 5 sygnałów. A te 5 sygnałów oznacza, że niestety pojawia się tylko nagroda pocieszenia w wysokości 1000 zł i więcej nie możemy, bo to jest to, o czym wspominaliśmy wcześniej, że jeśli wysyłacie SMS lub zgłaszacie się na radio.z.pl, no to później w okolicach 17 warto jednak ten telefon mieć przy sobie, bo nigdy nie wiadomo, czy to do was nie zadzwonimy.
2: Ale oprócz tego 1000 naszej nagrody pocieszenia, takiej gwarantowanej, to mamy jeszcze dobrą wiadomość, bo jeżeli słuchaczu, słuchaczko, nie odebrałeś teraz, to nie znaczy, że nie usłyszymy się w finale miesiąca. Cały czas twój SMS bierze udział w losowaniu w finale o 1 000 000 zł. To pod koniec września.
3: Tak, to pod koniec września, ale jutro finał tygodnia. A jak finał tygodnia, no to musi być konkret. A ten konkret to będzie 770 tysięcy złotych w jednej z walizek. Od teraz możecie wejść do gry o taką właśnie kasę. Jak siódemeczki są z przodu, to musi być szczęście. 770 tysięcy złotych czeka. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Wycieraczki szorują prawo, lewo, prawo, lewo, a my wracamy z wami do domu.
1: Albo stoimy razem w korkach, gdzie są największe. O tym w wiadomościach Radia Zet o 17:30.
2: Radio Zet i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media.

0: kotkę miał źle.
1: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.
3: Jest 17.30, mamy czwartek, 17 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
4: W kopalni Szczygłowice w Knurowie zginął 38-letni górnik. Do wypadku doszło w likwidowanej ścianie wydobywczej. Mężczyzna na powierzchni był reanimowany kilkadziesiąt minut. Przyczyny wypadku są ustalane przez kopalnię oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Marcin Horała z Rozwoju Plus i Marcin Ociepa z PiS pukają do drzwi przeciwników politycznych. Liczą na głosy obozu władzy, bo to od nich zależy ich przyszłość w fotelu wicemarszałka Sejmu. Stanowisko ma znaczenie wyłącznie symboliczne, mówi wprost kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa.
5: On będzie wykonywał swoje obowiązki tylko do wyborów, no będzie rok. Więc naprawdę warto zachować ten parytet, zachować się przyzwoicie i tutaj pozwolić na nowe rozdanie Sejmu, no w zgodzie, jeśli chodzi o podział prezydium. To wszystko jest w rękach rządzących.
4: Rozwój Plus z kolei stoi na stanowisku, że każdy sejmowy klub powinien mieć swojego wicemarszałka. Irlandia nie weźmie udziału w przyszłorocznym konkursie Eurowizji. Publiczny nadawca nie będzie też transmitować imprezy. Jak informuje, wobec śmierci w Gazie oraz kryzysu humanitarnego udziału Irlandii nie sposób uzasadnić. Eurowizja w przyszłym roku odbędzie się w Bułgarii. W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Zablokowana autostrada A2 w stronę Warszawy. Na odcinku Łowicz-Grodzisk Mazowiecki w pobliżu węzła Wiskitki zderzyły się dwie ciężarówki. Z tego powodu zablokowany jest też lewy pas w kierunku Poznania. Zator w tę stronę ma 10 kilometrów. Ciężarówka, osobówka i laweta zderzyły się na trasie S12 między Radomiem a Opocznem w okolicach miejscowości Przysucha. Ruch odbywa się wahadłowo. Korkuje się S3 w Lubuskiem. Na odcinku Sulechów-Zielona Góra w stronę Zielonej Góry trwają prace drogowe. Wiadomości dla kierowców wracają za godzinę. Dzwońcie, czekamy na Wasze informacje z dróg.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Przed nami całkiem ciepła noc, od 9 do 11 stopni, ale deszcz przyjdzie w piątek. Nie wszędzie, głównie na północy kraju, może gdzieś na północnym zachodzie jeszcze pojawią się przelotne opady, ale za to piątek nas będzie rozpieszczał słońcem. Jutro od 22 stopni na południu, po 17 na północy, sobota też będzie bardzo słoneczna.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: A po weekendzie to będzie poniedziałek. Kasia Wilk.
6: Ale jeszcze weekend, moment. Robert Karpowicz.
3: Cześć.

0: Out of Touch, United Nations w Radiu Z za 18 minut 18. Trudno w to uwierzyć, ale trwają przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Brisbane w Stanach w 2032 roku.
1: W Australii to jest jeszcze...
0: A to w Australii jest, to
1: tak,
0: fakt.
1: Tak, to w Australii, tak. To ja bym miała punkt w krzyżówce, ale to jeszcze szmat czasu. Gdzie 32 rok? Ludzie.
0: Wszystko okej, tylko że już teraz pewne decyzje trzeba podjąć. No i tak oto Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził, że wioślarze będą walczyć o medal w rzece Fitzroy w Australii, która to rzeka jest siedliskiem krokodyli.
1: Nie no, ale to super, bo to będą same rekordy olimpijskie. Jakie oni czasy będą kręcić. Ja myślę, że każdy zawodnik ukończy igrzyska z życiówką. Oby tak dalej.
0: Nie zmieniajcie tego. Radio Z
2: i już. Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Po reklamie.

0: dzisiaj w Sejmie gorąco. W wiadomościach Radia Z usłyszycie komentarze po przemówieniu premiera Donalda Tuska. To punktualnie o 18:00.
1: Radio Z i już. Zanim zdążysz powiedzieć
2: jeszcze 5 minut,
1: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8:00 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5:30.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stan miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
20: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
21: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Po reklamie.
0: To czwartek, 17 dzień września, dochodzi godzina 18:00, pora na wiadomości w Radiu Z. Idalia Tomczak.
1: Rosyjski atak niedaleko polskiej granicy. Zawyły syreny, rozesłano alerty. Premier w Sejmie mówi, przed nami trudny egzamin, bo Rosja zmienia strategię. W trzech pytaniach na koniec dnia Marcin Przydacz, minister w kancelarii prezydenta.
2: Osiemnasta.
1: Rosja kolejny raz zaatakowała dziś Ukrainę. Jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 kilometry od granicy z Polską. Wojsko poderwało myśliwce, a mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Nie odnotowano naruszenia polskiego nieba. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Ruch na przejściach granicznych w trakcie ataku był zawieszany. W wielu miejscach przeprowadzono ewakuację. To kolejne uderzenie Rosjan niedaleko naszej granicy. W nocy z soboty na niedzielę odnotowano dwa ataki dronów. Ciężkie dni i ciężkie miesiące, przed nami trudny egzamin, mówił w Sejmie premier Donald Tusk, przedstawiając najbardziej prawdopodobny scenariusz na jesień i zimę dotyczący działań Rosji. Wystąpienia szefa rządu słuchał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
22: Zgadza się?
1: Michale, co konkretnie mówił premier?
22: Rosja zmienia strategię. Cel zniszczyć gospodarkę Ukrainy i dostęp cywilów do podstawowych potrzeb. Sparaliżować państwo.
23: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
22: W ocenie wywiadu w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
23: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
22: Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy.
1: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Zabezpieczenie blisko 500 kilometrów wschodniej granicy Polski do końca tego roku zapowiada także wiceminister obrony narodowej. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód. Cezary Tomczyk wyjaśnił w Sejmie, że dotyczy to i fizycznych, i terenowych zabezpieczeń.
24: 270 kilometrów to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zawagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 kilometrów granicy państwa.
1: A już teraz w Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
25: Dzień dobry, z nami jest Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
26: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
25: I pytanie numer jeden. Dlaczego pan prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego w obliczu eskalacji działań bojowych ze strony Rosji? No, Rosja jest coraz bliżej polskich granic.
26: Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest ciałem doradczym, opiniującym pewne działania, tak mówi konstytucja prezydentowi. W pierwszej kolejności prezydent chce otrzymać pełne informacje od strony rządowej, po to zaprosi ministra obrony narodowej, po to zaprosił generała Kukułę.
25: Na jutro.
26: Na jutro, aby te informacje pozyskać. Natomiast jeśli pan premier ma jakieś daleko idące informacje, to powinien w trybie pilnym samodzielnie udać się jak najszybciej do Pałacu Prezydenckiego i je przekazać. I również w moim przekonaniu powinien się podzielić tymi informacjami z najważniejszymi politykami w Polsce, po to, aby te sprawy bezpieczeństwa nie były rozgrywane politycznie. Tak było w 2021-2022 roku, kiedy zbliżała się wojna rosyjska przeciwko Ukrainie. Premier Morawiecki zaprosił wszystkich szefów klubu na zamknięte spotkanie, wiem, bo tam byłem, i przedstawił wszystkie informacje, jakie Polska miała. Jeśli premier ma dzisiaj jakieś informacje, to powinien jak najszybciej kluczowym osobom przekazać. A jeśli się okazuje, że nawet minister obrony narodowej nie wie, nie czytał albo nie dostał żadnego raportu, to budzi się podejrzenie, że żadnych raportów nie ma. Po prostu premier niestety miejscami rozgrywa tę sprawę i swoją wiedzę polityczną.
25: Ale pan premier zmyślił sobie tę wersję, że nie było żadnego raportu z CIA?
26: Ja nie wiem, ja nie czytałem żadnego raportu, ale jeszcze bardziej mnie przeraża to, że minister obrony narodowej nic nie wie o tym raporcie, a na, jak sam wskazał minister Kosiniak-Kamysz, na Komitecie Bezpieczeństwa, czyli zamkniętej grupie, nie dyskutowano w ogóle o tym raporcie, więc budzi się podejrzenie, czy to nie jest po prostu zwykła notatka z rozmowy ministra Siemoniaka z jego amerykańskim odpowiednikiem, a nie żaden raport. Trochę widzę tutaj próby rozgrywania politycznego. Jeśli jest raport, to on powinien trafić na biurko prezydenta i na biurko szefa resortu obrony narodowej.
25: Powiedział pan, że oczekiwałby od premiera, żeby podzielił się tą wiedzą na przykład z prezydentem albo z najważniejszymi osobami w państwie, ale dzisiaj, i to będzie pytanie numer dwa ode mnie, dzisiaj premier mówił o tym w Sejmie, że istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski. Po prostu, że to będzie krytyczny moment w dotychczasowej wojnie Rosji z Ukrainą, późna jesień i zima. I czy w tej sytuacji pan powie, że premier straszy Polaków?
26: W tej sytuacji powiem, że oczywiście Rosja może i na pewno będzie eskalować swoje działania, bo nie widać jakiegokolwiek sukcesu po stronie Rosji na froncie, więc należy się przygotować na to, że Rosja może hybrydowo próbować operować. Mamy sytuację na lotnisku w Lipsku, mamy sytuację z pociągami, są drony, więc to, co dzisiaj trzeba zrobić, to przygotować Polskę na już nie tylko na odstraszanie, co na zapewnienie Polakom bezpieczeństwa, ale nie poprzez różnego rodzaju medialne wystąpienia, poprzez jakiegoś rodzaju szopki polityczne, tylko poprzez konkretne działanie, ochrona antydronowa.
25: Ale Polakom nie należy się taka informacja?
26: Należy się taka informacja, to niech ją pan premier jak najszybciej przedstawi.
25: No i dzisiaj o tym właśnie mówił w Sejmie.
26: W pełni, najpierw tym, którzy, bo przecież to są informacje też częściowo za pewnymi klauzulami, więc najpierw powinien chyba kluczowym postaciom polskiego państwa przedstawić, na przykład swojemu ministrowi obrony narodowej, albo ministrowi spraw wewnętrznych, ministrowi spraw zagranicznych i prezydentowi w pierwszej kolejności.
25: W drugiej kolejności
26: oczywiście także i Polakom i innym siłom politycznym. Nie rozumiem, dlaczego premier próbuje rozgrywać tę sprawę dla własnego celu politycznego.
25: I tutaj muszę postawić pauzę. Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radiu ZPL, na YouTubie i na Platformie X. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: O poranku pamiętajcie o tym, że czekają nas mgły, ale jak już opadną, to pojawią się przebłyski słońca, dlatego że takich przejaśnień ma być dość sporo. Jedynie na północnym zachodzie i na północy odrobinę opadów deszczu, ale będzie ciepło od 17 stopni w Kołobrzegu do 21 w centralnej i południowej Polsce.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Świetne to nowe How Does It Feel w Radiu Z, 17 minut po 18. Pewien znany z TikToka rolnik ogłosił coś niezwykłego. Z jego pola ktoś się nie bał i ukradł mu gnój. Także sprawa jest śmierdząca, to nie są żarty.
1: Ale co to się z tymi złodziejami porobiło? Ja nie wiem, no kiedyś to kradli Mercedesy, były skoki na bank. Gdzie te czasy, gdzie te chłopaki?

0: Mismo Sol, Alvaro Soler w Radiu Z. Jest jakaś nadzieja na rozejm na Bliskim Wschodzie, a zatem nadzieja na tańsze paliwo, ale szczegóły pojawią się w wiadomościach Radia Z o 18.30.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: I jak się sprawdził nowy Changan?
10: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
11: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.

0: kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
9: Po reklamie.
10: Czwartek, 17 września, jest 18.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Darek Klimczak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Arabia Saudyjska chce rozejmu z jemeńskimi rebeliantami Huti. O pośrednictwo w tej sprawie Saudyjczycy mieli prosić władze o

0: przeciwko wściekliźnie u lisów. Leśnicy przypominają, że dla psów są one trujące. Lepiej ich nie ruszać, mówi Radio Z Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
1: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
0: Szczepionki będą zrzucane z samolotów, a na drogach wielkie kłopoty na autostradzie z Łodzi do Warszawy.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: I na początek właśnie A2, dzwoniliście do nas o tym, co tam się stało.
3: Chciałbym powiedzieć, że autostrada A2 w stronę Warszawy przed węzłem Wiskitki jest zablokowana, jest wypadek, jest 10 km korka. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Tak było jeszcze kilkanaście minut temu. Teraz można w stronę Warszawy jechać jednym pasem, ale korek tak prędko nie zniknie. Zator robi się także na jezdni w stronę Poznania za Grodziskiem Mazowieckim. Przed Wiskitkami też jedziecie jednym pasem. Kłopoty również przed zjazdem na Skierniewice od strony Łodzi. Korek na kilka kilometrów. Wszystko to przez zderzenie dwóch ciężarówek. Inna droga z kłopotami to jest szóstka pod Słupskiem na jezdni w stronę Trójmiasta. Auto wjechało w bariery. Za Słupskiem południe ruch jest jednym pasem. Teraz to wszystko. Czekamy na informacje od Was. 321-321-100.
2: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
4: Jutro rano prawie w całym kraju. Jak obudzimy się, to możemy za oknem zobaczyć mgły, więc kto rano będzie wsiadał za kółko, to proszę uważać. Na szczęście w ciągu dnia będzie mnóstwo przejaśnień i sporo słońca, jak na drugą połowę września. 22 stopnie na południu, około 20 w centrum, na wschodzie kraju również 20, najchłodniej na północy tam 17 i deszcz.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl

0: Za 21 minut 19, a jutro wielki dzień dla Mroza, bo wychodzi jego kolejny album Wszystko, czego chciałem.
1: A wakacje żegnaliśmy premierą tego singla, który Mrozu stworzył razem z braćmi Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem w Radiu Z. No niedługo też ruszają koncerty, będziemy piszczeć.

0: Jak ten pan ruszy w trasę jesienną, to szukajcie mnie w pierwszym rzędzie pod sceną mrozu w Radiu Z. 19 minut do godziny 19. A dzisiaj w Radiu Z po 20 wpadną tutaj trzy dziewczyny, czyli nowy zespół Girls, założony przez Julkę Żugaj. I one są jak istny wulkan energii.
1: Tak.
0: Zresztą sami posłuchajcie, co się działo, kiedy dziewczyny spotkały Goles w orkiestrę.

0: Świetnie. Ja jestem przekonany, że Mateusz Ptaszyński namówi dziewczyny, żeby zaśpiewały dla nas ponownie coś na żywo. Może macie jakieś propozycje, to wcale nie musi być repertuar Golec Orkiestry. Bądźcie z nami po 20 w Radiu Z, to wszystkiego się dowiemy, o wszystkim się przekonamy. Girls, nowy Girls Band na scenie polskiej. Jestem bardzo ciekaw, co to z tego wyjdzie.
1: Reklama. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z.

0: Cher w Radiu Z, a gdańskie ZOO ma niecne plany dotyczące Benka i Jandzi. Co z nich wyniknie, o tym w wiadomościach Radia Z punktualnie o 19.
1: Radio Z i już. Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już dziś w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez Julkę Żugaj. Podobno będzie o nich głośno. Poznajcie je w Radiu Z.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: To już nie będzie tylko zaskoczenie, to będzie totalne zamrożenie. Nowość The Floor, która może zatrzymać grę w najmniej spodziewanym momencie. Oglądaj The Floor już dziś o 20.50 w TVN.
6: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Cofnęliśmy się w czasie.
16: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
17: Nie panikujcie!
16: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
18: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
16: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
19: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
13: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
4: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 19, czas na najnowsze wydanie wiadomości. Darek Klimczak, zapraszamy.
21: Przydacz wątpi w istnienie raportu, jaki premier miał dostać CIA. Zła wiadomość dla osób LGBT+, nie udało się odrzucić weta prezydenta o osobie najbliższej. W Gdańsku liczą, że Benek spodoba się Jadzi i dzięki temu będą małe pantki rude.
0: 19.
21: prezydencki minister krytycznie o polityce Donalda Tuska w zakresie bezpieczeństwa Polski. Jeśli premier ma jakieś daleko idące informacje, to powinien w trybie pilnym udać się do Pałacu Prezydenckiego i przekazać je najważniejszym politykom w państwie, mówi w trzech pytaniach na koniec dnia Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta podważa także istnienie specjalnego raportu dotyczącego możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach, który premier miał otrzymać od szefa CIA. Po rozmowie z naszym gościem jest Beata Lubecka.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
21: Dzień dobry. Powiedz, Beato, skąd takie wątpliwości Przydacza?
0: No stąd te wątpliwości biorą się, że według prezydenckiego ministra, jeśli taki raport istnieje, to powinny się z nim zapoznać najważniejsze osoby w państwie, w tym przede wszystkim prezydent, a tymczasem szef MON, Kosiniak-Kamysz, mówi w jednym z programów, że tego raportu nie widział.
2: Budzi się podejrzenie, czy to nie jest po prostu zwykła notatka z rozmowy ministra Siemoniaka z jego amerykańskim odpowiednikiem, a nie żaden raport. Trochę widzę tutaj próbę rozgrywania politycznego.
0: Ministra Przydacza pytałam również o jutrzejsze spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem Sztabu Generalnego. Spotkanie było zapowiadane dużo wcześniej. Miało być związane z wyjazdem prezydenta na coroczne zgromadzenie ogólne ONZ w Nowym Jorku. Teraz, po tej eskalacji niebezpiecznych działań ze strony Rosji, pan prezydent chce się dowiedzieć, jak Polska jest przygotowana do obrony, jak wygląda na przykład obrona polskiego nieba i nie tylko.
21: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie oczywiście na radioz.pl. Formalizacja jednopłciowych związków partnerskich jeszcze nie teraz. Sejmowi nie udało się dzisiaj odrzucić weta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. Zabrakło 27 głosów. Jak pamiętacie z wiadomości, propozycja rządu zakładała, że dwie pełnoletnie osoby tej samej płci mogłyby zawierać przed notariuszem umowy regulujące takie sprawy jak wspólność majątkowa, prawo do mieszkania czy dostęp do informacji o leczeniu. Rządowy CPN kontra prezydencki PKN. Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwa kosztują normalnie. Zostanie złożony w Sejmie do końca tygodnia. Jego założenia przedstawił dzisiaj prezydencki minister Paweł Szefernaker.
7: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
15: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
21: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych ma to dać obniżki cen na stacjach. Prezydent z kolei chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się w przyszłym tygodniu. Ponad 3000 podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa pod lupą prokuratury. Komisarz wyborczy uznał, że mogły one zostać podrobione. Chodzi o podpisy dla dwóch kandydatów, którzy ostatecznie nie zostali zarejestrowani. Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji i Mariana Banasia, byłego szefa NIK-u. Szczegóły zna nasz reporter Przemek Taranek.
17: Na listach poparcia były dane mieszkańców Krakowa, ale bez podpisów albo z podpisami nieczytelnymi, z błędami w numerach PESEL i w adresach. Ale to nie wszystko, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
22: W przypadku każdej z tych dwóch list chodzi o kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
17: Na razie prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające, czy nie doszło do nadużyć przy zbieraniu podpisów i czy nie były fałszowane. Za to można trafić do więzienia nawet na 5 lat. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: Wybory prezydenta Krakowa w przyszłą niedzielę. Zoo w Gdańsku ma nowego mieszkańca. Trafił tam młody samiec pantki rudej. Dawniej byśmy powiedzieli pandy małej. Benek, tak się nazywa, ma być towarzyszem Jadzi. Na razie obie pantki oglądają się przez ogrodzenie. Wszyscy jednak liczą, że z czasem się polubią i doczekają młodych pantek. Bogaty weekend w kulturze nas czeka. Posłuchajcie, co możecie robić.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Dzisiaj we Wrocławiu rozpoczyna się Polska Platforma Tańca. To największe w kraju biennale tańca i choreografii. Na początek spektakl Ekspozycje Marii Stokłosy. W sumie do niedzieli 12 pokazów, w tym przedstawienie współpracowników Piny Bausz. Do oglądania w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. W Krakowie okazja, aby zobaczyć rzadko pokazywane obrazy i rysunki Józefa Czapskiego. W Muzeum Narodowym startuje wystawa Oblicza Czapskiego. Na niej 50 prac pochodzących najczęściej z prywatnych zbiorów. Wszystko to w 130. rocznicę urodzin artysty. Także od jutra w Warszawie wyjątkowa wystawa Tilda Swinton Ongoing. To bardzo osobisty projekt szkockiej aktorki, laureatki Oscara, artystki od lat uciekającej od prostych definicji. W przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych można zobaczyć Swinton w artystycznych relacjach m.in. z Pedro Almodovarem, Derekiem Germanem czy Jimem Jarmuszem. Od jutra przy Mińskiej 65 w Warszawie. Na koniec jeszcze zaproszenie do Włodawy na Lubelszczyźnie. Jutro startuje tam Festiwal Trzech Kult. kultur. Do niedzieli w cerkwi, synagodze czy kościele będą koncerty, spotkania literackie, występy kapel, spacery z przewodnikami oraz jarmark. To wszystko od jutra we Włodawie.
0: Ceny paliw przyprawiają rzeczywiście o zawrót głowy, dlatego dobrze, że jutro będzie tak ciepło od 22 do 17 stopni. Opady, jeżeli się pojawią, to wyłącznie na północy kraju, bo będzie można na przykład zostawić samochód w garażu czy po prostu pod domem i wybrać rower. Z nami Mateusz Ptaszyński, cześć.
3: Cześć, cześć.
0: Teraz taki psychotest, co wybierasz? Rower, hulajnogę czy rolki?
3: Wszystkie rzeczy mi się podobają, ale chyba rower, bo akurat mam go w domu, więc z niego mogę skorzystać.
0: To tak najlepiej.
3: Praktycznie.
1: Lista przebojów Radia Z. Lubię to. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Dzisiaj na miejscu 10. Listy Lubię to w Radiu Z. Głosujcie jak zawsze, zapraszam. Radio Z.pl, radio i lista przebojów i wasze łapki w górę. Propozycje pod aktualnym notowaniem, a tam Karol G i Bruno Mars z nagraniem Steel. Bruno był w Disneylandzie i zrobił sobie zdjęcie z Goofim. To jest też moja ulubiona postać. Proszę cię, Bruno,

Margaret, prima ballerina w Radiu Z. To jest lista Lubię To. Margaret na miejscu 9 mogłaby być wyżej, ale to zależy od was. Głosujcie na radioz.pl, tam was zapraszam. Płyta niespodzianka czeka. Pierwsza podpowiedź, polska wokalistka dzisiaj na miejscu pierwszym. Dzwoncie 321-321-321, a teraz Oskar Cymski bez końca na 8.

0: Gatsa, Animal, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Głosujcie, głosujcie, zapraszamy na radioz.pl, tam dziewczyny w propozycjach pod aktualnym notowaniem. To jest jeden z ulubionych girls bandów naszych dzisiejszych gościn, Girls, które po godzinie 20, to jest zespół, który powstał z castingu, który ogłosiła Julka Żugaj. Miała być jedna, tak naprawdę druga taka Julka Żugaj, która przejęłaby jej karierę. No, okazało się, że trzy fajne dziewczyny powstały z tego i został zespół. Cały zespół będzie dzisiaj razem z nami po godzinie 20. Somewhere My Body Isn't Ready, na miejscu siódmym już za chwilę.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
14: Otwieramy z Leną gabinet.
15: U nas to nie przejedzie.
13: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
16: Ale u pacjentów może być trudno, bo
17: u nas wszyscy zdrowi.
13: Czasem wystarczy powiedzieć, nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
21: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
22: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
21: No, ci panowie z Media Expert.
22: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
23: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Po reklamie.
3: Lista przebojów Radia Z.
4: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

0: Kips, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, miejsce szóste, listy Lubię to w Radio Z. A wy głosujecie na swoich ulubieńców na radioz.pl. Nieustająco tam zapraszam. Płyta niespodzianka, że czeka. Tytuł tej piosenki to jest pytanie. Mówiłem, że polska wokalistka dzisiaj na miejscu pierwszym. Ktoś już może wie? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. A teraz zabieram was do raju. Lost Frequency, see Mari Froes, Paraíso.
1: È tutto che ho preciso. Tirou o meu juízo.

0: Mango, Sylwia Grzeszczak na miejscu piątym dzisiejszego notowania listy Lubię To w Radiu Z. Za chwilę na czwartym Alex Warren i Passenger. Alex po trasie wrzucił długie oświadczenie, w którym podziękował za zaufanie od fanów. Swój chłop po prostu. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
13: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.

moje nieszczęście. Keira, propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka czeka cały czas. Ta piosenka, która dzisiaj jest na miejscu pierwszym, była nominowana do przeboju Lata Radia Z i Polsatu w tym roku. Co to za numer? 321-321-321, a to Temper City, Self-Aware. Oni nie raz byli już na miejscu pierwszym. Dzisiaj otwierają podium.

Rafiori, Artur Rojek w Radiu Z. Jutro jego płyta. Najnowsza płyta, pierwsza od 6 lat, jeśli ja dobrze liczę, więc wyczekiwana. Fast Boy Music Sounds to propozycja jeszcze przed miejscem pierwszym, które za moment.

0: Music Sounds, Fast Boy w Radiu Z. 6 minut do 20. To jest czas na miejsce pierwsze, które zostało odgadnięte. Posłuchajmy, czy dobrze. Uwaga, uwaga.
1: Witam serdecznie. Na pierwszym miejscu będzie dzisiaj Sarsa z piosenką "Czy będziemy się pamiętać". Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Sarsa. Tak jest, na pierwszym. Gratulacje płyty Niespodzianki.

0: Daj mnie!
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny!
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
1: Po reklamie.
17: A w Radiu Z czas na czwartkowe wiadomości o 20. Te do studia przynosi Darek Klimczak. Posłuchajmy.
18: Polskie samoloty dzisiaj znowu w powietrzu. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę. Pieniądze z programu SAFE wydamy co do euro, zapowiada MON. Ratownicy wodni zostają nad Śniardwami. Ale czy na zawsze?
17: Dwudziesta.
18: Na początek jednak wiadomość z ostatniej chwili z Waszyngtonu. Donald Trump ogłasza, że wkrótce będzie mógł ogłosić lokalizację bazy USA w Polsce i mówi o znacznych postępach w kierunku właśnie ustanowienia bazy amerykańskiej armii w naszym kraju. Będziemy wracać do tego tematu w kolejnych wiadomościach Radia Z. W związku z nowymi atakami Rosji na Ukrainę, Polska przed chwilą już drugi raz dzisiaj poderwała samoloty. O ich lotach nad południowo-wschodnią częścią kraju informuje dowództwo operacyjne naszej armii. Czasowo zamknięte zostały lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Przed południem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali ostrzeżenia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Po pewnym czasie alerty zostały odwołane, ale potem okazało się, że jeden z rosyjskich dronów uderzył w Ukrainę ledwie 4 km od naszej granicy. Polityczna burza wokół tajnego raportu CIA. Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza analiza zagrożeń, którą Donald Tusk miał otrzymać od szefa amerykańskiego wywiadu, może w ogóle nie istnieć albo być tylko notatką po spotkaniu Johna Radcliffe'a z polskim koordynatorem służb specjalnych. Jeśli taki raport istnieje, to powinien się z nim zapoznać prezydent, mówił Przydacz Beacie Lubeckiej w trzech pytaniach na koniec dnia.
19: Budzi się podejrzenie, że żadnych raportów nie ma. Po prostu premier niestety miejscami rozgrywa tę sprawę i swoją wiedzę polityczną.
18: Przekazanie Polsce raportu CIA potwierdza za to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Rozmawiałem dokładnie o tym raporcie i prowadzimy całą analizę tego raportu na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa przy udziale ministra Siemoniaka. Dzisiaj jeszcze raz z ministrem Siemoniakiem przedyskutowałem wszystkie elementy informacji, które uzyskał w CIA.
18: Okazja do wyjaśnienia tej sprawy jutro. Prezydent spotka się z Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego Wiesławem Kukułą, żeby omówić kwestię bezpieczeństwa Polski. Polska nie zwróci do Brukseli ani jednego euro z programu SAFE. Jak przekonuje Ministerstwo Obrony Narodowej, całość środków, czyli ponad 43 miliardy euro, zostanie wykorzystana. Równocześnie w Unii trwa spór, na co wydać pieniądze z SAFE niewykorzystane przez inne kraje Unii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej chciałaby je dać Ukrainie, o ile cokolwiek będzie oczywiście przekazywać. Tym zajął się nasz reporter Adam Kaźmierczak.
0: O tym przekonamy się na początku listopada, kiedy wszystkie 19 państw uczestniczących w programie SAFE zda raporty z rozliczeń, mówi wiceminister MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: W przypadku Warszawy raport będzie jasny, nie oddajemy ani jednego euro. Być może będą państwa, które całej puli nie wykorzystają.
0: A to właśnie od tego zależy, czy jakiekolwiek pieniądze wrócą na stół w Brukseli. Dopiero wtedy najpewniej odbędą się rozmowy państw członkowskich na temat sposobu ich wykorzystania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
18: MON zapowiada, że w najbliższych dniach wyśle do Brukseli jeszcze jeden wniosek o nowelizację programu SAFE po to, by więcej tych pieniędzy można było wydać w Polsce. Eksmisja ratowników wodnych z bazy nad Śniardwami odroczona w czasie. Dzisiaj przed siedzibą Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie pojawił się co prawda komornik, ale do niczego nie doszło. Eksmisji ratowników domagają się władze, pisze, tłumacząc, że w sprawie działki, na której jest baza, zapadł prawomocny wyrok sądu nakazujący jej zwrot. Nasz reporter Maciej Bąk śledzi dla was tę historię. Maćku, jak długo ratownicy mogą zostać jeszcze w swojej bazie?
16: Przez 14 dni. Po upływie tego czasu, zgodnie z umową z komornikiem, mają z niej wynieść cały sprzęt i pozostawić po sobie pusty obiekt. Zatem jeszcze do końca września Mazurska Służba Ratownicza będzie czuwać z Okartowa nad mazurskimi jeziorami, a dalsza przyszłość rysuje się w czarnych barwach. Ratownicy nie mają się bowiem gdzie podziać, a burmistrz Pisza, mimo paru spotkań ostatniej szansy, jest nieugięty. Bez bazy czas dotarcia na akcję na Śniardwach czy Sekstach wydłuży się o kilkadziesiąt minut.
18: Mazurska Służba Ratownicza działa od blisko pół wieku, pracują w niej głównie wolontariusze. W Bielsku-Białej trwa walka o ćwierćfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Szczegóły w sporcie ma je dla was Krzysztof Wilanowski.
17: Zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: A o wspomniany ćwierćfinał walczy nasza kadra piłkarek do lat 20. W Bielsku-Białej jak na razie sprawa awansu pozostaje otwarta. Polki bezbramkowo remisują z Kolumbijkami, choć na brak sytuacji nie narzekają. Biało-czerwone naciskają, ale niestety jeszcze nie umieściły piłki w bramce. Minęła 71. minuta gry. A za godzinę grę w Lidze Europy zacznie Lech Poznań. Kolejosz na swój pierwszy mecz w tej edycji rozgrywek pojechał do Londynu. Zmierzy się tam ze zwycięzcą ubiegłorocznej Ligi Konferencji Crystal Palace. I jak mówi trener Nils Frederiksen, chce zgarnąć pełną pulę. Nie przyjechaliśmy tu, żeby przegrać. Chcemy spróbować wygrać. Oczywiście może być też remis i może będziemy też zadowoleni z takiego wyniku, ale zawsze wychodzimy na boisko, żeby odnosić zwycięstwa. Podchodzimy do rywali z dużym respektem, ale znamy też swoją wartość. Pierwszy gwizdek w meczu Crystal Palace Lech o 21:00. A koszykarze Dzików Warszawa coraz bliżej gry w Lidze Mistrzów. Stołeczni w ćwierćfinale turnieju kwalifikacyjnego pokonali WIF Ryga 102-95. Teraz przed nimi półfinał. W sobotę zagrają z hiszpańskim Rio Bregon Lugo.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: Ciepły wieczór, kolejny ciepły wieczór przed nami, za godzinę nawet 16 stopni. I to w wielu miejscach, bo i Szczecin, i Łódź, w Warszawie to nawet 17, a w Katowicach 15, w Gdańsku tyle samo. 13 w Olsztynie, tutaj może lekko pokropić, najchłodniej Suwałki, Zakopane, 11. Tu Radio Z, program Lubię To i gwiazdy internetu za chwilę z nami.
22: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: Czyli zupełna nowość, odkrycie internetu, zespół Girls, za chwilę Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór, odpalajcie za chwilę TikToka Radio Z, bo tam też live. Hello.

0: George Ezra w Radiu Z, 12 minut po 20. Fajnie być częścią czegoś, co dzieje się po raz pierwszy, a po raz pierwszy w Radiu Z dziewczyny z zespołu Girls.
1: Cześć!
0: Dobry wieczór.
1: Cześć!
0: To są właśnie one, Nadia, Oliwia i Gabi, które wygrały casting na następczyni Julii Żugaj. No właśnie, to miała być jedna następczynia, ale się jakoś dziewczyny rozmnożyłyście. Jak to się stało? Weźcie, wróćcie do tej historii, bo może nie wszyscy znają.
1: Poznałyśmy się właśnie na kampie i w trzecim dniu tak naprawdę najbardziej się połączyłyśmy, gdzie zostałyśmy dobrane w grupę, zaśpiewałyśmy piosenkę od Sisters, Sutrę, no i od tego się zaczęła nasza przygoda. To jest, teraz jesteśmy girls bandem i mega się cieszymy, że możemy to wszystko przeżywać razem.
0: A jesteście w stanie tak ad hoc powtórzyć to Sisters teraz w Radiu Z, czy nie?
1: Pewnie.
0: No to dawajcie, no nie planowaliśmy tego.

0: Ale wy to wcześniej, wow, no, przećwiczyłyście. Ćwiczyłyście to wtedy na tym kampie wcześniej, czy tak od razu na głosy wjechałyście tam przed Julką?
1: Ćwiczyłyśmy, okay. Ale myślę, że już po ilości tego, ile razy to zaśpiewałyśmy po prostu, to jesteśmy w stanie to zaśpiewać o każdej porze dnia i nocy.
2: Dokładnie.
0: Słuchajcie, ja Julkę znam, więc wiem, jaka ona jest i wiem, jakie ma atuty, ale no, ona szukała następczyni, tylko lepszej, więc w czym jesteście lepsze od Julki Żugaj w takim razie? No i teraz przemyślcie dobrze.
2: Jesteśmy lepsze od Julki. Na pewno...
0: Młodsze,
2: różnimy
0: tak?
2: się.
0: Młodsze?
2: Tak, jesteśmy młodsze, to jest atut, no nie wiem. Ale na pewno doceniamy to, że jesteśmy w trójkę i zawsze tak łatwiej dzielić te emocje, jak jest się razem, niż jak jest się samemu. Więc chyba w tym jest taka największa różnica i to jest nasz plus.
1: To jest ta siła chyba nasza.
0: A możecie zdradzić, bo girls bandy, boys bandy generalnie są tworzone przez producentów. Tutaj w tym tygodniu był, nie wiem, czy wy pamiętacie, pewnie bardziej wasi rodzice, Just Five był kiedyś taki kolorowy sny, ale na pewno znacie tę piosenkę. To był Bartek Wrona. No i on opowiadał, jak to wszystko powstawało, że też był producent. Czy w waszym przypadku to tylko Julka Żugaj, czy generalnie jakiś większy sztab ludzi nad tym czuwał? Bo tu ludzie się zastanawiają w internecie, czy Freeze przypadkiem tam nie maczał palców w tym wszystkim. Więc musicie to jakoś obalić albo potwierdzić.
2: Tutaj jest w sumie cały team. Głównymi naszymi, my oczywiście się śmiejemy, mówimy pozytywnie, szefami są Julka Żugaj i Adrian Hada, czyli oni połączyli swoje siły, ale tak naprawdę za Girls stoi cały sztab ludzi i cały team, za który jesteśmy mega, mega wdzięczne.
0: No co dziewczyny, zapraszamy na live'a na TikToku, który cały czas trwa, więc tam można tapować, bo test znajomości, zgodności w zasadzie na 20 tysięcy lajków. Później na 50 tysięcy coś sobie zaśpiewacie. Albo zaśpiewamy, nie wiem. Nie, to na milion lajków. A później jeszcze fragment nowego utworu od dziewczyn, ale to na 80 tysięcy, więc zapraszamy. Pewnie już mamy całkiem sporo. Ile mamy? A, już.
2: Dziękujemy bardzo.
0: To schodzimy z anteny i lecimy z kolejnym, z pierwszym progiem.

0: Armin van Buuren w Radiu Z, z nami Girls, czyli Nadia, Oliwia i Gabi w studiu cały czas są. Test zgodności, no był testem zgodności bardziej niż niezgodności, myślę. Chociaż to pewnie ludzie też na TikToku ocenią. Zapraszamy tam bardzo gorąco. Tam już wszystkie progi osiągnęliśmy, więc wszystko się tutaj wydarzy. No ale właśnie, jak to się dzieje, że wy się tak dobrze dogadujecie? W zasadzie poznałyście się zupełnie przypadkowo. Czy to jest taka relacja koleżeńska, czy czysto biznesowa, jakbyście to określiły?
1: Jak się spojrzałeś na siebie, kto będzie mówił, kto odpowiada, możesz powiedzieć.
2: Kurczę, to jest piękna historia, która powstała na kampie i my faktycznie złapałyśmy po prostu naturalnie wtedy ze sobą dobry vibe, który utrzymujemy aż do teraz. Nawet wspomniałyśmy o tej, że jeszcze nie miałyśmy takiej pierwszej dużej kłótni, więc no na pewno jesteśmy dla siebie przyjaciółkami i mamy nadzieję, że ta relacja będzie jeszcze kwitła w przyszłości.
0: No i tego się trzymajmy. W takim razie wracamy do was na TikToka. Mamy kolejne challenge dla dziewczyn, więc bądźcie z nami, a na antenie już za chwilkę, wcześniej wilki między innymi.
3: Radio Z i już. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji, dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8,11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.

0: Turn the Lights Off w Radio Z i Dziewczyny z Girls cały czas w Radio Z. Dobry wieczór ponownie. Fajnie się dzieje na TikToku Radio Z, na którego zapraszamy, bo tam trwa live cały czas, więc możecie być razem z nami i zachęcamy do tego jak najbardziej. A dziewczyny, powiedzcie, jaką szefową jest Julka Żugaj, skoro już was wybrała, bo też ludzie się zastanawiają.
1: Jest na pewno bardzo ciepła i otwarta i tak jak pokazuje się w internecie, ona jest dosłownie taka na żywo, ale my w ogóle zawsze unikamy tego słowa szefowa, zawsze mówimy, że jest dla nas mentorką, bo prywatnie dogadujemy się super, a w kwestiach projektu zawsze nam doradzi i zawsze wszystko też obgadujemy razem, więc mega to doceniamy, że Julka jest właśnie taka ciepła i otwarta.
0: No to fajnie. A słuchajcie, co robiłyście przed tym projektem? Bo tutaj na TikToku to padło, ale może tak na szybko powiecie. Gaba była realizatorką dźwięku. To jest ciekawa historia, tak, więc mogłaby tutaj w zasadzie pracować nawet w radiu i się tym zajmować. A dziewczyny?
2: Ja byłam od razu po maturze, więc w sumie to był taki okres przejścia na studia i chciałam iść na studia muzykalowe, więc no tak. Tak byłam w takim okresie przejściowym.
0: Okej. Okay.
1: Ja wydawałam swoje piosenki, ale to gdzieś zawsze była moja pasja, więc być może gdybym nie była w Girls, to ta kariera nie poszłaby tak dobrze jak tutaj z dziewczynami, także mega się cieszę, że tutaj jestem właśnie w Girls.
0: No to dziewczyny, mamy osiągnięty ten próg śpiewania, więc piosenka Girls miała się pojawić. To jeszcze zanim zejdziemy na TikToka tylko z anteny, to proszę, antena jest wasza.
3: Wstań, krzyczy.

0: Guess.
1: Hey. Brawo, brawo. Wracamy do was za chwilę z ostatnim wejściem antenowym. O ile uda mi się puścić muzykę. Leci muzyka.

0: Oj, dzieje się, dziewczyny aż założyły słuchawki. Chyba specjalnie, żeby usłyszeć na antenie Radio Z swój utwór. Girls cały czas z nami, czyli Nadia, Oliwia i Gabi. Dziewczyny, no to w takim razie może zapowiedzcie, co to jest za utwór. Zagramy fragmencik w Radio Z.
1: Chcemy puścić wam fragment utworu Taka Druga, który opowiada o sile kobiet i o tym, że w dobie social mediów często wiele rzeczy jest sprowadzanych do wyglądu, a tak naprawdę każda z nas ma w sobie swoje piękno i unikatowy zestaw cech osobowości i o tym chcemy właśnie opowiedzieć, o takim wzajemnym wsparciu.
0: No to fragmencik dla was.

0: No dziewczyny, ja myślę, że to jest murowany hit. A dlaczego wy się zastanawiacie, czy to wydać, czy nie wydać?
1: Bo mamy jeszcze inne piosenki w zanadrzu i to zawsze jest taka presja, czy widzom się spodoba, czy słuchaczom się spodoba, ale oczywiście mamy nadzieję, że odbiór będzie pozytywny.
0: Właśnie, bo chyba teraz jest taki styl, że się płytnie wydaje tylko single bardziej, co? Dlatego pewnie się zastanawiacie, żeby jak najmocniejszy był. Tak się domyślam. No dobra, a powiecie, jak się dzielicie zyskami? Bo myślę, że pieniądze to jest temat, który ciekawi wszystkich. Zostawiłem to specjalnie na koniec.
1: Pieniądze to jest dla nas temat na pewno drugorzędny albo jeszcze dalszy. Skupiamy się na tym, że muzyka to jest nasza pasja i zawsze marzyłyśmy o tym, żeby
0: występować
1: na scenie.
0: Liczyłem, że tak odpowiecie, bo tak wam,
1: bo
0: z oczu, tak wam z oczu dobrze patrzy. No. Zresztą nie zgłosiłyście się tam po to pewnie, tylko po to, żeby spełniać marzenia. Girls były razem z nami w Radiu Z i na live na TikToku. Wielkie dzięki, trzymamy kciuki. Dziękuję, dziewczyny, i mam nadzieję, że kolejnym razem już z płytą.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki.
0: No i co? I zacięło się znowu, poczekajcie, ale poleci chyba. O.
3: Reklama.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
17: A nosek?
16: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
17: Całą noc?
16: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
17: Dobranoc, nosku.
16: Dobranoc, skarbie.
18: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
19: Cofnęliśmy się w czasie.
2: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
15: Nie panikujcie!
2: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
1: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
2: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
7: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Czwartkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Najnowsze wiadomości. I Darek Klimczak już teraz.
12: Trump ogłasza znaczny postęp w sprawie bazy amerykańskiego wojska w Polsce. Unia Europejska martwi się o dzieci, myśli o zakazie korzystania z mediów społecznościowych. Koniec przygody polskich piłkarek na Mistrzostwach Świata. Więcej w wiadomościach sportowych.
11: 21.
12: Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy amerykańskiej w Polsce zostanie wkrótce ogłoszona. Prezydent USA napisał tak na platformie Truth Social. Dodał, że czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia takiej bazy. Napisał też, że to dzięki, i tutaj cytat, odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego. Jak mówiliśmy w wiadomościach, na początku września w Polsce była amerykańska delegacja, która oglądała zaproponowane przez nas lokalizacje tej bazy. Najpewniej powstanie albo na Dolnym Śląsku, albo w Wielkopolsce. PKN zamiast CPN, czyli paliwa kosztują normalnie, zamiast ceny paliw niżej. To prezydent wychodzi z własną inicjatywą ustawodawczą, która ma obniżyć u nas ceny paliw. Projekt ma do końca tygodnia trafić do Sejmu. Czym ta prezydencka propozycja różni się od rządowej? O tym teraz reporter Radia Z Michał Dzieniński.
13: W prezydenckiej propozycji nie ma podatku od nadmiarowych zysków od firm paliwowych. Jest za to m.in. możliwość obniżenia akcyzy przez Ministerstwo Finansów i sprawa według prezydenckiego ministra Pawła Szefernakera najważniejsza – regulacja sprawy marż.
14: Poprzez ustawowy limit marż, marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
13: Te propozycje mają spowodować obniżki na stacjach do 2 zł na litrze. Skąd na to pieniądze? 10 miliardów złotych przede wszystkim z VAT-u, bo droższa ropa to więcej kasy z tego podatku.
12: Jest już odpowiedź rządu, to niebezpieczny pomysł. Skończy się brakiem paliw na stacjach, mówi minister finansów Andrzej Domański. Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, nie wykluczają też protestów w Warszawie. Jak wiecie z Radia Z, w związku z rekordowymi cenami paliw, ministerstwo przygotowuje dopłaty dla rolników 52 grosze do litra. To oznacza, że ulgi otrzymają tylko niektóre gospodarstwa. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak z nami teraz. Kto miałby nie dostać tych pieniędzy?
15: Wsparcia nie dostaną rolnicy, którzy kupowali paliwo czy nawozy po rekordowych cenach, mówi nam Tomasz Obszański, szef Rolniczej Solidarności.
16: Dopłata do nawozów okres referencyjny powinien być do 1 września 2025 roku, do 1 września 2026 roku. Wtedy mamy, prawda, cały rok.
15: Minister rolnictwa tłumaczy jednak, że cały czas trwają rozmowy, żeby pomoc dotarła do wszystkich poszkodowanych rolników. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: W sumie rolnicy dostaną ponad 800 milionów złotych. Część tych pieniędzy wykłada Unia Europejska. Bez mediów społecznościowych do 13 roku życia, potem konto założone przez rodzica. Takie rozwiązanie proponuje Komisja Europejska. Pierwsza reakcja jest pozytywna, mówi Radio Z europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pichowicz.
17: To nie jest wybór polityczny, to nie jest zabawa, to jest poważny wybór, w którym wybieramy między godnością naszych dzieci, a dobrostanem miliarderów. Ja wybieram godność moich dzieci.
12: Idea jest słuszna, ale będziemy pilnować, czy komisja nie chce wejść w kompetencje krajów członkowskich, komentuje pomysł była ministra edukacji z PiS-u Anna Zalewska.
18: To jest moment, w którym my do całego świata dzieci uzależnionych od internetu nagle mówimy, że jedną ustawą załatwimy sprawę. To się tak nie dzieje.
12: Jeśli na tę propozycję zgodzą się kraje Unii oraz Europarlament, to będzie ona obowiązywać w całej wspólnocie. Wakacje dawno już za nami, ale w biurach rzeczy znalezionych na swoich właścicieli cały czas czekają przedmioty zostawione latem w pociągach. Tylko w wagonach Polregio znaleziono ponad 600 rzeczy, mówi Tomasz Pawłowski z Pomorskiego Zakładu tego przewoźnika.
7: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki, które mogą łatwo wypaść z rąk, z kieszeni. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki, portfele.
12: Listy znalezionych w pociągach przedmiotów możecie znaleźć na stronie polregio.pl. Teraz już czas na wiadomości sportowe Radia Z od Krzysztofa Wilanowskiego. Dzisiaj piłka nożna zarówno pań, jak i panów.
8: Zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Piłka nożna to okrutny sport. Boleśnie przekonała się o tym nasza kadra piłkarek do lat 20. Biało-czerwone w Bielsku Białej przegrały z Kolumbijkami 0-1 i Mistrzostwa Świata rozgrywane u siebie zakończyły w 1/8 finału. Polki przeważały w tym spotkaniu. Według statystyk oddały aż 24 strzały, rywalki o ponad połowę mniej. W 89. minucie futbol pokazał jednak swoje okrutne oblicze. Niefortunnie interweniowała Martyna Bartczak i skierowała piłkę do własnej bramki. Nasze piłkarki kończą Mistrzostwa Świata, a piłkarze Leka zaczynają swoją przygodę w Lidze Europy. Kolejorz gra w Londynie z Crystal Palace. Ten pojedynek zaczął się kilka minut temu. Jest 0-0. Też w Lidze Europy gra Juventus, a w jego bramce debiutuje Kamil Grabara. Polak stoi między słupkami starej damy w starciu z NAC Nijmegen. Tutaj też jest 0-0. Wcześniej 90 minut w barwach LB Salzburg rozegrał Bartosz Mazurek. Jego zespół 1-0 wygrał na wyjeździe z Lewskim Sofia. A w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych zwycięstwo Wisły Płock. Nawciarze pokonali niemiecki Melsungen 25-24. Wisła po dwóch meczach ma na koncie 2 punkty i zajmuje 3. miejsce w grupie B.
11: Co w pogodzie przy piątku? Deszczyk, ale lekki deszczyk. Koszalin, Bydgoszcz i Warszawa w pozostałych miejscach sucho, słonecznie i nawet ciepło. Do 22 stopni jutro dojadą wartości na termometrach. Minimum 18 stopni. 5 minut po 21. Tu Radio Z, program Lubię To i Backstreet Boys na początek, czyli odpowiednik naszego polskiego Just Five.

Last Friday Night, Katy Perry w Radio Z. Tak, tak, działo się. Jak słuchaj, działo się u Katy Perry i u jej koleżanek. No, fantastycznie, fantastycznie. Słuchajcie, to jest program Lubię To, wszystkim co najciekawsze na świecie i w sieci. No i właśnie czytam, że Singapur chce płacić za czytanie. To taki specjalny 5-letni program, którego celem jest wyrobienie nawyku regularnego czytania. Oficjalne hasło sprowadza się do bardzo prostego celu. Minimum 15 minut czytania dziennie. No i właśnie, no i za zaliczoną sesję takich 15 minut można dostać 20 wirtualnych monet, a 1000 monet to odpowiada jednemu dolarowi singapurskiemu. No to jest jakieś 2,98 zł, więc troszeczkę niżej niż normalny dolar, ale nadal się opłaca to czytanie. Zawsze można jakoś dorobić na boku.

0: Fight is Feeling, Sophie Liz Backstory, Junior Kaledra w Radiu Z. Za chwilę Anastasia między innymi. Taki skok w czasie. Będzie też propozycja do listy. Radio Z i
1: już. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
11: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

Anastasia, Left Outside Alone w Radiu Z i 24 minuty do 22. Czas na propozycję od Marisy, która wypoczywa gdzieś nad morzem. Na pewno będzie jej miło. Jeśli utwór będzie pięknie, znajdzie się nie w propozycjach, a w notowaniu. Głosujcie na radioz.pl.

David Guetta, Beautiful People w Radiu Z. 16 minut do 22. No słuchajcie, prawdziwa sensacja, prawdziwy dramat. Posłanka PiS, Maria Kurowska, postanowiła uratować ojczyznę i rozpoczęła wielki protest głodowy w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, o której ostatnio mówi się w mediach. Były podniosły słowa o Polsce, apele o modlitwę i mrożące krew w żyłach historii o tym, jak to poseł Matecki z narażeniem własnego życia próbował przemycić jej coś do jedzenia. No i ten niezłomny protest trwał okrągłe 6 godzin. Dlaczego tak krótko? Bo na drodze do ocalenia narodu stanął wróg, na którego nie ma mocnych. Nie lewica, nie policja, nie nowy rektor. Wróg ostateczny. Brak prądu w gniazdku i krytyczne 13% baterii w smartfonie. Z tego powodu posłanka musiała o 21:00 opuścić budynek. Zapowiedziała, że głodówkę będzie kontynuować gdzie indziej, ale ja bym jej nie wierzył. Jednak głód też może dosięgnąć. Nawet o 21:00. Coś o tym wiemy, co?

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
0: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
18: Chcę rzucić palenie.
19: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
22: Desmoxan. I już nie palisz.
23: Po reklamie.
24: To Radio Z. Czas na wiadomości o 22. A te przygotował i przedstawi w Radio Z Darek Klimczak.
25: Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej aresztowany przez CBA. Kanada bliżej Europy to efekt pogarszających się stosunków z USA. Lech na kolanach w Londynie, bramkarz Grabara z asystą. W wiadomościach sportowych zaglądamy na piłkarskie boiska.
24: 22.
25: Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej zatrzymany przez CBA. A informację przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ze mną reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co jeszcze wiadomo?
1: Poseł Wojciech Król został zatrzymany dziś wieczorem w Warszawie, krótko po tym, jak zgodę właśnie na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie wyraził Sejm. Posłowie byli prawie jednomyślni przeciwko. Zagłosowały tylko 3 osoby, w tym sejmowy obrońca króla, poseł Paweł Ślis. Areszt nie jest konieczny, mówił zaraz po głosowaniu.
2: Pan poseł jest osobą medialną, jest osobą otwartą, jest osobą nieukrywającą się, nieutrudniającą postępowania. Na poprzednie wezwanie stawił się w wyznaczonym terminie przez prokuraturę.
1: Na początku września Wojciech Król został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej.
25: Zarzuty królowi chce postawić prokuratura europejska, która prowadzi śledztwo w sprawie afery korupcyjnej na Górnym Śląsku. Szymon Hołownia wraca do władz Polski 2050. Były lider tej partii został dzisiaj nowym szefem klubu parlamentarnego. Zastąpił Pawła Śliza. Wybór Hołowni nastąpił jednogłośnie. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku Ministerstwo Obrony kupi od lotniska w Świdniku pod Lublinem działkę na budowę wojskowej bazy śmigłowców. Miałyby w niej stacjonować nowoczesne Apache. Informację tę potwierdza Radiu Z MON. Byłby to więc przełom w inwestycji, którą 2 lata temu zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Co się w tym czasie zmieniło? O tym teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Jak informuje mnie MON, negocjacje wyraźnie przyspieszyły, bo zmieniły się też okoliczności. Prezes portu lotniczego Lublin Dariusz Krzowski potwierdził z kolei ostatnio, że port jest na końcówce rozmów z wojskiem, bo sytuacja na wschodzie Polski coraz bardziej się zaogniła.
4: Chociażby z uwagi na upadek tego rosyjskiego manewrującego pocisku tutaj na Lubelszczyźnie.
3: MON potwierdza mi też, że zawarcie umowy w tym roku jest bardzo możliwe. Strony negocjują cały czas też cenę i konkretne warunki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
25: W bazie na stałe stacjonowałyby też wojska lądowe, byłyby również szkolenia pilotów. Kanada chce zostać pierwszym stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej. Premier Kanady dzisiaj w Parlamencie Europejskim mówił, że zależy mu na pogłębieniu współpracy z Europą. Nie było się bez aluzji do trudnych relacji Kanady z USA, o czym teraz ze Strasburga reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
18: Kiedy premier Kanady Mark Carney wchodził na salę, słychać było krzyki USA. Prezydent USA już ogłosił, że może uznać zbliżenie Kanady i Unii jako wrogi przejaw i zagroził cłami. A premier Kanady odpowiada, że to stowarzyszone członkostwo to nie jest blok, który chce rywalizować o władzę tylko z lepszymi manierami. Nadal jednak nie wiadomo, jak w praktyce ta nowa forma współpracy Kanady z Unią ma wyglądać. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
25: Mówi się o pogłębianiu współpracy w zakresie surowców, o wymianie młodzieży i dołączeniu Kanady do programu Erasmus. Nie pływam w śmieciach, sprzątamy Krutynię. Pod takim hasłem w najbliższą sobotę odbędzie się spływ kajakowy na trasie Krutyń-Ukta na Mazurach. O tym, jakie śmieci można znaleźć w Krutyni, mówi organizator akcji Jacek Szczepanik.
23: Nie tylko są śmieci po turystach, są także śmieci po nieświadomych mieszkańcach. Pojawiają się opony, jakieś stare elektrośmieci, także mamy też Stowarzyszenie Szlak Krutynia i w miarę regularnie sprzątamy tą rzekę. Firmy kajakowe składają się na sprzątanie rzeki, ale mimo wszystko warto było, żeby jeszcze dotrzeć do szerszego grona mieszkańców.
25: Początek spływu o 10 w sobotę w Krutyni. Udział jest bezpłatny. Krzysztof Wilanowski teraz z wiadomości sportowe o piłkarskim wieczorze.
3: Zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Fatalna pierwsza połowa w Londynie za piłkarzami Lecha. Kolejarz w meczu Ligi Europy przegrywa z Crystal Palace już 0-3. W lepszym nastroju jest Kamil Grabara, debiutujący w bramce Juventusu. Bianconeri też w Lidze Europy prowadzą 3-0 z NAC Nijmegen, a nasz bramkarz zaliczył w tym meczu asystę. Jutro z boisk europejskich przenosimy się na krajowe. Przed nami 9. kolejka Ekstraklasy. Zainauguruje ją spotkanie w Łodzi. Widzew podejmie wieczystą Kraków. RTS po raz pierwszy na własnym stadionie poprowadzi trener Mateusz Stolarski.
28: Fajnie będzie tutaj być jako trener Widzewa i poprowadzić zespół na tym stadionie. Przynajmniej dwukrotnie jako trener występowałem przeciwko Widzewowi, więc spodziewam się tego, jaka tutaj będzie atmosfera.
27: Mówił Stolarski. Widzew zagra z Wieczystą o 18, a o 20.30 inna krakowska ekipa Wisła zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Też jutro trener Jan Urban przedstawi listę zawodników powołanych na najbliższe mecze kadry w Lidze Narodów. Selekcjoner swoje wybory przedstawi o 9. Kadra w trakcie najbliższego zgrupowania rozegra aż 4 spotkania. Najbliższe 25 września w Warszawie zagra z Bośnią i Hercegowiną. Później Polacy zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją, u siebie z Rumunią i znów z Bośnią, ale na wyjeździe.
24: Co w pogodzie w weekend? Sobota bez deszczu, temperatury nawet do 24 stopni od 19. W niedzielę może delikatnie pokropić na północy i w centrum, ale cieplej. Wtedy 25. 5 minut po 22. Mateusz Ptaszyński, hej, ponownie, lubię to w Radiu Z.

Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses w Radiu Z, 16 minut po 22. Tak jest. Chociaż nie wiem, czy tak mówił ojciec tego dziewięciolatka ze Stanów Zjednoczonych, Mike'a, który prowadził kanał Mighty Mike Plays na YouTubie. No i tam wrzucał gameplay, czyli pokazywał, jak gra w gry. Bez profesjonalnego sprzętu czy montażu, kiedy zaczął narzekać, że te filmy prawie do nikogo nie docierają, tata postanowił trochę mu pomóc. Kilka tygodni później ta niewinna próba podbicia wyświetleń i zareklamowania konta skończyła się rachunkiem na 118 tysięcy dolarów. To się tatuś troszeczkę zdziwił, ale spokojnie, to może jeszcze zaprocentować. Jeszcze się może okazać tak, że to syn będzie utrzymywał rodziców. Gypsy Go For Money, ostatni dzień lata w Radiu Z.

0: Velvet Fix Me w Radiu Z, 22 minuty po 22, a za chwilę Icona Pop i Charlie XCX, I Love It w Radiu Z między innymi.
1: Reklama. Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
8: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
7: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
8: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

Paraiso, Lost Frequencies i Mari Froes. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Tekst do tej piosenki powstał dużo wcześniej, ale dopiero Lost Frequencies miał dać temu numerowi duszę. I to się chyba udało. A to Dr. Alban, który każdemu numerowi daje duszę. It's My Life w Radiu Z.

Wonderland Cybul w Radiu Zeta. Już dawno nie było wielkiego hitu od Cybula. A to wszystko zaczęło się 10 lat temu, pamiętacie? Jak z tą Zhang Pham, jeśli dobrze pamiętam, tą Azjatką. Fantastyczne numery zaczął nagrywać DJ Is Your Second Name. No, działo się. Czekamy na powrót Cybula w wielkim stylu, a my gramy teraz Oskar Cyms bez końca. On cały czas trzyma poziom.

0: kapitan, jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
1: W niedzielę od 10 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
2: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
3: Po reklamie.
5: To już czas na ostatnie czwartkowe wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas bez zmian. Darek Klinczak, posłuchajmy.
6: Możemy spodziewać się nowych ataków Rosji na Polskę, ostrzega Tusk. Polityczna zmiana po drugiej stronie Bałtyku. Szwedzi idą na lewo. Lech zdeklasowany w Londynie. Fatalny początek poznaniaków w Lidze Europy. Rosja nie chce pokoju i będzie jeszcze mocniej atakować. Taki scenariusz na najbliższe miesiące przewiduje Donald Tusk. Premier mówił dzisiaj w Sejmie, że Moskwa szykuje ataki nie tylko w Ukrainie.
7: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
6: W odpowiedzi polskie wojsko przemieściło na granicę z Ukrainą systemy przeciwrakietowe. Powstały też schrony dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ustawa o statusie osoby najbliższej na razie nie wejdzie w życie. Koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Zabrakło 27 głosów. Więcej o tym teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak wyglądało głosowanie?
8: Koalicja rządząca liczyła, że w odrzuceniu weta pomogą jej ostatnie przetasowania na scenie politycznej, ale tak się nie stało. Zabrakło głosów politycznego centrum, mówi posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.
9: Zabrakło głosów chociażby pana premiera Mateusza Morawieckiego, który tylko udaje, że jest jakimś rozsądnym centrum. Po dzisiejszym głosowaniu stoi dokładnie tam, gdzie stoi Grzegorz Braun.
8: Po upadku ustawy Lewica widzi szansę na zrównanie w prawach pari jedno- i różnopłciowych poprzez transkrypcję aktów małżeństw zawartych za granicą. Jan Kielak, Radio Z.
6: Prezydent tłumaczy swoje weto brakiem zgody na tworzenie alternatywy dla małżeństwa. Szymon Hołownia jest od dzisiaj szefem klubu parlamentarnego Polski 2050. Zastąpił Pawła Śliza, który zrezygnował. Koleżanka Hołowni z partii, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, stanowczo deklaruje w Radiu Z, że nie ustąpi mu miejsca w rządzie. Pogłoski o zmianach nazwała dzisiaj tanią, marną gierką.
10: Lewica decyduje o obecności Lewicy, PSL o obecności PSL-u i o obecności Polski 2050 decyduje Polska 2050. Jak się próbuje powiedzieć, my tu kogoś wymienimy, my tu sobie sami podmienimy, to jest typowe takie politykierskie próby, bezskuteczne jak widać, rozgrywanie koalicjanta zamiast zajmowania się sprawami.
6: Według Pełczyńskiej rząd w trybie pilnym powinien zająć się tarczą bezpieczeństwa dla Polaków, to w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ceny paliw wciąż szybują, więcej niż 9 zł za litr diesla i ponad 8 za litr benzyny, to możliwe w ciągu najbliższych dni. W pesymistycznych prognozach może być nawet 10 zł za litr. Czy stacje paliw są gotowe na zmiany na pylonach, tak aby zmieściła się dziesiątka? To sprawdził reporter Radia Z Michał Dzieniński.
11: Największe sieci paliw już dołożyły czwarte okienko, ale ich przedstawiciele nie ukrywają, że to spore wyzwanie. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są trzy okienka na pylonie, trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, żeby zmieściła się ewentualnie cena 10 zł i więcej. To jest technicznie możliwe.
12: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
13: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
11: Część stacji powiększyła pylony z cenami 4 lata temu, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie i ceny paliw zaczęły gwałtownie rosnąć.
6: Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ma on pokryć obniżki cen paliwa. Polityczna zmiana w Szwecji. Po zwycięstwie opozycji premier Ulf Kristersson podał się do dymisji. Przewaga zwycięskiej lewicy jest jednak minimalna. Ma jedynie o 3 mandaty więcej. Wydarzenia po drugiej stronie Bałtyku śledził reporter Radia Z Maciej Bąk. Powie, co to oznacza dla kraju, ale i dla nas.
14: Rewolucji nie będzie. Zarówno dotychczas rządząca centroprawica, jak i lewica opowiadają się za silną integracją z Unią i obecnością w NATO. Przesunięte jednak będą akcenty, choćby dlatego, że wpływu na władzę nie będzie już miało skrajnie prawicowe ugrupowanie Szwedcy Demokraci, które straciło kilka mandatów. Ale ich obecność w parlamencie wymusiła zasadnicze zmiany w polityce i dziś nawet lewicowi zwycięzcy głoszą hasła ograniczenia migracji, bo to dziś w Szwecji temat numer jeden. Nową premierką zostanie najpewniej Magdalena Andersson, która kierowała rządem 4 lata temu.
6: O tym meczu w Lidze Europy piłkarze z Poznania będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Lech przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Ten pojedynek obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
15: Niestety.
6: Krzysztof, falstart to mało powiedziane.
15: No i tak, gracze Crystal Palace zdeklasowali mistrza Polski, który też sam pomógł w tym rywalom. Popełniał fatalne błędy. Angielska ekipa tylko czekała na prezenty od graczy kolejorza, a później pewnie z nich korzystała. Lech kończył to spotkanie w 10 po 2 żółtych kartkach dla Radosława Murawskiego, ale już od pierwszej minuty na tle rywali wyglądał, jakby grał w osłabieniu.
6: W lepszym nastroju jest za to bramkarz naszej reprezentacji Kamil Grabara.
15: No to prawda, będzie ten wieczór wspominał bardzo dobrze. Po raz pierwszy pojawił się w bramce Juventusu, a swój debiut okrasił piękną asystą. Bianconeri też w Lidze Europy pokonali NAC Nijmegen aż 5-0.
6: Druga kolejka Ligi Europy dopiero po przerwie na mecze reprezentacji 15 października. Michał Krasucki będzie Was informować o wszystkim od północy. Ja dziękuję za ostatnie godziny.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: A w nocy już ciut chłodniej w Zakopanem, tylko 6 stopni, 8 w Krakowie, 9 to Kielce i Lublin. Jeśli chodzi o północ kraju, no to tutaj 14 w Gdańsku i tu będzie najcieplej. W Olsztynie może delikatnie pokropić dzisiaj w nocy, więc takie ostrzeżenie. Miłej nocy, Mateusz Ptaszyński, dzięki.

0: Reklama.
1: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
2: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
1: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
2: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
1: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Piątek, 18 września. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy amerykańskiej w Polsce zostanie wkrótce ogłoszona. Prezydent USA napisał tak na platformie True Social. Dodał, że czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia takiej bazy. Napisał też, że to dzięki, i tutaj cytat, odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego. Jak mówiliśmy w wiadomościach, na początku września w Polsce była amerykańska delegacja, która oglądała zaproponowane przez nas lokalizacje bazy. Najpewniej powstanie ona albo na Dolnym Śląsku, albo w Wielkopolsce. Słowacja wyśle około 100 żołnierzy na wschodnią flankę NATO. Będą działać głównie w Polsce i Rumunii, wzmacniając obronę przeciwlotniczą i rozpoznanie. Żołnierze zabiorą ze sobą nowoczesne radary 3D. Decyzję zatwierdził parlament w Bratysławie. Misja Eastern Sentry ma pomóc m.in. w reagowaniu na zagrożenia ze strony dronów. Rosja testuje jedność NATO, komentuje ostatnie ataki na Ukrainę Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak dodaje wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia, nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Zawyły syreny. Ostrzeżenia wydano w związku z ofensywą, jaką przeprowadziła Rosja na terytorium zachodniej Ukrainy. Po południu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali kolejny alert. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 km od granicy z Polską. W obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji. To w związku z incydentami i aktami dywersji. Szczególną uwagę należy zwracać na nietypowe zachowania ludzi w pobliżu mostów, torów czy obiektów wojskowych, a także porzucone paczki czy latające drony, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
0: Przy tym jednak należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie i nie publikować zrobionych zdjęć czy nagrań w mediach społecznościowych. Nowe informacje w sprawie katastrofy kolejowej pod Radomiem. Maszynista został przesłuchany. Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania kierowcy. Do tragedii doszło w zeszłym tygodniu. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Michał Dzieniński.
3: Przesłuchanie maszynisty potwierdza pierwotną wersję. Ciężarówka wjechała na przejazd przy czerwonym świetle. Kierowcy betoniarki na razie nie możemy przesłuchać, mówi Radiu Z prokurator Aneta Guść.
4: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
3: Śledczy wraz z Komisją Badania Wypadków Kolejowych przejrzeli monitoring. Widać na nim, jak ciężarówka wjeżdża na tory, a lokomotywa pod wpływem uderzenia wręcz podnosi się, a część zmiażdżonych wagonów wypada z torów.
0: Kolej podliczyła wstępnie straty, to kilkanaście milionów złotych. Polska wieś na nowych warunkach. Wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być informowany, że w sąsiedztwie może być głośno, a zapachy z gospodarstw mogą być specyficzne. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Jak mówi nam Monika Przeborska z Instytutu Gospodarki Rolnej, po zmianach wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
5: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcyjnych wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
0: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Obowiązywał z powodu katastrofy ekologicznej, podczas której padło ponad 20 ton ryb, a zanieczyszczenia z dna zbiornika spłynęły w dół rzeki. Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz po rekomendacjach Instytucji Ochrony Środowiska, mówi Radio Z Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
6: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. Dodatkowo zgodnie z opinią Rady Naukowej przy Zarządzie Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego nie ma podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania, ale do czasu wyników badań ryb z rzeki Bóbr obowiązuje zasada złów i wypuść.
0: Sprawę bada prokuratura. Zawiadomienie złożyła Dyrekcja Ochrony Środowiska. Uznała, że nadzór nad remontem zapory był wybiórczy i mimo zaleceń inwestor nie wstrzymał zrzutu wody, co doprowadziło do śnięcia ryb. Kolejne przypadki malarii w Niemczech, a konkretnie we Frankfurcie nad Menem. Dwie osoby zarażone tą niebezpieczną chorobą zakaźną to mieszkańcy dzielnicy sąsiadującej z portem lotniczym. Latem właśnie na malarię zmarło dwóch pracowników frankfurckiego lotniska. I o tym korespondent Radia Z w Niemczech, Wojciech Hernes.
7: W lipcu niemiecki epidemiologiczny instytut imienia Roberta Kocha informował o malarii przenoszonej przez komary, które przedostały się do Frankfurtu w samolotowym frachcie albo w bagażu turystów przylatujących z krajów tropikalnych. 8 pracowników lotniska zachorowało latem na malarię, 2 zmarło. 2 zarażone teraz malarią osoby nie pracują w porcie lotniczym, ale mieszkają w sąsiedniej dzielnicy. Prawdopodobnie i te przypadki są skutkiem ukąszeń komarów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Miejski Urząd Zdrowia we Frankfurcie nad Menem utworzył specjalną linię telefoniczną dla mieszkańców okolic lotniska i dla pracowników portu lotniczego. Od tego czasu codziennie dzwoni nawet kilkanaście osób z pytaniami o objawy malarii. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Może pojawić się w województwie lubelskim i podkarpackim, a także w częściach świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Może ograniczyć widzialność do 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do 10. Jesień coraz śmielej sobie z nami poczyna. Coraz częściej dzień wstaje we mgle, co nie ułatwia jazdy samochodem. Jak przestawić się nie tylko mentalnie na jesienne tryby za kierownicą i o czym trzeba pamiętać? Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Przede wszystkim o tym, by zdjąć nogę z gazu. Im gęstsza jest mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, podkreślał młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
9: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
8: Pamiętajmy też o właściwym używaniu samochodowych świateł. Nie wystarczą te do jazdy dziennej, bo wtedy tył auta jest nieoświetlony. A światła przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Pomóc ocenić tę odległość mogą biało-czerwone słupki przy drogach. Ustawione są co 100 metrów, więc jeśli nie widzimy kolejnego, to znaczy, że już można włączyć tylne przeciwmgłowe. Koniecznie jednak wyłączajmy je, gdy tylko warunki się poprawią, bo te światła mogą oślepiać jadących za nami.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Ciężkie dni i ciężkie miesiące, przed nami trudny egzamin, mówił w Sejmie premier Donald Tusk, przedstawiając najbardziej prawdopodobny scenariusz na jesień i zimę dotyczący działań Rosji. Rosja zmienia strategię, cel zniszczyć gospodarkę Ukrainy i dostęp cywilów do podstawowych potrzeb, sparaliżować państwo, mówi premier Tusk.
1: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
0: W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
0: Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Zabezpieczenie blisko 500 kilometrów wschodniej granicy Polski do końca tego roku, zapowiada także wiceminister obrony narodowej. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód. Cezary Tomczyk wyjaśnił w Sejmie, że dotyczy to i fizycznych, i terenowych zabezpieczeń.
2: 270 kilometrów to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 kilometrów granicy państwa.
0: Natychmiastowa była reakcja szkół po alarmie RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Syreny zawyły wczoraj w związku z atakiem rosyjskich dronów przy polskiej granicy. Jeden z nich miał uderzyć kilka kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc, na przykład piwnic i szatni, ustalił nasz reporter. Na alarm zareagowały też szpitale, choć tu problemy są większe, mówi Radiu Z Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
3: Najniższe kondygnacje, na które się da. Mamy w bloku R najnowszy budynek, jaki tam jest, ale całego szpitala ja nie przeniosę, to nawet nie ma mowy. W związku z tym realne zagrożenie istnieje dla części pacjentów.
0: To kolejne uderzenie Rosjan niedaleko naszej granicy. W nocy z soboty na niedzielę odnotowano 2 ataki dronów. Rządowy CPN kontra prezydencki PKN. Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwa kosztują normalnie. Zostanie złożony w Sejmie do końca tygodnia. Jego założenia przedstawił prezydencki minister Paweł Szefernaker.
4: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
5: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
0: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ma to dać obniżki ceny na stacjach. Prezydent z kolei chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się w przyszłym tygodniu. 200 zgłoszeń na liście absurdów Krakowa. O czym mowa? Na przykład o ulicy Spacerowej bez chodnika albo o szpitalu ortopedycznym z najbliższym przystankiem w odległości 0,5 kilometra czy wysepce dla pieszych, na której się nie mieszczą. Takie właśnie absurdy mieszkańcy zgłaszają przez portal uruchomiony przez aktywistów z Polskiego Alarmu Smogowego. I o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Strona ruszyła 4 miesiące temu. Do dziś wpłynęło ponad 200 zgłoszeń od pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej, ale też pacjentów szpitala przy ulicy Bochenka.
7: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
6: Mówił mi Filip Jarmakowski z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści zapowiadają sprawdzanie realizacji propozycji mieszkańców. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Propozycje ulepszeń komunikacyjnych można zgłaszać na platformie Dobra Jazda krk.pl. Koniec mediów społecznościowych dla dzieci. Przyjęty projekt Komisji Europejskiej zakłada zakaz dostępu do platformy dla dzieci do 13 roku życia. Potem konta będą mogli założyć dzieciom rodzice, a od 15 roku życia platformy mają zaoferować inne, ograniczone i bezpieczniejsze wersje dla młodzieży. Teraz tym projektem rozporządzenia zajmą się europosłowie i kraje członkowskie, a szczegóły zna reporterka Radia Z.
8: Ten nowy unijny projekt to nie tylko sam zakaz dostępu do mediów społecznościowych, czy też wirtualnych towarzyszy chatbotów AI, ale też zmiany w wymogach dla właścicieli platform. Będą musieli pokazać szczegółowe plany zabezpieczeń treści i swoich aplikacji dla dzieci. Rodzice odzyskają kontrolę, a to platformy przejmą ten ciężar, który do nich należy. Ursula von der Leyen apeluje do europosłów i krajów członkowskich o pilne procedowanie tych nowych przepisów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Według unijnych badań, im wcześniej dzieci zaczynają korzystać z mediów społecznościowych, tym później dłużej czasu spędzają online, nawet 10 godzin w ciągu doby. Tysiące graczy spotka się w katowickim Spodku. W ten weekend odbędzie się tam impreza planszówkowa, zapowiada organizator Łukasz Piechaczek.
9: To będzie jeden wielki games room z wypożyczalnią, w której znajdziecie ponad 700 różnych gier, wiele z nich w kilku kopiach, także mamy jakieś ponad 1000 pudełek. Będzie też osobna strefa turniejowa, będą sesje RPG, turnieje puzzli, dużo różnych atrakcji.
0: Do tego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będą targi z akcesoriami dla graczy, prototypami i premierami gier.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.